Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba

0: Ze mnie. SK Kraków.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, ścienna nuda. Po lecie skończył się lód.

0: News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Za nami kolejny protest przeciwników budowy trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Protestujący z Krakowa, a także gmin Siepraw, Świątniki Górne i Wieliczka blokowali w czwartek zjazd z A4 na węźle łagiewnickim do Krakowa. Druga część protestu odbyła się na węźle Opatkowice. Mieszkańcy miejscowości, przez które może przebiegać S7, boją się wysiedleń.
2: Zapraszamy na pasy.
3: Piotr Cygan, Komitet Południe Krakowa przeciw S7. Problem wynika z faktu, że teren południa Krakowa został bardzo mocno zainwestowany. Politycy i generalna dyrekcja nie informowali zarówno społeczeństwa, jak i władz samorządowych o planach budowy nowego odcinka drogi przez tereny południa Krakowa. W związku z tym mieszkańcy Krakowa, chcąc osiedlać się na tych terenach, masowo występowali o pozwolenia na budowę, a gminy sporządzały plany zagospodarowania po to, żeby te pozwolenia na budowę wydawać. Finał jest taki, że brak informacji o tej drodze spowodował zabudowanie tego terenu, a teraz wysiedlanie tych ludzi pod nową drogę jest po prostu barbarzyństwem. W związku z tym nie da się południem Krakowa tej drogi przeprowadzić i nasze protesty zmierzają ku temu, żeby zwrócić uwagę zarówno polityków, decydentów, jak i też generalnej dyrekcji, że takimi rozwiązaniami jak zaproponowany zespół, który jest w naszej ocenie rozwiązaniem fasadowym, nie da się znaleźć nowych wariantów, nowych przebiegów. A te nowe przebiegi powinny iść szeroko od Krakowa, na terenach, które nie są tak mocno zainwestowane jak południe.
4: Jesteśmy mieszkańcami gminy Siepraw, gdzie zaprojektowano budowę właśnie drogi S7, jak i łącznika BDI. Jako mieszkańcy gminy stanowczo się tym nie zgadzamy, że jesteśmy najmniejszą gminą powiatu myślenickiego, jedną z najmniejszych gmin Małopolski. Gęsto zaludnioną, jest wielopokolewe domy, wiele domów. Nigdy nie było żadnej rezerwy w naszym rejonie, w Sieprawiu, pod taką budowę. Zostaliśmy w listopadzie, to jest koszmar, co się dzieje i protestujemy, będziemy protestować. Nie ma zgody na tą drogę. To jest opóźniona inwestycja o 20 lat. Teraz, kiedy jest tyle domów, rodzin tam, które mieszkają, osiedla, domki, nie można budować drogi. To jest po prostu nie kosztem, tak ogromnym kosztem ludzkim.
5: Walczymy dla siebie i dla sąsiadów. Dla mojego dziecka, które protestuje od 5 lat, aby jego dom był bezpieczny.
6: Jeden z wariantów zakłada wyburzenie 1/4 Świątnik Górnych i zbudowanie w tym miejscu parkingu, miejsca obsługi podróżnych. To jest po prostu skandal.
7: I uważa pan, że takie formy protestu są jak najbardziej zasadne i takie, które mogą być najskuteczniejsze?
6: Uważam, że nie. Skuteczniejszy byłby protest w Warszawie i palenie opon pod Sejmem albo ministerstwem.
8: Chcemy udowodnić, nikt nas nie chce słuchać, generalna, i chcemy udowodnić, że jeżeli się miasto zakorkuje, niech zobaczą, jak naprawdę będzie wyglądała S7, jeżeli będzie przebiegać przez Kraków.
7: Mamy kilka wariantów branych pod uwagę, to tak naprawdę chyba każda gmina będzie przeciw.
8: Żaden nam nie odpowiada. Żaden.
7: I sądzi pani, że takie formy protestu mogą rzeczywiście wpłynąć na decyzję?
8: Mogą coś nam dać. Liczymy na to.
3: W zasadzie wszystkie warianty, które wychodzą na odcinku między węzłem Skawina a węzełem Bieżanów, ingerują w bardzo gęsto zaludnione tereny południa Krakowa. To jest bezprecedensowa inwestycja generalnej dyrekcji po terenie właśnie mocno zainwestowanym i taka inwestycja będzie rodziła protesty. Jeśli nie znajdzie się innych rozwiązań, tak jak powiedziałem, omijających szeroko Kraków i te tereny, to będziemy protestować do skutku i protesty będą narastać. Będą coraz bardziej uciążliwe zarówno dla ludzi, którzy tranzytem będą się przemieszczać do Zakopanego, jak i też mieszkańcom, którzy korzystając z południowej obwodnicy Krakowa, przemieszczają się w ramach miasta.
1: A przy węźle łagiewnickim był nasz reporter Brian Bednarczyk.
0: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
1: Przez rok nie zrobiono wiele, mówi brat zamordowanego w Krakowie doktora Tomasza Soleckiego, Rafał Solecki. 29 kwietnia minął rok od tragicznych wydarzeń w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wciąż istnieją luki w prawie, mówił Rafał Solecki na spotkaniu Okręgowej Izby Lekarskiej.
9: Minął rok. Niestety moje odczucia są takie, że wbrew temu tutaj panem przedstawiam, nie zrobiono wiele. To, o czym tutaj wspomnieliście przed chwilką, chociażby to, że lekarz w gabinecie prywatnym nie jest funkcjonariuszem państwowym. Czyli na przykład ja, pracujący w szpitalu zakonu nefrologów, ale na kontrakcie. Będę zaatakowany w poradni, to mnie to nie obowiązuje. Ja nie jestem funkcjonariuszem państwowym, mimo że udzielam porady w ramach NFZ.
2: Co tak naprawdę się zmieniło i co może się jeszcze zmienić, żeby ci, którzy niosą pomoc, też to bezpieczeństwo czuli?
10: Dzień dobry, Marzena Ksel-Teleśnicka, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Po pierwsze zmieniła się świadomość, bo do wielu medyków dotarło, że miejsce, w którym udzielają świadczeń zdrowotnych, niekoniecznie jest najbezpieczniejszym na świecie. Część i społeczeństwa, i medyków nie miała tej świadomości, a przecież bezpieczny medyk to jest bezpieczny pacjent, któremu się udziela świadczeń. To jest w końcu bezpieczne środowisko, w których tych świadczeń powinny być udzielane. Przygotowaliśmy zasady, które powinny zostać wdrożone, począwszy od tego, by zacząć wreszcie wprowadzić system monitorowania tego typu przypadków agresywnych. Bo jeśli się nie będzie monitorowało, gdzie, kiedy, w jakich momentach tego typu zdarzenia mają miejsce, to nie będziemy potrafili im zapobiegać, bo nie będziemy wiedzieć, co zrobić i gdzie to wprowadzić. Więc system monitorowania wydaje się być pierwszym warunkiem do tego, by cokolwiek się zmieniło. Zasady tego, w jaki sposób udzielać świadczeń zdrowotnych osobom na przykład, które są zaburzone psychicznie, czy osobom takie, które są pod wpływem środków psychoaktywnych, włączając w to alkohol. To najczęstszy przypadek agresji, na przykład na szpitalnych oddziałach ratunkowych.
11: Jakub Lickiewicz, Kolegium Medicum UJ. Niestety dalej mamy jeszcze dużo do zrobienia. Ciągle brakuje nam różnego rodzaju rozwiązań, zarówno legislacyjnych, jak i szkoleniowych. Dlatego takie spotkania są bardzo istotne. Myślę, że przede wszystkim komunikacja jest ważna zawsze, w związku z tym jako psycholog zawsze kładziemy bardzo duży nacisk na ten aspekt, więc komunikacja jest bez wątpienia bardzo istotna. Nie chciałbym tutaj generalizować, mówiąc, że wszyscy członkowie personelu medycznego mają z tym problem, ale na pewno jest to bardzo istotny element, o który z pewnością musimy zadbać.
9: Tomek zginął, został zamordowany 3 miesiące po swojej 48 urodzinach, czyli jeżeli chodzi o lekarza zabiegowca, był w najlepszym, tak powiem, przedziale 45-55, czyli jesteś po specjalizacji 10-20 lat, jesteś doświadczony, jesteś wyoperowany, a jednocześnie jesteś nadal młody, w pełni sił. Oczywiście to nie jest tak, że takie osoby w jakiś inny sposób będą chronione, bo prawda jest taka, że jakiegośmy nie wymyślili systemu ochrony, to i tak nie zabezpieczymy wszystkich. To, na co powinniśmy na pewno wszyscy reagować jako środowisko, na tą agresję słowną, bo o ile nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich w miejscu swojej pracy, to musimy na to reagować. To nie jest tak, że jeżeli ktoś kogoś obraża, stara się to robić anonimowo, oczerniać, to reakcja jest żadna. Ja nie mówię o reakcji. Określenie niska szkodliwość społeczna czynu nie jest prawdziwa, bo okazuje się, że od słów do agresji tej bezpośredniej ta droga czasami jest bardzo krótka.
1: A ten materiał przygotował nasz reporter Brian Bednarczyk. A według danych Naczelnej Izby Lekarskiej aż 98% lekarzy i dentystów doświadczyło agresji w miejscu pracy. Systemy ostrzegania, szkolenia z samoobrony oraz większa liczba kamer. To tylko niektóre działania wspierające bezpieczeństwo wdrożone w krakowskich placówkach w ostatnim roku.
12: Jacek Żak, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W Szpitalu Żeromskiego podjęliśmy działania dwutorowo. Pierwsze to są szkolenia wspólnie z Komendą Miejską Policji. Odbyły się takie dwa szkolenia, gdzie specjaliści pokazywali w postaci i teoretycznych aspektów, ale także praktyczne, jak można w takiej sytuacji kryzysowej agresywnego pacjenta go spacyfikować, wybić mu oręże, którym akurat atakuje lekarza, pielęgniarkę czy na fizjoterapeutę. A drugim elementem to jest nasza aplikacja SOS. To jest we współpracy z jedną firmą informatyczną w Krakowie. Bardzo prosty system, zainstalowany jest na każdym komputerze, we wszystkich naszych poradniach szpitala, jak i szpitalnym oddziale ratunkowym. I w przypadku, gdy zajdzie jakaś sytuacja w sposób werbalny agresji pacjenta na personel, lekarz dyskretnie klika na taką ikonę, czy pielęgniarka ikonę na pulpicie, która się nazywa SOS. Ona jest zawsze na wierzchu i po kliknięciu tego przycisku w gabinetach obok tych poradni, w innych poradniach, od razu na pierwszym miejscu pojawia się komunikat, że potrzebuje pomocy w tym i w tym gabinecie i sygnał dźwiękowy. Powoduje to, że personel szybko udaje się do tego pomieszczenia, z której został wyzwolony ten przycisk SOS i na zasadzie takiej psychologicznej przewagi, gdzie nagle do gabinetu wejdzie 5-10 osób z różnych gabinetów, jesteśmy w stanie albo obezwładnić, albo ewentualnie psychologicznie obniżyć jego poziom napięcia, widzi, że jest na przegranej pozycji.
13: Ten system był już wykorzystywany?
12: Do tej pory zainstalowaliśmy go w listopadzie ubiegłego roku, mieliśmy jeden taki incydent, także wydaje się, że to zadziałało i mam wrażenie, że nasi pracownicy mają tę ten komfort i takie poczucie, że mogą wspólnie czuć taką jedność, że jeżeli w razie jakiejś takiej sytuacji nadzwyczajnej, przyciskając ten przycisk SOS, mogą liczyć na pomoc innych, swoich koleżanek i kolegów.
13: Jesteśmy parę miesięcy po tym wtargnięciu na kampus Uniwersytetu Ekonomicznego. Czy przez te parę miesięcy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na uczelni?
14: Bernard Ziembicki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tak, no ciągle nad tym bezpieczeństwem pracujemy. To nie tylko to zdarzenie grudniowe na to wpłynęło, ale no po prostu jest to ważna kwestia, do której przywiązujemy dużą wagę. Od grudnia podjęliśmy szereg działań. One przede wszystkim były zorientowane na zwiększenie jeszcze bardziej czujności naszych pracowników. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla pracowników. No mieliśmy jeszcze sytuacje, gdzie pojawiły się osoby niepożądane na kampusie i zostały bardzo szybko zidentyfikowane przez pracowników, zostały powiadomione służby, policja i po prostu te osoby, zanim pojawiło się w ogóle jakieś potencjalne zagrożenie, no zostały z kampusu usunięte.
15: Maksymilian Kosowski, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego. Tak, nasi medycy, ratownicy medyczni mogą się czuć przede wszystkim nieco trochę bezpieczniej, bo blisko 900 z nich wziął udział w szkoleniu dotyczących części praktycznej, teoretycznej w kwestii ich bezpieczeństwa, zapewnienia ich bezpieczeństwa. Część teoretyczna to była właśnie możliwe scenariusze i omówienie tego, co im zagraża, co może się ewentualnie zdarzyć. Część praktyczna dotyczyła przede wszystkim podstaw elementów samoobrony dla medyków. Takie ćwiczenia dla prawie 900 ratowników medycznych przeprowadziła policja wraz ze służbą więzienną. To właśnie te służby tutaj bardzo mocno zaangażowały się w te prace. Mamy tego efekt, tak jak powiedziałem, 900 osób zostało przeszkolonych w czasie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku. Mam nadzieję, liczę, że wpłynie to na bezpieczeństwo przede wszystkim tych ludzi, bo wiadomo, to jest najważniejsze. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie wszystkich dookoła, ale też musimy pamiętać o tym, że ratownik medyczny, który jedzie na akcję, musi zabezpieczyć też siebie.
1: A rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. A ja przypomnę, że podejrzany o atak na doktora Tomasza Soleckiego 35-letni mężczyzna został uznany przez biegłych za niepoczytalnego.
0: To jest SK Kraków News.
1: Ponad 600 nowych siedzisk, blisko 400 gniazdek ładujących, plac zabaw oraz pokoje przystosowane do potrzeb osób neuroróżnorodnych i z niepełnosprawnościami. Kraków Airport ma nowy tak zwany terminal wspierający. To duży krok w rozwoju krakowskiego lotniska, na którym z roku na rok przybywa pasażerów, mówił na prezentacji Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.
16: 11 milionów pasażerów w 2024, 13 w 2025, ponad 14,5 według założeń. Jeżeli wszystko na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje, to może być nawet wynik lepszy. 11, 13, 15. Wzrost liczby pasażerów najbardziej dynamiczny w Europie ze wszystkich portów lotniczych tej klasy. To jest gigantyczny sukces tych, którzy zarządzają lotniskiem, zarządu, pracowników, no i naszego rządu, bo podjęliśmy takie, a nie inne decyzje w inwestycje infrastrukturalne tutaj w Małopolsce, rozbudowa trzeciego pasa, południowej obwodnicy Krakowa, uwolnienie wreszcie z opłat w przyszłym roku bramek pomiędzy Krakowem a Katowicami, Beskidzka Droga Integracyjna, Sądeczanka, przekop tunelu, utworzenie nowej linii Podłęże Piekiełko. Wiele inwestycji o strategicznym charakterze ma miejsce tu w Krakowie. Otwarcie kolejnego terminala, żeby 50% więcej w ciągu godziny osób mógł on obsłużyć. To będzie chyba 2700, z tego co dobrze pamiętam z prezentacji. No to jest gigantyczny z 1800 osób, które teraz mógł obsługiwać. Bardzo dobra decyzja i ta inwestycja finansowa zwraca się w ciągu jednego roku i jeszcze na siebie zarobi.
17: Terminal tymczasowy, bo czekamy na tą dużą rozbudowę krakowskiego lotniska, ale to jest świetna infrastruktura, której bardzo, bardzo potrzebujemy. Łukasz Trutyński, prezes Kraków Airport. Dlatego, że w tej części będzie 6 gate'ów non-Schengen, ale odzyskamy 2 gate'y do tej pory takie, które miksowały pomiędzy tymi strefami, więc i pasażerowie strefy Schengen, i pasażerowie strefy non-Schengen poczują zmianę na lotnisku. Mamy tutaj 632 fotele, które większość z nich jest wyposażona w prąd, który jest bardzo ważny na lotnisku, więc mamy gniazdka różnego typu, USB, zwykłe i też szereg pomieszczeń, których bardzo też potrzebowaliśmy. To są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i dla dorosłych, miejsca dla matek albo ojców, którzy się opiekują dziećmi, miejsce dla osób neuroróżnorodnych, gdzie będzie można się wycieszyć przed podróżą pokoje modlitw, więc to nie są wielkie przestrzenie, ale taka infrastruktura, która też pokazuje pewien kierunek, w którym zmierzają lotniska, takiej dużej troski o pasażera i zapewnienia pewnych udogodnień dla osób z różnymi potrzebami, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Oczywiście czekamy na nowy terminal, ale to będzie duża zmiana dla naszych pasażerów. Ja przypomnę, że terminal, który mamy obecnie, on był przewidziany na 8 milionów, w tym roku, daj Boże, obsłuży 15, a dzięki temu miejscu będzie to bardziej komfortowo, sprawniej, lepiej. Jest to infrastruktura tymczasowa, ale zrobiona w bardzo wysokim standardzie.
16: Docelowo w 2029 roku powstanie kolejny nowy terminal i bardzo ważna decyzja środowiskowa o budowie kolejnego pasa startowego, bo ten, który jest, wymaga intensywnych napraw. Tu wykonują heroiczną pracę pracownicy portu lotniczego Kraków-Bajce, żeby utrzymać w standardzie pas startowy. Potrzebny jest nowy pas startowy.
17: A rozbudowa ruszy prędko, dlatego że mamy już pozytywną decyzję KIO, która nam pozwala podpisać umowę z wykonawcą, więc zakładam, że za kilkanaście dni do takiego podpisania dojdzie. W tym momencie przygotowujemy dokumenty. Lada moment rusza ta docelowa przebudowa na krakowskim lotnisku, która, jak przypomnę, pozwoli, żeby za 3 lata osiągnąć tą przepustowość w zasadzie dwukrotnie większą, bo na poziomie 16 milionów pasażerów. Rozpocznie się od zachodu, czyli odwrotnie niż pierwotnie pomyślane. Potem wejdziemy w tą przestrzeń za 3 lata. Chociaż pracownicy przychodzą i mówią: panie prezesie, nie burzmy, bo wyszło to fajnie, jest dużo oddechu. Trochę żal się tej przestrzeni pozbywać, ale mamy trochę inne plany. Chcemy też to miejsce dogęścić, więc będziemy burzyć. Chociaż jak państwo zobaczycie, naprawdę wygląda to dobrze. Jest to infrastruktura w wysokim standardzie, nie odbiegająca od tego, co jest w ogólnej części terminalu i z takim pewnym oddechem, bo jest duże, wszechstronne pomieszczenia. Jest czym oddychać.
1: A to był prawdziwy test udawanych lotów. 300 ochotników wcielających się w rolę pasażerów wzięło udział w testach na nowym terminalu. Sprawdzali, jak wygląda cały proces od odprawy aż po boarding, po drodze wypełniając ankiety mające pozwolić na wychwycenie potencjalnych niedociągnięć nowego obiektu.
18: Pasażerowie podróżujący rejsem linii PBZ Airlines do Chicago PBZ 3004 proszeni są o kontakt z obsługą w wyjściu numer 19. Dziękujemy.
19: Bardzo duża przestrzeń, bardzo czysto. Brakuje jeszcze troszeczkę automatów. Wiadomo, nieotwarty terminal, więc nie można zrobić zakupów. Podoba mi się przestrzeń i jak tu jest czysto. To jest rzadko spotykane, no więc tutaj jest to widoczne bardzo.
16: Co sprawiło, że zdecydowała się pani tutaj przyjść?
20: Lubię podróżować, więc jakby to lotnictwo też jest mi całkiem bliskie. Duża część mojej rodziny też w jakiś sposób jest lotnictwem związana, więc obserwuję też stronę Kraków Airport. Zachęcił mnie post.
21: Jest to w sumie bardzo fajna okazja do przetestowania nowego terminala, no i też w sumie jakiegoś zostawienia feedbacku ze strony pasażera, no bo tutaj teoria teorią, a praktyka jak tutaj wygląda, no to inne. No z pierwszych uwag na pewno oznakowanie terminala trochę jest do poprawy, jest dosyć chaotyczne, ale mam nadzieję, że po tych uwagach zebranych przez lotnisko dojdzie do jakiejś tam poprawy.
22: Janusz Kardasiński, członek zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków-Balice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzamy testy terminalu wspierającego, które mają nam odpowiedzieć na szereg pytań związanych z czytelnością systemu informacji wizualnej, z wygodą korzystania z tego terminalu przez pasażerów. Mają za zadanie sprawdzić jego funkcjonalność. Pomysł na ten terminal urodził się około 9 miesięcy temu. To był zwykły po prostu pomysł. Nie było żadnych zaawansowanych prac nad tym terminalem w tamtym momencie i od tego momentu do dnia dzisiejszego upłynęło około 9 miesięcy. Mamy wybudowany terminal wspierający. Terminal wspierający został zrealizowany głównie dzięki temu, że zmieniliśmy etapowanie rozbudowy terminala głównego. Zaczynamy od części T6, co pozwoliło nam na niewyburzanie dawnego budynku cargo i adaptowanie go na właśnie terminal wspierający. Jest to normalny terminal, nie jest to żaden namiot, nie jest to obiekt o charakterze tymczasowym. Natomiast rzeczywiście po wybudowaniu terminalu T6 zostanie ten obiekt zburzony i w jego miejsce powstanie terminal T7, który będzie dopełnieniem całej bryły terminalu. To, że zostanie on zburzony po wybudowaniu terminalu T6, nie stanowi żadnej przeszkody ani żadnego problemu. Jest to działanie świadome, celowe, zamierzone. Po prostu do roku 2029, zanim nie rozbudujemy terminalu o część T6, nie moglibyśmy już praktycznie rzecz biorąc się rozwijać. Dzięki temu, że powstał ten obiekt, możemy jeszcze rocznie przyjmować między 1,5 koridory, a 2 miliony pasażerów więcej niż w tej chwili, bo nie moglibyśmy tych pasażerów już przyjmować. Przepustowość naszego aktualnego terminalu została wyczerpana. Ten obiekt kosztował około 25 milionów złotych, natomiast jest to inwestycja, która zwróci nam się w ciągu jednego roku, dlatego że gdy spojrzymy na nasze poprzednie sprawozdania finansowe, to zauważymy, że rentowność, zysk na jednego pasażera wynosi około 22 zł, więc jeżeli przejdzie przez ten terminal, dzięki temu terminalowi zostanie przez port obsłużonych 1,5 miliona pasażerów, czyli ta dolna granica przedziału, to w ciągu jednego roku uzyskamy zysk na poziomie około 33 milionów złotych. Inwestycja potrzebna pasażerom, dająca im przestrzeń, wygodę podróżowania, zwiększająca przepustowość lotniska, pozwalająca na to, że lotnisko, zanim się jeszcze rozbuduje, może się nadal rozwijać, a dodatkowo inwestycja przemyślana od strony finansowej.
1: Oleg Ruszkowski przyglądał się testom nowego terminala.
0: To są newsy z Krakowa.
1: W Małopolsce rośnie liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W ubiegłym roku boreliozę zdiagnozowano u blisko 20 tysięcy mieszkańców regionu. To wzrost o 3 tysiące zachorowań w stosunku do roku 2020. Rośnie też liczba osób chorych na kleszczowe zapalenie mózgu, więc przed wypoczynkiem w zieleni warto zadbać o profilaktykę.
4: Żeby spotkać się z kleszczem, nie jest już potrzebny spacer do lasu. Iwona Krzywda, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Teraz wystarczy, że wyjdziemy do miejskiego parku, ogrodu na spacer z psem, odpocząć na działce czy przespacerować się po łąkach. Wszędzie tam możemy spotkać kleszcza, bo wszędzie tam te kleszcze bytują. Jak wskazują eksperci, taki okres największej ich aktywności to jest od wczesnej wiosny do jesieni, czyli jesteśmy właśnie w tym momencie. Spotkanie z kleszczem jest bezbolesne, ale niestety może się wiązać z ryzykiem bardzo groźnych chorób odkleszczowych. W danych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ widzimy, że liczba tych chorób odkleszczowych rośnie. W ubiegłym roku do szpitali, poradni specjalistycznych i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób odkleszczowych zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób i to jest wzrost o 15% w porównaniu z rokiem 2020. Wśród tych osób najwięcej jest osób chorujących na boreliozę. To jest ta choroba bakteryjna, którą przenosi część kleszczy. W ubiegłym roku takich chorych z boreliozą było blisko 20 tysięcy. W 2020 roku to było niewiele ponad 17 tysięcy, czyli widzimy tutaj dynamikę.
5: Ale to nie tylko borelioza.
4: To nie tylko borelioza. Jeszcze większy ten wzrost jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje rzadziej, ale jest też chorobą znacznie groźniejszą. I tutaj ta dynamika wzrostu jest już niemal trzykrotna, bo w 2020 roku z powodu kleszczowego zapalenia mózgu leczyło się 36 pacjentów, w ubiegłym roku to było już niemal 100 pacjentów.
5: Te wzrosty są widoczne, a skutki tych chorób też są poważne, no bo borelioza to raz, to odkleszczowe zapalenie, no to chyba jeszcze większe konsekwencje tutaj tej choroby.
4: Tak, zdecydowanie kleszczowe zapalenie mózgu może się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami, dlatego tak istotne jest, że w tym przypadku mamy możliwość profilaktyki w postaci szczepień ochronnych. W przypadku boreliozy taka skuteczna szczepionka powszechnie dostępna jeszcze nie istnieje, natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu taka szczepionka jest. Jest to szczepienie zalecane i odpłatne. Można z niego skorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku dorosłych osób także w aptekach. Za samą taką kwalifikację do szczepienia i wykonanie szczepienia nie płacimy, natomiast za preparat tak. Nasze dane pokazują, że w aptekach od sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026 z takiego szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skorzystało ponad 500 osób.
5: Widzimy, że takiego kleszcza mamy, prawda? No, powiedziała pani, że teraz już nie musimy iść na spacer do lasu, żeby takiego kleszcza złapać. To co wtedy zrobić?
4: Przede wszystkim warto zapobiegać takim ukąszeniom. Czyli jeżeli wiemy, że wybieramy się na spacer do lasu, ale też właśnie na spacer do miejskiego parku, wiemy, że mogą te kleszcze tam być, to warto zadbać o odpowiedni ubiór. Czyli długie spodnie, skarpetki, pełne buty, najlepiej też długie rękaw w koszulce, jakieś nakrycie głowy. Warto zastosować środki, które odstraszają takie kleszcze. A jak wracamy do domu, to pierwsze co robimy, to sprawdzamy dokładnie ubranie, czy tam tych kleszczy nie ma, takich, które jeszcze nie zdążyły się wbić w nasze ciało. No i oglądamy dokładnie siebie. Nie każdy kleszcz jest zakażony i nie każdy zakazi nas czymś. Jeżeli okaże się, że przynieśliśmy ze sobą jakiegoś pasażera na gapę, no to specjaliści podkreślają, żeby jak najszybciej go usunąć, bo im dłuższy ten czas, w którym kleszcz jest wbity w nasze ciało, tym większe jest też ryzyko, że on nas czymś zakazi, jeżeli przynosi którąś z chorób odkleszczowych. Żeby to zrobić skutecznie, warto w aptece zaopatrzyć się w zestaw, który pozwala na skuteczne usuwanie kleszczy. Natomiast jeżeli okaże się, że jest jakiś problem, że nie umiemy usunąć tego kleszcza w całości, że jakaś większa część tego kleszcza pozostała w naszym ciele, to zawsze możemy zwrócić się po pomoc do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej albo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeżeli to zdarzy się poza godzinami pracy przychodni POZ. Ważne, żeby pamiętać, żeby nie iść z kleszczem wbitym w ciało na SOR. No i oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś niepokojące objawy, tutaj specjaliści wskazują, że takim bardzo charakterystycznym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, to każdy taki niepokojący objaw warto skonsultować z lekarzem.
1: A z Iwoną Krzywdą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: SK Kraków News.
1: Nawet 6 milionów złotych może kosztować rewitalizacja kopca Wandy w Nowej Hucie. Atrakcja Krakowa, będąca nieco w cieniu kopców Kościuszki czy Piłsudskiego, wymaga remontu. Obecnie miejsce nie jest dostosowane dla osób chcących obserwować Nową Hutę i Kraków ze szczytu. Sprawa remontu kopca pojawiła się na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa.
6: Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie. Kopiec Wandy jest jednym z kopców prehistorycznych, które w Krakowie i okolicy powstawały prawdopodobnie w końcu epoki prehistorycznej, w początku średniowiecza. Porównywalny jest z kopcem Krakusa. Na pewno jest mniej znany, ponieważ od początku był położony trochę na uboczu i z dala od Starego Miasta, od Krakowa. Natomiast jest niewątpliwie jednym z bardziej wartościowych obiektów związanych właśnie z prehistorią i świadectwem wielowiekowej historii tych terenów.
7: Michał Cioski, Radny Miasta Krakowa. Rezolucja została wystosowana do pana prezydenta, tak naprawdę mobilizująca rezolucja, taki apel do prezydenta, by wystąpił do konserwatora zabytków o zmianę statusu prawnego kopca. To jest o tyle istotne, że w tym momencie kopiec Wandy jest pisany jako zabytek archeologiczny, a nie tak jak inne kopce, a tylko w ten sposób możemy pozyskać środki finansowe zewnętrzne na ratowanie tego kopca. Więc to jest ten apel. A wiąże się to z tym, ponieważ żeby ratować ten kopiec, który jest zaniedbany, szacunkowa koszt remontu, jego zabezpieczenia tego kopca, tego, żeby można na niego można było bezpiecznie wyjść, to jest już dzisiaj około 6 milionów złotych. No nikt z nas nie chciałby, żeby te pieniądze pochodziły i kosztem innych wydatków, które mamy w mieście, w związku z tym szukamy środków zewnętrznych.
8: Biorąc pod uwagę to, jak kopiec Wandy wygląda, sam miałem okazję kiedyś wejść na niego, nawet dla osoby, która teoretycznie nie posiada żadnych ograniczeń, to dalej jest dosyć duże wyzwanie, bo strome wejście, brak tak naprawdę schodów, czy całej infrastruktury wokół kopca. Czy Państwo też widzą, jako ci, którzy pod kopcem są regularnie, że to miejsce faktycznie wymaga tego remontu, wymaga rewitalizacji?
6: Kopiec Wandy jest przedmiotem zainteresowania ośrodka już od wielu lat. Sporo wydarzeń tam organizowaliśmy jeszcze w okresie przedpandemicznym. W ostatnich latach wspólnie z Fundacją Eko Travel i dzielnicą 18 Nowa Huta organizujemy w czerwcu przywitanie lata pod hasłem Kopiec Wandy. W tym roku też to wydarzenie będzie zorganizowane 21 czerwca o godzinie 17. Tematem będą związki ludzi i zwierząt, więc zapraszamy bardzo serdecznie już teraz na to wydarzenie w formie piknikowej. Natomiast ten kopiec obserwujemy na przestrzeni lat. Wiemy, w jakim jest stanie i tym bardziej cieszy nas, że w końcu wokół tematu kopca zaczęło się dziać i że przygotowywany będzie w tym roku projekt rewitalizacji. W kolejnych latach do tej rewitalizacji dojdzie, bo niewątpliwie kopiec na to zasługuje.
8: Te środki zewnętrzne skąd mogą być pozyskane? Bo też rozmawialiśmy przed nagraniem, że no, Unia niekoniecznie musi dać na tego typu inicjatywy pieniądze.
7: Zwłaszcza, że to mówimy o remoncie, a to takim miejscem, takim podmiotem, który może nie tyle chętnie, co da, może dać takie środki, to jest właśnie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. To jest komitet, który dysponuje rocznie przy panu prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej kwotą 40 milionów złotych. Realizuje projekty ratowania różnych zabytkowych miejsc w Krakowie i tylko w Krakowie, to jest warte podkreślenia. W związku z tym to jest idealny podmiot, który może te pieniądze dać, ale żeby ubiegać się o te pieniądze, po pierwsze musimy zmienić statut prawny tego kopca, a po drugie musimy przygotować odpowiednią dokumentację. To już muszą przygotować miasto, musi odpowiednią dokumentację projektową. Dopiero wtedy wystąpić o te środki, ale to jest ważne, żeby dwutorowo działać, żeby nie tracić tego cennego czasu, tak żeby, mam nadzieję, jak wszystko dobrze pójdzie w przyszłym roku, o te środki wystąpić.
6: Pierwsza kwestia to jest kwestia dostępności kopca i wejścia na jego szczyt, tak jak już zauważyłeś. To znaczy ścieżka, która prowadzi na kopiec, jest na pewno w stanie takim, który nie pozwala, zwłaszcza po deszczu, na wejście bezpieczne na kopiec, ale też powoduje dalszą degradację zbocza z kopca. I też ludzie przez to, że ta ścieżka jest niezbyt wygodna, wchodzą na skróty na kopiec, więc wymaga to z pewnością też uporządkowania, żeby ograniczyć tą możliwość wejścia czy wjazdu czasem nawet na kopiec poza ścieżkami. Szczyt kopca również już się obsuwa, wymaga naprawienia ta przestrzeń, która się znajduje wokół pomnika przedstawiającego orła, projektu Jana Matejki. Natomiast też istotne jest to, co się dzieje wokół kopca i poprawa jego otoczenia. My byśmy nie bardzo chcieli
2: zmieniać jego charakter, ponieważ jednak to położenie odludne też powoduje, że ten kopiec nie jest zadeptany, że pomimo sąsiedztwa kombinatu drogi S7, ten krajobraz dawny podkrakowski jest tam zachowany. Natomiast z pewnością kwestia bezpiecznego dojścia niewątpliwie wymaga poprawy, oznaczenia wymaga też dojście właśnie do kopca. Więc też zwracamy uwagę na te elementy, które nie dotyczą samego obiektu, natomiast też jego otoczenia. W tym roku będzie opracowany projekt. On powinien być poprzedzony też takimi badaniami sondażowymi, archeologicznymi, ponieważ kopiec nie był dotąd przebadany dogłębnie i w kolejnych latach liczymy na to, że będą prowadzone prace. Środki zostały zabezpieczone też w wieloletniej prognozie finansowej.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
0: SK Kraków News. SK Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody, łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Znajdują się one na wystawie stałej pod hasłem Miasto Technoczułość. To podróż przez historię rozwoju techniki, komunikacji i elektroniki od starożytności do czasów współczesnych.
3: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem w dziale zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023, prace nad nią trwały oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie, autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Może najbardziej je zauważamy, jak się psują. Natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli. Natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
5: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
3: Tak, zdecydowanie i ten element też został zaakcentowany na wystawie. Już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń, koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się właśnie diagnozować, czy próbować przyjrzeć się tym procesom, które nas teraz dotyczą, które możemy obserwować aktualnie, jak one mogą wpływać potencjalnie na naszą przyszłość. No tutaj oczywiście mamy bardzo ważne tematy ekologiczne, emisyjne, tematy związane ze zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami i to też jest właśnie akcentowane, żeby pokazać, jak człowiek funkcjonuje w mieście, jak to miasto wpływa na nas i jak my z tym miastem wpływamy na nasze otoczenie, na środowisko.
5: To jakie to są dziedziny?
3: Dziedziny, które tutaj mamy, wokół których się poruszamy, to architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie i, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
5: Macie jakieś takie perełki, z których jesteś
9: jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w krakowskim muzeum?
10: No dużo jest, myślę, takich obiektów, takich perełek. Tutaj może nie będę bardzo obiektywny, no, bo z mojego punktu widzenia najbardziej przyciągającym elementem są te zagadnienia związane z mobilnością, z pojazdami. Mamy w muzeum bardzo bogatą kolekcję pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to jest głównie PRL i pojazdy produkowane w Warszawie czy w Tychach, czy w Bielsku-Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze sprzed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół, CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony jest skomplikowana, a z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
9: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
10: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej, natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni Grecy i Rzymianie. I tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były te starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy, no takie zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda? I tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
9: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
10: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jaki one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami oddalonymi od siebie. To motywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
9: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
10: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary, przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja, odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji, maszyny parowe pozwalają na rozwój
3: już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
9: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten... O właśnie, charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe jak na tamte czasy.
3: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak już wspominałam o tym przyspieszeniu. No i ta siła pary no, powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędza koło pasowe. To koło napędzało, mogło napędzać maszyny, na przykład młockarnie. To lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc no, ta rewolucja ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna. Ona z czasem staje się powszechna.
9: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji no już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
3: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji i tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwała około 22 godzin. Kolej, ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tą drogę, musimy pokonać granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę. Więc widać, jak to wszystko się, jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się. Tak, już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem. Wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
9: No i mamy też maszyny do pisania.
3: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier. Szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda? To są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, ale także dzielenie, mnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu. A poza tym nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i potrzebujemy, nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
9: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
3: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie, w ilu jest urządzeniach. Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną. Natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czy rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przy zakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast
10: Słodk już wcześniej miał taką swoją elektrownię. To pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobne dla teatru, osobne dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
9: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty muzyczno-techniczne.
10: Tak, ta rejestracja dźwięku aktualnie cyfrowa, no wcześniej odbywała się czy to na płytach, czy na bębnach specjalnych i one były, no, to była technologia trochę mechaniczna, prawda, że te dźwięki były zapisywane na tych bębnach. I to też pokazuje, jak zmienia się ta technologia, która się rozwija. Ona staje się też tak, jak mówię, kompaktowa, prawda, to się wszystko minimalizuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt do odtwarzania, no to był mebel, prawda, też było wyposażenie takie poważne. I tutaj też taki aspekt, na który możemy zwrócić uwagę, że te sprzęty, one były już od projektu, one miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną. Więc ten design, to wzornictwo też odgrywało bardzo ważną rolę w naszym życiu. I to też na przestrzeni wieku widać, w jaki sposób do tego przykładano wagę, większą, mniejszą. Wspominam o modernizmie, prawda, gdzie zrezygnowano ze zdobień. Natomiast no teraz też widzimy, że troszeczkę to wszystko jest... gusta się trochę zmieniają, prawda? Każdy ma swój, prawda? Każdemu się podobają różne rzeczy. Natomiast na podstawie tych sprzętów można prześledzić, jak to wzornictwo się zmienia.
9: No to chodźmy dalej, bo ja już tutaj widzę zalążki tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli coś dla fanów motoryzacji.
10: Tak, tutaj przechodzimy wspomniany Fiat 508. No pojazd z lat 30. Licencja niestety włoska, no, Polska odbudowująca się z ruin po I wojnie światowej, w ogóle odzyskująca swoją państwowość, borykała się z różnymi problemami, w tym komunikacyjnymi. To zmotoryzowanie polskiego społeczeństwa było bardzo niewielkie, natomiast świat nie czekał i trzeba było temu zaradzić, trzeba było tam działać, żeby się rozwijać. No i tutaj mamy właśnie tego efekt w postaci licencji. Był to samochód dość powszechny, natomiast nie zmotoryzował on Polski, nie zdążył. No, zmiany, oczywiście tutaj II wojna światowa nam przeszkodziła, też infrastruktura drogowa. Tutaj ten pojazd Fiaty 508, też taka ciekawostka, w swojej podstawowej wersji włoskiej miały jedno koło zapasowe, natomiast w Polsce montowano dwa koła zapasowe. Tych dróg bitych było niewiele, więc one musiały się po prostu poruszać po zwykłych gruntowych. Często grzęzły niestety, co też często było wytkane pojazdom mechanicznym, że no, koń przejdzie, a ten pojazd utknie. I co też ciekawe, infrastruktura związana z zaopatrzeniem w benzynę, no ona się dopiero rozwijała. No, w 20-lecie międzywojennym chyba częściej można było kupić benzynę w aptece niż na stacjach dedykowanych, prawda? Oczywiście to się bardzo szybko zmienia, natomiast to paliwo też jeszcze nie było aż tak dostępne.
9: Pierwszą komunikację miejską też mamy, bo tu już też widzimy zalążki pierwszych tramwajów chociażby.
10: Tak, no tramwaje, znaczy w ogóle komunikacja miejska w Krakowie, no w tym roku obchodzimy 150 lat. Zaczynało się od konnych omnibusów, czy później tramwaju konnego. Natomiast w roku 1900 zelektryfikowano przynajmniej część, rozpoczęto proces elektryfikacji tramwaju i to też duża, no duża rewolucja, prawda, bo już ten transport staje się szybszy, sprawniejszy, te linie się rozrastają, bo i miasto się rozrasta. Chociaż Kraków, trzeba pamiętać, że ten jego rozwój był trochę ograniczany przez twierdzę Kraków, przez fakt tego, że byliśmy miastem granicznym przy granicy z Rosją, więc Cesarstwo Austro-Węgierskie tutaj postanowiło się bronić. No i pierścień tych fortów otaczających miasto skutecznie blokował ten rozrost. Tramwaj elektryczny, to też do niego nawiążę, ponieważ początkowo tramwaj elektryczny w Krakowie był wąskotorowy, rozstawszy 900 mm i dopiero przed pierwszą wojną światową krótko zaczęto budować nowe linie i zmieniać linie wąskotorowe na normalnotorowe, ponieważ ten wąski tramwaj, on miał troszeczkę ograniczenia, prawda, to pudło było mniejsze, potrzeby komunikacyjne coraz większe, no i też to determinowało, prawda, ten rozwój i przez pewien czas w Krakowie funkcjonowały równolegle obok siebie tramwaje wąskotorowe i normalnotorowe. I tak ciekawostka, to jesteśmy w podziemiach hali zajezdni tramwaju właśnie wąskotorowego.
9: Tu się muszę zatrzymać, idąc z radiowym mikrofonem. Oczywiście odbiorniki radiowe, czyli znowuż pojawiają nam się media i ten rozwój komunikacji.
10: Tutaj, jeśli chodzi o odbiorniki radiowe, to mamy bardzo bogatą kolekcję. Oczywiście ona jest tylko w fragmencie eksponowana. Natomiast ta potrzeba komunikacji człowiekowi towarzyszy od zawsze. Ta wymiana informacji jest kluczowa na każdym etapie naszego życia. I początkowo, prawda, list wysyłany później się to rozwija. Mamy telegraf. No a fala radiowa to już jest zupełnie inna. Znaczy, kolejny krok rozwoju. Oczywiście te radioodbiorniki pierwsze, one były dość spore, to były radioodbiorniki lampowe. Z czasem one się zmieniały, miniaturyzowały.
9: No i tutaj właśnie współczesność, coraz bardziej już patrzenie sieciowe, coraz bardziej ta integracja wszelkich miejsc w naszym mieście, rozwój komunikacji, technologii, bo to też nowe rozwiązania, nowe urządzenia technologiczne. Tam widzę jakąś pralkę, czyli tutaj myślę, że urządzenia właśnie z czasów PRL-u i nie tylko. No i w końcu te współczesne problemy, o których mówimy dzisiaj tak naprawdę przy każdej okazji, czyli ekologia, efekt cieplarniany, klimat, środowisko, to są takie hasła, nie chcę mówić, że wytrychy, no ale zawsze się pojawiają przy każdej inwestycji, przy każdej budowie, prawda?
10: Tak, bo to są problemy bardzo istotne dla nas, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wodę w kranie, w zimie mamy ogrzewanie, więc nie dostrzegamy tego, że któregoś z tych elementów może nam zabraknąć. Natomiast problemy hydrologiczne, no z każdym rokiem słyszymy coraz więcej o regionach, gdzie albo mamy suszę, albo mamy powodzie. Więc mamy tutaj ekstremalne zjawiska, które no, degradują nasze życie, niszczą infrastrukturę i sprawiają potężne problemy

0: wylęki, bo dopiero ją oswajamy. Też nie wiemy do końca, na co ją stać, bo widzimy, że ona w wielu aspektach nas przerasta. W sensie nasze możliwości naszego mózgu przekracza. Ta technologia, która ułatwia nam życie, sprawia, że my coraz więcej rzeczy mamy w świecie wirtualnym, mamy w naszych urządzeniach i coraz mniej czynności robimy własnymi rękami. Ta nasza przewaga, czyli ta koordynacja mózgu z naszymi kończynami, wydaje mi się, że jak będziemy dalej w to brnęli, może poważnie zachwiać nie nami, ale naszymi dziećmi i kolejnymi pokoleniami.
1: A Muzeum Inżynierii i Techniki to nie tylko zajezdnia przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Są także inne oddziały w Krakowie, takie jak Hangar czy Żyny oraz Ogród Doświadczeń imienia Stanisława Lema. Po więcej odsyłam Was na mit.krakow.pl. Swoją historią sięga XIII wieku. Mimo upływu lat nadal jest miejscem kontemplacji, zieleni, a nawet uprawy warzyw. Ogród klasztorny przy opactwie cystersów w Mogile to jedno z najbardziej historycznych miejsc w Nowej Hucie. Na co dzień ogród jest przestrzenią rekreacji dla mieszkających obok zakonników. Podczas polowych nabożeństw mogą wejść do niego także mieszkańcy i turyści.
2: Ojciec Mateusz Kawa, ekonom, kustosz muzeum. Znajdujemy się na terenie opactwa cystersów w Krakowie Mogile. Kilka lat temu obchodziliśmy 800-lecie naszego opactwa. Obiekt, wiadomo, ma za sobą pewną historię, pewne przemiany zewnętrzne i wewnętrzne, remonty, no, wprowadzenie nowych elementów, czy pozbywanie się innych, czy dopasowywanie do ducha czasu, obszaru, tak jak mamy na przykład teraz ogród klasztorny, który zupełnie inne funkcje pełni niż przed laty.
3: Jak ta zielona przestrzeń zmieniała się na przestrzeni tych ostatnich lat?
2: To wszystko w znacznej mierze zaczęło się zmieniać końcem lat 70., 80. i tak naprawdę te przemiany trwały aż, możemy powiedzieć, po dzień dzisiejszy. Wiadomo, ogród, zieleń kiedyś może stanowiło bardzo duże znaczenie i w architekturze, i też ze względów takich praktycznych i również symbolicznych. U nas wewnątrz opactwa jest tak zwany wirydarz, ogród, który ma nawiązywać, który ma symbolizować tą przestrzeń taką rajską. U nas niestety studnia się nie zachowała, a normalną rzeczą było, bo to też ma znaczenie symboliczne, że była studnia w wirydarzu. Najczęściej na samym środku, ale czasami w bocznej części, bo pełniła podwójną funkcję i tą symboliczną tego źródła życia, ale też taką funkcję praktyczną, jeśli zakonnicy szli do refektarza na posiłek, czyli do jadalni, no to mogli sobie skorzystać i obmyć dłonie, ręce.
3: A teraz jak wygląda ten wewnętrzny ogród? Studni nie ma, a co jest?
2: Jest zieleń, są kwiaty skomponowane przez współczesnych kompozytorów zieleni, architektów, no i pełni raczej tak funkcję symboliczną. Natomiast ten ogród, o którym wspomniałem, kiedyś pełnił funkcję ogrodu takiego gospodarczego, gdzie były drzewa owocowe, różnego rodzaju warzywa. Zmienił zupełnie charakter w latach 70., kiedy został zmieniony i pełni teraz bardziej funkcję rekreacyjną i funkcję kultu, bo w centrum tego ogrodu jest duży ołtarz, który jest okolony drzewami, w większości tujami. Wokół prowadzą alejki. No, znajdują się też takie różne małe, drobniejsze zakamarki, takie miejsca wyciszenia, gdzie też można sobie posiedzieć trochę tak w odosobnieniu. Tak jak wspomniałem, on zmienił swój charakter i pewnie taki charakter, jak do tej pory jest, będzie kontynuowany. Natomiast jest taka chęć, taki plan, żeby może starać się wrócić do tego pierwotnego charakteru, bo wiadomo, tu nie są rodzimymi tutaj drzewami, też już są dość mocno podniszczone. Może się kiedyś uda trochę tak wrócić z tą zielenią do wcześniejszej historii.
3: Ten ogród jest podzielony na kilka mniejszych. Ogród pielgrzymowy, ogród warzywno-kwiatowy.
2: Bo tych małych, drobnych ogrodów trochę do klasztoru przylegało i oprócz tego dużego, zasadniczego ogrodu, który miał tutaj miejsce taką bardziej gospodarczą, były mniejsze ogrody. Ogród, który był ogrodem takim bardziej ozdobnym, ogród opacki, ogród, w którym uprawiano więcej kwiatów i warzyw, no był podzielony też ze względów może i praktycznych trochę i też estetycznych, bo trudno, żeby w ogrodzie opata uprawiano cebulę.
3: A ojcowie nadal uprawiają jakieś warzywa bądź owoce?
2: Jeden z naszych braci, brat Wojciech, uprawia pomidory, ogórki, cebule, no takie drobne rzeczy, no, nawet na taką skalę, że na nasze potrzeby swobodnie wystarcza.
3: Czyli ta pierwotna wersja i ten pierwszy cel ogrodu nadal jest zachowywany?
2: Jest zachowany, ale w takim bardzo minimalnym charakterze.
3: Mogiła to bardzo

0: Obszerne miejsce i cały kompleks tutaj klasztorny. Wspomnieliśmy, wiadomo, o centrum, czyli o bazylice. Jest też sklepik klasztorny, jest także muzeum. Wszystko to łączy się w całość i wszystko to mówi o zakonie cystersów.
1: Tak, wszystko się łączy w całość. Te poszczególne elementy, budynki, które pełnią swoje różne funkcje, tworzą jakąś spójną jedność, bo wiadomo, bazylika, gdzie gromadzą się wierni i pielgrzymi, później część mieszkalna z tym wirydarzem, o którym wspomniałem, gdzie mieszkają zakonnicy, i dalej przechodzimy do muzeum, które opowiada nie tylko o tym miejscu, ale o całej historii zakonu cysterskiego. W jednym miejscu tak naprawdę można się dowiedzieć, co się działo z zakonem na przestrzeni całej historii, jak się rozwijał, niestety jak dochodziło do kasat i kiedy później były znowu od nowa. Także to miejsce, to muzeum też właśnie opowiada nam o tym, co działo się, jak kształtowali cystersi i kulturę, i ducha, skąd się to wszystko wzięło i jakie mieli założenia, do czego dążyli. No i również bibliotekę, przygotowując kiedyś to muzeum, również przynieśliśmy bibliotekę z naszej górnej części, gdzie była za klauzurą. Przynieśliśmy do tych dolnych partii blisko muzeum, żeby inni mogli również korzystać z tych dóbr, które tutaj przez wieki zostały nagromadzone.
2: Waldemar Cyganik, przewodnik na szlaku architektury drewnianej.
0: Odwiedzając mogiłę, nie sposób nie przejść na drugą stronę ulicy Klasztornej do kościoła świętego Bartłomieja. Co to jest za miejsce, też otoczone niezwykłą zielenią?
2: Jest to kościół przeznaczony dla lokalnej społeczności. Istniał od samego początku tutaj obok klasztoru, w związku z tym, że do klasztoru w wiekach średnich zwykli ludzie wstępu nie mieli. Była surowa reguła, zabraniała po prostu wstępu. Tam był kościół objęty klasztorny, kościół był objęty klauzurą.
0: To jest niezwykły drewniany obiekt. Co on w sobie kryje? Dlaczego jest tak niezwykły?
2: Kościół świętego Bartłomieja jest niezwykły z kilku powodów. Oczywiście jego wiek, w tym roku jest 550-lecie jego konsekracji. Wcześniej istniał tutaj kościół z fundacji rodziny Odrowążów, więc jakby kontynuacja. Natomiast cechy charakterystyczne, które powodują, że jest wymieniany we wszystkich podręcznikach historii sztuki, są następujące. Portal wykonany przez cieśle Macieja Mączkę z dedykacją, z datą. I druga rzecz, konstrukcja średniowieczna, trójnawowa, która zachowała się do naszych czasów. Słupy nośne, które trzymały i do tej pory trzymają cały dach, też mają ponad lat 550, można powiedzieć, dużo więcej niż 550. Także to są dwie najważniejsze cechy. No i oczywiście został przebudowany w XVIII wieku, powiększony ściany boczne, tutaj przecięto, zrobiono kaplice boczne, przybywało już parafian, a powstały wówczas malowidła barokowe i rokokowe, w związku z panującą wówczas modą. Malowidła też są jedyne w swoim rodzaju i też niezwykle cenne, ponieważ przekazują nam historię miejsca, mogiły, parafii, całą historię związaną z XV wiekiem, kiedy tutaj biskupi krakowscy postanowili przyznać cystersom pełną opiekę nad kościołem parafialnym razem z możliwością udzielania sakramentów świętych.
3: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: Fake newsy i sztuczna inteligencja. Eksperci ostrzegają przed manipulacjami w trakcie zbliżającej się kampanii referendalnej. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się 24 maja. Zdaniem specjalistów deepfake i fake newsy na pewno będą grały rolę w najbliższych tygodniach.
5: Na pewno wszystko, co oddziaływuje na emocje, szczególnie na te emocje negatywne, jest dużo bardziej zasięgowe. Agnieszka Całek, Instytut Dziennikarstwa Mediów Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, medioznawczyni. To znaczy ludzie chętniej w to klikają, chętniej takie rzeczy udostępniają, więc jeśli coś powoduje, że natychmiast nasz mózg się odpala, że coś jest straszliwym skandalem, że ktoś zrobił coś, co wydaje nam się bardzo niewłaściwe albo jest po prostu przestępstwem, naruszeniem prawa, zasad, norm społecznych, no to warto sobie zadać pytanie, czy to, na co patrzymy, jest prawdziwe, bo na tych emocjach takich negatywnych i na takich najniższych odruchach rzeczywiście bardzo dobrze że bazują te grupy, którym zależy na tym, żeby nas polaryzować i żebyśmy raczej się spierali i nie uzyskiwali konsensusu, czy też no, właściwego poziomu dyskusji w sferze publicznej.
6: Tomasz Snowiec, politolog, Klub Jagielloński. Strategię oczywiście poznaliśmy. Z jednej strony będziemy mieli zwolenników referendum, którzy będą wskazywali często, być może nawet z lekką przesadą, na negatywne strony prezydentury Aleksandra Miszalskiego i będą bardzo mocno agitowali, żeby ludzie w jak największej ilości na referendum poszli. Z drugiej strony będziemy mieli obóz prezydenta Miszalskiego, który będzie przekonywał, że na referendum nie ma sensu i że jest to marnotrawienie pieniędzy oraz, co już widzimy w tej chwili, sugestie, że jest to jakiś układ, sugerowanie, że jest to jakiś spisek być może skrajnej prawicy, że za referendum stoją Grzegorz Braun, Konfederacja, łączony oczywiście z tym będzie Łukasz Gibała jako potencjalnie główny konkurent kandydata Platformy Obywatelskiej w drugiej turze wyborów, gdyby doszło do odwołania prezydenta Miszalskiego.
5: Na pewno będzie tak, że będą stosowane różne metody, może nie przez bezpośrednich oponentów, ale grupy z tymi oponentami związane. To jest naturalna rzecz też w kampanii, która się pojawia, że ta gra im bliżej finału, tym bardziej staje się emocjonalna, tym bardziej też bywa brudna, więc pewnie trzeba się spodziewać tego, że będą się w przestrzeni mediów społecznościowych pojawiać takie treści, które będą dla nas zaskakujące i będą przekraczały rozmaite granice, zwłaszcza, że dzisiaj generowanie takich treści jest nieporównywanie łatwiejsze ze względu na różne narzędzia AI, które pomagają stworzyć deepfake'i i też takie materiały, na których no, możemy mieć nawet materiał wideo wykreowany przez AI, czy materiał fotograficzny, którym mogłoby nam się wydawać, że coś zaszło, a tak naprawdę zostało to wygenerowane przy pomocy na przykład czata GPT.
7: Mieliśmy już parę takich przykładów w social mediach, kiedy to wykorzystywano AI do tworzenia treści, które miały oczerniać kandydatów z różnych stron. Czy może to zaważyć o wyborach w Krakowie?
6: To ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy one będą odgrywały kluczową rolę. Natomiast no, z pewnością będą użyte i będą użyte no, w sposób nieuczciwy. Oczywiście takie rzeczy już się wcześniej zdarzały, tylko że wcześniej one być może nie zyskiwały takiego rozgłosu, bo nie były zrobione z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji. Czas tutaj pokaże. No, z pewnością w przyszłości takich przypadków będzie więcej. Wydaje mi się, że tutaj będzie to po prostu część tej kampanii i będzie to taki dodatek, który na pewno będzie głośny ze względu na to narzędzie, bo wszystko, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przykuwa większą uwagę mediów, więc to będzie być może takim elementem tutaj zmienionym, że będziemy bardziej zwracali na to uwagę. Natomiast no, liczba osób, która jest przekonana takimi deepfake'ami, wydaje się, że na razie nie jest jeszcze duża.
3: A tematem zajął się Oleg Ruszkowski. Mgła wreszcie przestanie być problemem na krakowskim lotnisku. 1 października w Kraków Airport zacznie działać nowy system ILS. Według prezesa portu w praktyce oznacza to aż 80% mniej zakłóceń powodowanych przez mgłę. Decyzję umożliwiającą wymianę systemów wydał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
8: Znaczenie strategiczne. Nie boję się tego słowa, ponieważ to, co dziś najbardziej daje się nam we znaki wobec bardzo dynamicznego rozwoju, wobec stałego wzrostu ilości pasażerów, których obsługuje lotnisko w krakowskich Balicach. Problemy pogodowe, problemy z tym, że ta pogoda jest tu kapryśna, że często mgły, warunki atmosferyczne nie pozwalają lądować i startować. System, który zostanie zainstalowany, w znacznym stopniu zredukuje te niedogodności. W związku z powyższym rozwój lotniska będzie mógł być jeszcze bardziej dynamiczny.
9: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. Decyzja, ona rozpoczyna proces, pozwala po prostu wystartować z pracami. Zakładamy, że one się zakończą do 1 października. To rekordowy okres. Nasi partnerzy z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stanęli naprawdę na głowie, żeby tylko spróbować ten okres skrócić, więc ze standardowych 7 miesięcy mamy 5 miesięcy trwania tego etapu prac, ale to nie koniec, dlatego że po 1 października ruszamy z kolejnym etapem tej inwestycji. Będą trwały zmiany już i proceduralne, i które dostosują nasze lotnisko do drugiej kategorii operacyjnej. To pozwoli, żeby ten temat mgieł, który w Krakowie był od lat bardzo dotkliwy. Mamy świadomość, jak wielu pasażerów się zmagało z tym problemem, zostanie no, nie rozwiązany w 100%, ale blisko 100%, bo my szacujemy ostrożnie, że to będzie ponad 80% mniej zakłóceń, ale też wiemy, że piloci czasami bardzo długo czekali nad Krakowem, żeby wylądować właśnie w Krakowie, więc może być to nawet znacznie więcej. Oczywiście czekamy na nową drogę startową, jeżeli chodzi o tą inwestycję docelową, to już będzie trzecia kategoria, natomiast robimy to, co możemy robić tu i teraz, żeby ten komfort pasażerów poprawić i to jest, myślę, bardzo ważny krok w tym kierunku, żeby po prostu te nasze zdolności operacyjne powiększać. W październiku będzie mniej więcej tak jak dotychczas, czyli wracamy do tego urządzenia w pierwszej kategorii, ale urządzenia nowego, które już nie stwarza ryzyk, że może się coś popsuć albo ten okres eksploatacji będzie negatywnie wpływał po prostu na jakieś ryzyka związane z jego sprawnym funkcjonowaniem. Jest nowe urządzenie, dalej w pierwszej kategorii, a od października intensywne prace już takie, powiedziałbym, kończące, bo my już teraz przygotowujemy lotnisko pod drugą kategorię, trwają już zamówienia, jeżeli chodzi o kwestie oświetlenia. Proceduralnie w tle dzieje się bardzo dużo, bo to jest w kilku obszarach dla nas też pewne wyzwanie i inwestycyjne, i proceduralne, ale robimy to, te prace idą zgodnie z harmonogramami. Na razie, Bogu dzięki, się nie materializują ryzyka, które gdzieś tam sygnalizowaliśmy, więc zakładam, że pierwszy kwartał przyszłego roku wchodzimy już z nową kategorią, wyższą kategorią operacyjną.
10: To bardzo realnie zmieni sytuację. Inwestycja nowego ILS-a jest de facto dwuetapowa, ponieważ w pierwszym etapie wymieniamy stare urządzenie na nowe i to jest ten 1 października tego roku, kiedy nowe urządzenie będzie pracowało operacyjnie i tutaj będziemy mieli sytuację 1:1, jeżeli chodzi o minima i o latanie. Natomiast równolegle, a może nawet inaczej troszkę, bo już teraz rozpoczęliśmy przygotowania do wdrożenia drugiej kategorii, która ruszy w pierwszym kwartale roku przyszłego i to będzie kamień milowy, potężny, bo to będzie zmiana warunków, kiedy można będzie startować i lądować na lotnisku w Balicach przy znacznie gorszych warunkach pogodowych. Czyli ten pierwszy kwartał przyszłego roku to jest ten klucz i ta najważniejsza informacja, do której my się szykujemy, ale tak jak powiedziałem, to są dwa etapy. Druga kategoria zależy od tego, jak jest lotnisko położone, jakie są warunki na lotnisku, jak jest wyposażone lotnisko, jak jest wyposażony paszport. Oczywiście tak samo i efektem tego wszystkiego jest ta druga kategoria, to jest efekt współpracy i synergii tego wszystkiego, co musimy osiągnąć.
3: Mówił Rafał Marczewski, zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W zeszłym roku z lotniska w Krakowie skorzystało ponad 13 milionów pasażerów. 30 czerwca mamy pojechać nowym tramwajem do Mistrzejowic. Już w maju otwierane będą kolejne fragmenty ulic i chodników leżących na i przy trasie torowiska. 13 maja otwarte zostanie rondo Polsadu, a 23 maja rondo Młyńskie i ulica Młyńska Boczna.
11: Wojciech Janusz, kierownik budowy KST4, firma Gullermach. Za nami niecałe 3 lata realizacji, dokładnie 1 lipca minie 3 lata od przyjęcia placu budowy i rozpoczęcia prac. Przed nami ostatnie 2 miesiące realizacji robót. W tym takim najciekawszym odcinku, czyli w zakresie tunelowym, mamy zakończone prace żelbetowe, montaż torowiska. W tym momencie prace trwają przy montażu elementów służących bezpieczeństwu pasażerów. Mowa tutaj o oświetleniach dróg ewakuacyjnych, wszystkich czujnikach, wentylatorach. Również wykonywany jest montaż okładzin, zarówno ściennych, jak i okładzin podłogowych. Montujemy schody, montujemy windy, wykonujemy te roboty już, można powiedzieć, wykończeniowe. Jeśli chodzi o zakres drogowy, to w zasadzie wszystko na północ od ronda Barei jest na etapie warstw wiążących. W miesiącu maju i czerwcu będą wykonywane warstwy ścieralne i ostatnie roboty drukarskie. Jeśli chodzi o odcinek od Alei Jana Pawła II i ulicy Mogilskiej w kierunku ronda Barei, tam po większości odcinka poruszamy się po jezdni zachodniej tego ciągu. W najbliższych tygodniach, mowa tutaj o drugiej połowie i ostatnim tygodniu właśnie maja, udostępnimy jezdnię wschodnią ulicy Meissnera z rondem Młyńskim już w ruchu kołowym, po jednym pasie ruchu, ale w pełnym okręgu.
12: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
13: Co ważniejsze rzeczy, które się wydarzą w najbliższym czasie, no to przede wszystkim rondo Polsadu. Tutaj rondo Polsadu 13 maja zostanie otwarte w ruchu okrężnym, natomiast 20 czerwca to będzie docelowy układ ruchu dla samochodów, dla komunikacji miejskiej, w sensie autobusów, które tamtędy przejeżdżają. 20 maja z kolei zostanie otwarta droga dla rowerów na ulicy Meissnera, więc to jest dobra wiadomość dla tych, którzy rowerami tam jeżdżą. 23 maja Młyńska Boczna, 20 czerwca otwarcie drogi dla rowerów na jezdni wschodniej na ulicy Lublańskiej. 28 czerwca otwarcie ulicy Lublańskiej, jezdnia tutaj razem z chodnikiem od strony wschodniej. Trwa, bo rozpoczął się rzeczywiście również remont fragmentu ulicy Dobrego Pasterza na tym odcinku po zachodniej stronie ronda Barei, no i ten remont potrwa do 11 maja, więc rzeczywiście wszystko to nabiera kształtów, trwają prace związane z układaniem asfaltów, już tych wierzchnich warstw ścieralnych. Trwają prace z układaniem chodników, tam gdzie one jeszcze nie są układane. Cały czas na miejsce tej budowy przyjeżdżają również drzewa do zasadzenia, więc no z każdym dniem rzeczywiście te okolice, czy to ulicy Meissnera, czy Lublańskiej, czy Dobrego Pasterza, one już rzeczywiście będą wyglądać zupełnie inaczej.
3: A materiał przygotował nasz reporter Oleg Ruszkowski. Remonty budynków, festiwale, wydarzenia w plenerze. Przed nami intensywny czas na Wesołej w Krakowie. 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks przeznaczonych zostanie na remonty poszpitalnych budynków. Powstanie tam tak zwany kwartał kultury.
14: Katarzyna Olesiak, prezeska Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Rozpoczynamy sukcesywnie remonty, przede wszystkim trzech obiektów w ramach kwartału kultury. Kopernika 15 pod Dom Literatury i Języka, Kopernika 15a pod siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Kopernika 15b, gdzie prowadzi działalność kulturalną Krakowskie Biuro Festiwalowe. Oprócz tego remontujemy klasztor, praktycznie każdą kondygnację klasztoru pod Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej, a także z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i Centrum Dialogu i Konsultacji Społecznych.
3: A pomagają Wam w tym pieniądze unijne?
14: Tak, absolutnie. Pozyskaliśmy na to 50 milionów złotych na kwartał kultury, a do tego też sięgamy po pożyczki i dotacje, które są udzielane na przykład przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po to, żeby ten teren został infrastrukturalnie przygotowany pod przyszłe funkcje. Realizujemy też działania związane z sieciami ciepłowniczymi, sieciami kanalizacyjnymi po to, aby ciepło, woda, prąd do każdego budynku był doprowadzony. Cały czas realizujemy też projekty i wydarzenia, a te remonty, o których mówimy, będą realizowane etapowo po to, żeby można było połączyć tą tkankę miękką z tą tkanką infrastrukturalną, która będzie nam służyć przez najbliższe lata.
15: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dom Literatury i Języka jest domem, którym zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. Tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania. To są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej.
16: Wesoła jest procesem, który się tworzy. Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. To tworzenie się jest oddolne. Znaczy, tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej.
3: Czy dzięki temu, że będą te inwestycje na Wesołej, to czy ona troszeczkę straci ten szpitalny anturaż i będzie bardziej kolorowa dla mieszkańców? Bo słyszymy też takie głosy i czytamy w internecie, że to jest na razie taka wymarła dzielnica. Czy ona się otworzy?
16: Znaczy, ona nie jest wymarła, bo jak Państwo widzicie, tutaj już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Mercy czy w Fablabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury czy w Aplecy Designu. Tam te przestrzenie żyją, ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia, ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że pozostałe są, zobaczcie Państwo, 100 knajp i 1000 leżaków, bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna.
3: Wesoła to ponad 9 hektarów terenu między ulicami Kopernika i Grzegórzecką w Krakowie. Jest mnóstwo glonów i śmieci, podnoszą mieszkańcy Krakowa wypoczywający na Zakrzówku. W sieci krążą zdjęcia i nagrania butelek i wodorostów, które w miniony weekend można było dostrzec na kąpielisku. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uspokaja, że proces pozimowego sprzątania jeszcze potrwa. W pierwszy weekend maja dużo pracy miały służby.
17: Bardzo dużo pracy mieli strażnicy miejscy. Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, bo ujawnili ponad 200 wykroczeń, z czego około 140 stanowiły te dotyczące nieprawidłowego parkowania, a więc te z zakresu poprawności w ruchu drogowym, a więc tutaj to dotyczyło tych osób, które przyjeżdżając na Zakrzówek zostawiały samochody w jakimkolwiek miejscu, byle byłoby jak najbliżej do kąpieliska.
18: W majówkę nie obyło się też bez interwencji policji i straży pożarnej, ponieważ jeden ze śmiałków postanowił wskoczyć do wody w niebezpiecznym miejscu. Powiedzmy, co się wydarzyło.
19: Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. 1 maja po godzinie 19 krakowscy policjanci odebrali zgłoszenie o osobie, która miała wskoczyć do wody na zalewie Zakrzówek. Zgłaszający nie był pewny, czy osoba ta wypłynęła, czy też wydostała się z wody. W związku z tym zgłoszeniem oprócz policji interweniowała też straż pożarna oraz załoga pogotowia ratunkowego. Na miejscu po drugiej stronie zalewu zlokalizowano siedzącego w rejonie strefy dla nurków mężczyznę. Jak się okazało, po skoku do wody doznał on niegroźnego urazu. Finalnie mężczyzna w stanie niezagrażającym życiu został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali.
18: Jak ocenić to, co się na Zakrzówku dzieje? Bo trochę brudno tam było i to niekoniecznie już chodzi o same glony, które tam zawsze gdzieś są na dnie kąpielisk, ale no zwyczajnie po prostu ludzie śmiecą.
20: Dzień dobry, witam serdecznie, Marcin Jastrzębski z tej strony. Nurkuję w tym Zakrzówku, śmiecą niestety i nawet mam zdjęcia, gdzie po spotkaniu się pewnych osób tam, oczywiście wypoczywających podczas pięknej pogody, no zostało to wszystko na tych pomostach. Urzędnicy sobie trochę nie radzą z tym. My tutaj właśnie wychodzimy z taką społeczną, oddolną inicjatywą, żeby też pomóc, podpowiedzieć, co można poprawić, żeby to lepiej wyglądało. Ja już od lat nie mogę się doprosić, żeby wywozili te glony, które niestety z uwagi na złą konstrukcję tych basenów są dosłownie takimi rozsadnikami glonów, jak też mówi pan profesor Czop, czyli to jest ekspert merytoryczny strony społecznej AGH, także tak na razie tego nie widać, co jest na powierzchni, ale niestety dno jest w fatalnym stanie przez tę ogromną ilość glonów, które nawet sam profesor nie widział na takiej dużej głębokości. Między innymi chodzi o tą płytę denną, która powinna być w formie siatki ażurowej. Ja byłem oczywiście w 2023 roku u pana KMFA i prosiłem go, żeby zainstalowali chociażby jakieś filtry, które by też wstępnie przefiltrowywały tą zawartość. Niestety, jak cytuję, powiedział, nie będzie żadnych filtrów, no i wręczył mi zaproszenie na otwarcie parku Zakrzówek w czerwcu 2023. Trzeba to robić nie w takiej formie, jaką widać, jaką mi grupowicze przesłali zdjęcie, jaką mają tutaj. Ja myślę, że to jest jakiś odkurzacz denny faktycznie, który powinni kupić zamiast tego drona. No jest to taka samoróbka w postaci połączeniu 5 końcówek od miotły do zamiatania liści.
21: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tutaj warto wyjaśnić mieszkańcom, że obecnie trwa sprzątanie, powiedzmy pozimowe, niecek basenowych, ponieważ przygotowujemy się już do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego, który jest zaplanowany na 1 czerwca. Biorąc poprawkę na to, jak to było rozwiązane do tej pory, zdecydowaliśmy się sprzątanie rozpocząć wcześniej, aby odpowiednio przygotować niecki. Właśnie to, co teraz obserwują mieszkańcy, nie jest nic innego jak właśnie przygotowywanie niecek do sezonu kąpieliskowego. Niecki są mechanicznie sprzątane z glonów, które osadzają się właśnie na dnie. Glony są wyciągane na zewnątrz, następnie wywożone. Są też wykorzystywane jako naturalny nawóz, bo no, trzeba by mieć na uwadze, że glony są naturalnie występujące, więc mieszkańcy muszą mieć na uwadze, że proces jest czasochłonny, dlatego no, to będzie trwać, postępuje. Teren jest też wymagający. Prace porządkowe będą chwilę trwać, no ale to wszystko po to, aby przygotować się i być gotowym na 1 czerwca, aby mieszkańcy, turyści mogli korzystać z kąpieliska w komfortowy sposób, w czystych nieckach, aby wszystko było przygotowane jak najlepiej już na lato, na wakacje.
20: No ludzie też tam te biogeny wnoszą, tak? Bo każdy przy takiej pięknej pogodzie, jak dzisiaj, jak nagrywamy, każdy się gdzieś upoci, te biogeny wnosi, tak? Ludzie używają różnych kremów, filtrów. Może też by trzeba by wprowadzić jakieś kosmetyki, które byłyby neutralne dla tego środowiska. Tam są dosłownie tysiące osób dziennie. No i prosimy od tego, żeby zacząć od tego poprawnego czyszczenia basenów, żeby ich nie przerzucać. No i żeby też tutaj ludzi zachęcić do tego, żeby tam stosowali tą higienę osobistą.
18: Wiemy, że na Zakrzówku jest specjalna strefa, o której możemy na przykład rozpalić grilla, natomiast wiemy, że osoby, które smażą kiełbasy czy karkówki, no niestety pojawiają się w miejscach do tego niewyznaczonych. Czym robią to nielegalnie, to też stanowi pewien problem tego miejsca.
21: Obserwujemy niestety, że takie grille się odbywają. Staramy się reagować. Jest na to wyczulona nasza firma ochroniarska. Wiemy, że interwencje były już podejmowane do tej pory, ale apelujemy, aby przestrzegać regulaminu Parku Zakrzówek, który zakazuje grillowania w tych miejscach niewytyczonych przez regulamin, czyli tylko grillowanie w tej dozwolonej strefie.
3: A materiał przygotował Brian Bednarczyk. Przypomnę, że sezon na Zakrzówku rozpocznie się 1 czerwca. Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy złotych. Zarząd Transportu Publicznego notuje wielomilionowe straty przez gapowiczów, którzy nie płacą wystawionych mandatów. W całej Małopolsce, biorąc pod uwagę także komunikację kolejową, dłużników jest ponad 20 tysięcy.
0: Dłużników, ale nie tylko komunikacji miejskiej, bo to jest też komunikacja kolejowa. Mamy takich dłużników w Małopolsce 21,5 tysiąca. Dzień dobry, Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji w Krajowym Rejestrze Długów. Winni są przewoźnikom ponad 30 milionów złotych, a jeżeli chodzi o lokalizację tychże, czy miejsce zamieszkania tychże dłużników, no to generalnie to jest przede wszystkim Kraków oraz powiat krakowski. To tutaj jest prawie 70% tych dłużników i długów. W przypadku Krakowa to jest 13 424 osoby, które są winne 20,5 miliona, a w przypadku powiatu krakowskiego 2487 osób z długiem 3 257 tysięcy.
1: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli popatrzymy z perspektywy ostatnich 4 lat, to łącznie mamy tutaj około 18 milionów rocznie, co daje około 70 milionów łącznie, tak? Za wszystkie tutaj te opłaty dodatkowe, czy spowodowane z tytułu braku biletu, czy spowodowane tym, że kupiliśmy bilet ulgowy, ale nie przysługiwała nam ta ulga, to również wtedy jest nakładana opłata dodatkowa. Za zatrzymanie pojazdu umyślne, bądź też po prostu niedostosowanie się do innych zapisów regulaminu, bo również z tego tytułu możemy nakładać opłaty dodatkowe. W przypadku 2025 roku mamy tutaj 20,5 miliona złotych, w 2024 17 milionów, w 2023 17 milionów, no i w 2022 roku 19 milionów. Średnio mniej więcej jest. W 2025 roku faktycznie no, przebiliśmy tą kwotę 20 milionów złotych.
22: Jeżeli chodzi o pojedyncze osoby, są tacy, którzy zadłużyli się u Was nawet na ponad 100 tysięcy.
1: Osoba, która ma najwięcej zadłużenia, tylko że to nie są tylko i wyłącznie opłaty dodatkowe, to już są, że tak powiem, sukcesywnie nabijane te opłaty dodatkowe od lat, które również, no one po prostu wzrastają, tak? Opłaty mają swoje odsetki i one po prostu rosną. No i łącznie tutaj mamy już 133 tysiące złotych, druga osoba to ma 112 tysięcy złotych, a trzecia osoba chyba niedawno temu przebiła 100 tysięcy złotych.
22: Porównując z innymi województwami, to jak Małopolska wypada? Małopolska jest liderem w dłużnikach, czy jak to nazwać?
0: Małopolska na szczęście liderem nie jest. To jeszcze ważne zastrzeżenie, że to wysoka lub niska pozycja niekoniecznie świadczy o mniejszej lub większej uczciwości mieszkańców danego województwa, tylko często jest też pochodną większej lub mniejszej aktywności przewoźników, którzy albo dopisują, albo nie dopisują do dłużników. Wydaje mi się, że akurat w przypadku Małopolski ta niska liczba osób, które zostały złapane i wpisane za przejazd bez biletu oraz ta niska kwota nie pasuje jakby do liczby ludności, która w województwie małopolskim mieszka. Być może to wynika z mniejszej aktywności wierzycieli. Natomiast no, pod względem kwoty tutaj liderem jest zdecydowanie województwo łódzkie. Tam ten dług wynosi prawie 124 miliony złotych. Potem mamy Wielkopolskę 75 milionów złotych i województwo mazowieckie 45 milionów.
22: Jaka jest możliwość dochodzenia należności?
1: Praktycznie od osób, które są w kryzysie bezdomności, które po prostu no, nie ułożyło im się w życiu. Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
22: Ale rozumiem, że to nie są wyłącznie takie osoby. Też przeciętni kowalscy po prostu czasami zapomną biletu albo wydarzy się coś, za co ta opłata dodatkowa, co my ładnie nazywamy mandatem, jest naliczana.
1: Tak, no więc to jest ta jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, o której pan redaktor powiedział, że faktycznie są osoby, które no, się zagapią, po prostu zapomniały zakupić tego biletu, no i dostały opłatę dodatkową. I one mają bardzo proste rozwiązanie. Albo chcą to jak najszybciej odbębnić, zapomnieć o tym, że tej sytuacji nie było, czyli po prostu w przeciągu tygodnia płacą wtedy jeszcze ze zniżką 200 zł opłaty dodatkowej plus należność za bilet i rozstajemy się w zgodzie, bądź też no, mogą to w późniejszym terminie zapłacić, nie wiem, w drugim, trzecim tygodniu, no ale już będą płacić bez zniżki 400 zł plus należność za bilet. Trzeci filar, który po prostu no, z premedytacją nie kupuje bilety, korzysta z usług transportu zbiorowego, no i liczy się z tym, że będzie ponosił konsekwencje. No w rezultacie, jeżeli będą to zbierać, to im po prostu, no tak jak w przypadku tego pierwszego filaru, będzie po prostu rosły te odsetki, no a w momencie, w którym będą chciały zabrać jakikolwiek kredyt, jakikolwiek podpisać abonament, czy to na telefon, czy na internet, czy na telewizję, to już będą miały problem, ponieważ będą występowały w krajowych rejestrach dłużników. Pierwsze, co będą musieli wtedy zrobić, to po prostu spłacić swoje wszystkie zaległości, żeby móc zacząć funkcjonować jak większość społeczeństwa.
3: A materiał przygotował Brian Bednarczyk.
2: SK Kraków.
3: Koniec łączenia stanowisk w samorządzie z pracą w administracji publicznej. Tego domagają się krakowskie radne. Aleksandra Owca i Agnieszka Łętocha z partii Razem złożyły projekt rezolucji, który ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa na następnej sesji. Nowe zasady miałyby dotyczyć radnych na wszystkich szczeblach terytorialnych, od powiatów aż po dzielnice.
4: Aleksandra Owca, jestem radną miasta Krakowa i współprzewodniczącą partii Razem. To jest rezolucja w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do rozdzielenia stanowisk polskich samorządowców. W dużym skrócie, w tym momencie żyjemy w smutnej samorządowej rzeczywistości, gdzie zwycięzcy wyborów samorządowych rozdają nie tylko karty polityczne, ale również stanowiska w administracji. W zamian za polityczną lojalność, za odpowiednie głosowania, za odpowiednie zachowania polityczne i wsparcie dla organów, radni bardzo często dostają miejsca w spółkach samorządowych czy spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych, w instytucjach kultury, w szpitalach, w bardzo różnych jednostkach, które powinny być obsadzone przez po prostu pracowników, przez ludzi, którzy swój czas wykorzystują do pracy w administracji publicznej, do tego, żeby te instytucje, spółki działały jak najlepiej, bo po prostu nie tylko dysponują publicznym majątkiem, ale również one właśnie sprawiają, że nasze miasta, gminy funkcjonują w odpowiedni sposób. Wiemy, że są w naszej Radzie Miasta ludzie, których może ona personalnie dotykać i zdaje sobie sprawę z tego, że no niestety rzeczywistość jest taka, że bez tego ustawowego zakazu najwyraźniej jest bardzo ciężko zrezygnować z tej praktyki w bardzo wielu gminach, jeśli nie wszystkich. Natomiast takie zakazy łączenia funkcji obowiązują w stosunku do posłów i senatorów. To są konkretne zakazy łączenia stanowisk w ustawie o pełnieniu mandatu posła i senatora. Postulujemy, aby podobne zakazy łączenia dotyczyły wszystkich samorządów, radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
5: Nie sposób nie dostrzec symetrii dzisiaj, zwłaszcza jak się wchodzi na mównicę w Radzie Miasta, kiedy po prawej stronie mam grupę dyrektorską z PiS-u, a po lewej stronie grupę dyrektorską z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji. Ten system rozdawania przywileju w zamian za dyscyplinę w głosowaniu stoi w jawnej sprzeczności z interesem publicznym, bo my jako radni, to jest rodzaj misji dla mnie, my jako radni przede wszystkim mamy reprezentować mieszkańców, czy głosowanie głosowało na nas 1000 czy 10 tysięcy osób. My jesteśmy tą synapsą łączącą człowieka, szarego mieszkańca, obywatela z władzą. I musimy kierować się pryncypium niezawisłości. Kierowanie radą jak maszynką do głosowania nie leży w interesie społecznym. I to poparcie społeczne utraciliśmy. Utraciliśmy, czego przejawem, symptomem jest referendum. Nieważne, czy w 1%, czy w 10, czy w 100. Jeżeli jesteśmy narażeni, my jako politycy, jako samorządowcy, na utratę zaufania, musimy podać wszelkie możliwe prawne działania, aby temu zapobiec.
4: W naszej rezolucji zawarliśmy radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Nie mamy w tym momencie jednostek pomocniczych, natomiast mogę też powiedzieć, szczególnie, że spędziłam parę godzin na Radzie Dzielnicy Grzegórzki, uważam, że jest to problem, który również dotyka Rad Dzielnic. Uważam, że jako Rada Miasta tutaj w tym przypadku my mamy kompetencje i możemy się również tym zainteresować na szczeblu jednostek pomocniczych.
5: Do końca kwietnia będziemy opublikować nasze oświadczenia dochodowe. I tam Państwo zobaczycie, jaka to jest skala. Do tej pory dowiadywałam się, że moi koledzy mają kolejną posadę z mediów, z Facebooka. To było dla mnie takim samym zaskoczeniem i napawało mnie, powiem szczerze, obrzydzeniem.
3: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
3: Pomoc Indianom, codzienne przemierzanie lasów Amazonii, ciągła obawa przed kartelami narkotykowymi. To codzienność misjonarzy świeckich, którzy posługują w Peru. Jedną z nich jest krakowianka Dominika Szkatuła. W rozmowie z Maciejem Uszko zdradziła, jak wygląda życie i praca w Ameryce Południowej, jak bardzo różni się kultura Polski i Peru oraz jak krakowianie mogą pomóc tamtejszej społeczności.
6: Dominika Szkatuła, jestem krakowianką, no i zakopałam się w dżungli amazońskiej w Peru, gdzie mieszkam i pracuję od 43 lat.
7: Jak wygląda posługa świeckich misjonarzy w Peru?
6: Pracuję dokładnie w wikariacie świętego Józefa z nad Amazonki. Pracujemy w ekipach, wciąż jest mało, tak naprawdę mamy 10, na taki wikariat, który zajmuje połowę terytorium Polski i 16 parafii, gdzie 6 jest obsługiwanych przez kobiety i też misjonarki świeckie, takie jak ja. Mamy dużo obowiązków, bo ponieważ nie ma księży, nam jest pozwolono na udzielanie chrztów, na asystę przy ślubach. Nasze społeczeństwo, które obsługujemy, to mieszanka, czyli metisi i Indianie, których jest mniej więcej 150 tysięcy. To jest mało, dlatego że tereny są praktycznie niezamieszkałe. Wszystkie wioski znajdują się nad rzekami, Amazonką i dorzeczami. Więc nasza praca polega na wypływaniu, bo nie ma dróg, do tych małych wiosek, czyli pracują w oparciu o te centra misyjne, których jest 16 i każda z tych parafii ma do obsługi w zależności 90, 60. Ja pracuję w Angoteros wśród Indian Kichwas i obsługuję 33 wioski. Ja tam właśnie dopływam, chrzczę i udzielam też ślubów. Oczywiście to jest jedno z wielu zadań, ponieważ zawsze, kiedy dopływamy, tam mamy najpierw taki temat przewodni. Ostatnim była woda.
7: Jakie są największe wyzwania, jeżeli chodzi o posługę misjonarzy świeckich właśnie w Peru, w Ameryce Południowej?
6: Powiedziałabym to, co dzieje się w Amazonii, bo znam ją najbardziej. Tylko tam byłam od początku, do 1982 roku posługuję tam. Amazonia, może nam się to wydawać dalekie, bo nie jest to kultura nam bliska. Amazonia jest niszczona systematycznie. To jest wydobywanie złota przy użyciu rtęci. To jest cała działalność przemytników narkotyków, którzy nie tylko stanowią jakieś niebezpieczeństwo, ale oczywiście wszystko to, co dzieje się po produkcji pasty w laboratoriach ukrytych w dżungli, ląduje w rzekach. To są koncerny naftowe, które rozsiadają się tam przy wielkim poparciu rządu. To im się udziela przede wszystkim preferencyjnie praw i ulg, a nie ludności tubylczej, czyli znowu wody słone po produkcji lądują w wodzie. No i jeszcze wycinka drzew przez drwali nielegalnych przy użyciu pił spalinowych powoduje następne zanieczyszczenie. Czyli Indianie tak naprawdę nie mają gdzie żyć, bo las i woda to jest ich dom. Las to nie tylko źródło utrzymania czy rośliny potrzebne do leczenia, to jest też apteka. Tam zdobywają wszystko, ale to też jest dom Boga. My nie mamy kościołów, mówię o tej dżungli głębokiej. To nie kościoły, kaplice, Najświętszy Sakrament. Wierzą inaczej. To jest religia serca, to jest Bóg obecny w lesie. Boga kontemplują, gdy płyną przy pięknym zachodzie słońca, więc oni o nią walczą i my mamy im w tym pomóc.
7: A jak ważne jest wsparcie stąd, przykładowo z Polski, z Krakowa, właśnie dla posługi misjonarzy świeckich, jak również dla tej ludności, dla Indian?
6: Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jednym z największych podstawowych zadań Kościoła jest formacja ludzka, formacja chrześcijańska, też polityczna. My dedykujemy dużo, dużo sił właśnie pod tym względem. Formujemy animatorów, czyli tych, przede wszystkim to są mężczyźni, bo jest dużo dzieci i matka jest z nimi. Panowie to wybrani ludzie z wioski, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie życia religijnego, życia wiary w wiosce. Więc to jest taka nasza podstawowa rola, ale nie przygotowujemy ich tylko do prowadzenia liturgii tamtych wioska, gdzie nikt nie dopłynie, ksiądz nie dopływa, siostra nie dopływam ja, bo robimy to tylko dwa razy w roku. Są to wypady bardzo drogie i kosztowne i wymagające. Więc formujemy ich też w zakresie duszpasterstwa, w zakresie politycznym i jako liderów społecznych. To są oni i też pomagamy innym, którzy na przykład niekoniecznie są członkami aktywnymi Kościoła, ale mamy im pomóc, oni na to liczą, uznają, że Kościół może być aliansem z nimi, wiedzą, że mamy taką moc, aby przygotować ludzi, pomóc im w zorganizowaniu się, bo to są oni, którzy są protagonistami, autorami obrony swojego domu i swojej świątyni.
7: A jak my tutaj w Polsce możemy pomóc misjonarzom, ale przede wszystkim tej ludności? W jaki sposób możemy zaangażować się w to dzieło?
6: Możemy się poczuć współodpowiedzialni za tą obronę dżungli, która w sumie nie tylko służy tym, którzy w jakiś sposób są wybrani przez Boga jako strażników, no, bezpośrednich. Amazonia tworzy podstawowy system ekologiczny, żeby działała nasza ziemia, funkcjonowała nasza planeta. Więc na przykład wspomóc nasze zebrania formacyjne. Aby zorganizować takie zebranie, potrzebujemy zwieść animatorów czy liderów z tych pobliskich wiosek, ale to nie jest pobliskich, mówię pobliskich, ale to są duże odległości. Trzeba pokonać łódką, która ma silnik i do tego silnika trzeba doładować benzyny i oleju. I to jest dosyć kosztowne. Więc można się dołożyć, żeby dotrzeć do tych ludzi. Można ich zebrać, przygotować. Oczywiście nie wszystko robię ja. Ja nie jestem ani żaden ksiądz, ani zakonnica. Jesteśmy zbawicielami i ekspertami we wszystkim. Więc mamy ludzi godnych zaufania, którzy są prawnikami na przykład, czy antropologami i mogą nam dać pomoc taką specjalistyczną, co jest fantastyczne, ale też trzeba go sprowadzić, prawda? Czy z Limy, czy z Iquitos. Iquitos jest stolicą dżungli peruwiańskiej, a odległa od mojej wioski o 2 dni drogi motorówką, czyli to jest dosyć daleko. Więc tutaj się można dołożyć i mieć satysfakcję, że ludzie mają świadomość, bo coraz więcej mamy takich ludzi, którzy uformowali, mają taką moc, mandat, żeby zorganizować wioskę, prawda, bo tylko wspólnie mogą coś zrobić. I też w połączeniu z innymi bliskimi, bo rzeka niesie zakażenie spod koncernu aż do Oceanu Atlantyckiego. To jest bardzo ważne. Formacja ludzi. I też mamy piękne akcje tutaj w Krakowie, Kuria, ludzie indywidualni wspomagają nauczanie młodych. Trzeba wiedzieć, że Peru, wstyd mi to powiedzieć, ale jest ostatnim krajem w Ameryce Południowej pod względem jakości nauczania, edukacji. I Amazonia wewnątrz Peru jest na ostatnim miejscu, czyli można powiedzieć śmiało, że edukacja w Amazonii jest tragiczna. Nauczyciel nie jest kontrolowany, tam nikt nie dopływa, tylko my, ale my nie mamy takiego zadania kontrolowania go. Możemy poradzić, możemy skorygować, ale i tak nie zawsze postępują lepiej. Nauczyciel twierdzi, że ma prawo do polowania, idzie na to polowanie, bo to są nauczyciele stamtąd, dwujęzyczni, i nie wraca 2 tygodnie, bo jednak zwierzyna przez huk maszyn, które już działają od dawna, ucieka w głąb dżungli. Nauczyciel jedzie, żeby odebrać pensję aż do Iquitos, 2 dni tam, 2 dni z powrotem, ale jeszcze i tak musi zostać, bo tej pensji nie dostaje od razu, a jeszcze może być bal po drodze, więc miesiąc nie ma nauczyciela. To jest tragedia. Więc jeśli możemy pomóc młodzieży, która może zdobyć ciut lepsze wykształcenie, na przykład internata, które prowadzimy. 4 internaty mamy na terenie wikariatu w umowie z rządem i tam normalnie zarządzają tymi internatami siostry zakonne Meksykanki, które bardzo się troszczą o to, żeby miały dobre warunki, żeby miały te dzieci dobre wykształcenie, ale też dobrą formację duchową. To idzie w parze. Więc liczymy na to, że ludzie młodzi wykształceni z wartościami mogą być dobrym znakiem na przyszłość, na lepszą przyszłość.
3: Peruje jest trzecim co do wielkości krajem Ameryki Południowej. Mieszka w nim ponad 33 miliony osób.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków.
3: Jest jednym z najstarszych obiektów twierdzy Kraków. W eskowym cyklu poświęconym krakowskim fortyfikacjom przyjrzymy się jedynemu krakowskiemu fortowi wieżowemu, fortowi numer 31 Święty Benedykt. Nasz przewodnik Marcin Paradysz z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie opowie o zaskakujących dziejach fortyfikacji i przybliży tajniki procesu restauracji takich obiektów.
8: Było to jedno z pierwszych umocnień tak zwanego przyczółka podgórskiego. Jest to jeden z dwóch zrealizowanych, a jedyny zachowany fort wieżowy w twierdzy Kraków. Powstał on w latach 50. XIX wieku, ale dość szybko stracił swoje znaczenie militarne z uwagi na rozwój artylerii. Twierdza się rozrastała, powstał nowy pierścień fortów oddalonych od centrum miasta i fort Święty Benedykt de facto stracił swoje znaczenie militarne w bardzo krótkim czasie od budowy. Zaczął pełnić funkcje bardziej zaplecza magazynowe, pomocnicze względem twierdzy Kraków. Fort Benedykt jest wyjątkowym obiektem. Jest to jedyny fort wieżowy, który nam pozostał w Krakowie. Jego bliźniak stał w miejscu, w którym teraz ma siedzibę Telewizja Kraków, a został wyburzony. No i samo położenie fortu Święty Benedykt na wzgórzu Lasoty, w miejscu niezwykle urokliwym, niedaleko od kopca Krakusa, to wszystko sprawia, że jest to obiekt niezwykle interesujący.
9: Czym charakteryzują się forty wieżowe i dlaczego jest ich tak mało?
8: Charakteryzują się swoją budową właśnie zbliżoną do wieży. Były często stosowane w terenach górskich, właśnie w Linzu, w Austrii, z uwagi na to, że wynosiły tą artylerię ponad poziom otaczającego terenu i pozwalały kontrolować ogniem teren wokół.
9: Fort już w momencie swojego ukończenia był w pewien sposób przestarzały. To wiąże się z rozwojem artyleryjskim, ale jakie elementy tak naprawdę sprawiły, że on nie był użyteczny do faktycznej funkcji obronnej?
8: Rozwój artylerii spowodował, że twierdza musiała się rozrastać. Powstał nowy pierścień fortu, który był wysunięty już 8, 9, 10 kilometrów od płyty rynku głównego. I w związku z tym funkcje te obronne względem twierdzy Kraków przejęły inne obiekty, te bardziej wysunięte na zewnątrz pierścienia twierdzy Kraków. A fort Święty Benedykt zaczął pełnić funkcje pomocnicze, magazynowe i inne, a od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku pełnił funkcje mieszkalne, były tam mieszkania po prostu. Forty się buduje dosyć długo. Rozwój artylerii, szczególnie w przypadku, gdy były konflikty zbrojne, jak chociażby wojna krymska, znacznie przyspieszą. I to nie jest odosobniony przypadek. No mamy kilkadziesiąt fortów artyleryjskich w Krakowie, które również w momencie, kiedy je zaczynano budować, już były dosyć przestarzałą konstrukcją, a jak już zostały wybudowane, to praktycznie były już przestarzałe mocno. To był okres zaledwie kilku lat. Natomiast te obiekty nie były wycofywane ze służby, tylko starano się je adaptować, modernizować albo obudowywać nowszymi fortami, tak aby no już wydane ogromne sumy pieniędzy nie poszły na marne.
9: Jak doszło do tego, że budowla, która początkowo jest umocnieniem wojskowym, kończy jako budynek mieszkalny?
8: Pomysł wziął się z potrzeby oczywiście, skoro dana funkcja nie była już potrzebna w danym miejscu, a były duże niedobory mieszkań, no to tą substancję wykorzystywano na ten cel. Cesja funkcji jest zjawiskiem powszechnym w architekturze. Spójrzmy chociaż na dawne fabryki w Łodzi, które teraz pełnią funkcję galerii handlowych albo loftowych apartamentów. Także jest to coś naturalnego. Funkcja mieszkalna była w tym obiekcie dosyć łatwo do adaptacji z uwagi na jego budowę. W wewnętrzu tego obiektu jest on podzielony na takich 16 pomieszczeń na parterze i na pierwszym piętrze, a więc można było to stosunkowo łatwo zaadaptować.
9: Przybiegała rewitalizacja fortu. Jaką funkcję sprawuje on dzisiaj?
8: My tak naprawdę jesteśmy teraz na początku tego procesu. Do lat 80. obiekt pełni funkcje mieszkalne. Później na początku lat 90. były podjęte próby remontu tego obiektu, ale one zostały rozpoczęte, nigdy nie zakończone. W późniejszym okresie obiekt był we władaniu Instytutu Sztuki, który miał bardzo kontrowersyjne pomysły dotyczące jego adaptacji, które spotkały się ze stanowczym protestem społecznym i nie doszły do skutku. Były to pomysły, które zakładały m.in. nadbudowę fortu i zabudowę jego stropodachu taką szklaną kopułą, która by no, diametralnie zmieniła wygląd tego obiektu, który jest unikatowy. Były też pomysły, aby drążyć tunel w skalę, na której stoi fort, aby na dole robić parking i w tej skale drążyć windę, którą by się wyjeżdżało do tego fortu. No były to pomysły, które w ogóle nie brały pod uwagę charakteru obiektu, jego chłonności adaptacyjnej. Przedkładały tą funkcję nad sam obiekt, jego strukturę, jego wartość zabytkową. Prace, które my teraz realizujemy, wychodzą z zupełnie innego założenia. Określiliśmy, jaka jest chłonność obiektu i do tego dobraliśmy odpowiednią funkcję. Obecnie obiekt jest poddawany procesowi remontu i rewitalizacji prowadzonemu przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Chcemy zaadaptować ten obiekt na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają mieć tam swoje miejsce zarówno wystawy, jak i taka część edukacyjna poświęcona naukom ścisłym, aby te nauki ścisłe przybliżać dzieciom i młodzieży. A więc fizyka, chemia, geometria. No sam obiekt jest eksponatem inżynierii, geometrii i na samym obiekcie można kilka zjawisk nauk ścisłych wytłumaczyć. My jesteśmy w tej chwili na początkowym etapie tego procesu. W ostatnim roku wykonaliśmy remont elewacji fortu, natomiast we wrześniu rozpoczął się drugi etap prac, ten zasadniczy dotyczący adaptacji wnętrza na potrzeby nowych funkcji. Uważam, że projekt, który został opracowany i który realizujemy, będzie jednym z lepszych projektów w zakresie adaptacji obiektów fortecznych w Polsce. Twierdza Kraków była jedną z największych twierdz pierścieniowych Europy i monarchii austro-węgierskiej. No, powstały całe książki zresztą o tym, jak się wpisała w rozwój miasta, czy bardziej była impulsem rozwojowym, czy bardziej była hamulcem, który ten rozwój blokował. Jest to bardzo złożony problem. Niewątpliwie to, co nam zostało po twierdzy dzisiaj, to jest kilkadziesiąt obiektów fortecznych, militarnych, ale również kilkadziesiąt obiektów zaplecza. Na przykład dawne koszary, dzisiaj wykorzystywane jako chociażby Biblioteka przy ulicy Rajskiej, Politechnika Krakowska, areszt na Montelupich, to też obiekt twierdzowy. A więc cały zespół obiektów, które się wpisały w tkankę miasta, są dzisiaj przez nas wykorzystywane do innych celów, oraz obiekty forteczne, które stanowią przede wszystkim ogromny rezerwuar zieleni dla miasta, które są naturalnym terenem do tworzenia tam parku. A obiekty forteczne do zagospodarowania, tak chociażby Fort Borek na cele kultury, czy Fort Jugowice na cele muzealne.
9: A jak wygląda taka historyczna rekonstrukcja dziejów budowli?
8: Możemy korzystać z osób w Archiwum Narodowego w Krakowie. Niestety z uwagi na zawirowania wojenne i inne, no, część dokumentów się nie zachowała. Jeżeli chodzi stricte o fortyfikację, to dużo materiałów znajduje się w Kriegs Archiv w Wiedniu i z tych materiałów również korzystamy. Są to przede wszystkim takie plany raportowe właśnie związane i z samą budową, jak i później poszczególnymi modyfikacjami. Również Centralne Archiwum Wojskowe, w którym znajduje się też duża część materiałów na temat twierdzy Kraków. Są to zarówno materiały przejęte po austriackie, jak i materiały tworzone przez Wojsko Polskie w latach 20., na przykład inwentaryzacja tych obiektów z lat 20.
9: Gdyby miał pan powiedzieć mieszkańcom Krakowa, czy może turystom, dlaczego warto wybrać się na szlak twierdzy Kraków, ale przede wszystkim dzisiaj do Fortu Benedykt, co by to było?
8: To myślę, że trzeba inaczej mówić dla turystów, inaczej dla mieszkańców. Dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że jest możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc w naszej najbliższym sąsiedztwie, miejsc w otoczeniu zieleni, gdzie można odpocząć, ale też poznać historię często nieznaną przez mieszkańców Krakowa. Dla turystów, jeżeli ktoś już widział Wawel, Rynek Główny, Sukiennice i wszystkie te obowiązkowe punkty na mapie ma zaliczone, że warto się również wybrać w inne miejsca. Również ciekawe, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest i nigdy nie będzie tak popularny temat jak Wawel czy Sukiennice, ale myślę, że znajdzie również swoje grono odbiorców i osób, których te obiekty będą w stanie urzec.
3: Szlakiem fortów twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Wędrując przez Park Bednarskiego w Podgórzu, możemy trafić do Centrum Sportu Parkowa. Pośród drzew, między wielkimi kamiennymi trybunami, leży boisko, na którym swoje mecze rozgrywa Kabel Kraków. Reaktywowany w 2018 roku klub zaliczył kilka awansów i gra aktualnie w lidze okręgowej. Jak mówią działacze, chociaż trzeba mierzyć siły na zamiary, to po cichu marzą o powtórzeniu sukcesu Piasta Gliwice i awansowaniu w przyszłości do wyższych lig piłkarskich w Polsce.
10: Jesteśmy w wyjątkowo pięknej scenerii. Drzewka jest sympatycznie zielono. Kabel Kraków. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Kabel Kraków, jakbyśmy mieli określić ten klub.
11: Maciej Zięba, prezes zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. No cóż, jesteśmy klubem, który przede wszystkim, myślę, koncentruje się na pracy z młodzieżą. To jest taka kwestia, którą my tutaj w klubie bardzo poważnie traktujemy i staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju młodych zawodników. No ale też mamy szereg innych takich działalności, powiedzmy, nie stricte związanych już z całą sekcją piłki nożnej. No, zajmujemy się też
12: reaktywacją czy rekultywacją terenu dawnego Stadionu Korony. To jest taki obiekt, który przyjęliśmy 7 lat temu i staramy się cały czas go troszeczkę odbudowywać i przywracać do życia. No i też w naszym klubie funkcjonują dwie ligi amatorskie, Liga Koszykówki NBA i Liga Futbolowa Liga Szóstek, czyli taka liga amatorska też dla chętnych, którzy wieczorami chcą sobie po prostu pograć z kolegami czy tam ze znajomymi.
10: Czemu Kabel? Jesteśmy na Koronie, tak jak pan powiedział. Kabel jest w trochę innym miejscu w Krakowie.
12: No był. Historycznie faktycznie Kabel wywodzi się z Woli Duchackiej, można powiedzieć, czy z rejonu Płaszowa, dworca Kraków Płaszów. Natomiast no, koleje losu klubu były takie, że w ramach przekształceń gospodarczych klub został zlikwidowany w 2000-2001 roku. No i zaprzestał swojej działalności z racji tego, że stracił możliwość korzystania ze stadionu przy ulicy Wielickiej, który był domem klubu przez wiele lat. My wspólnie właśnie ze społecznością futbolowej Ligi Szóstek reaktywowaliśmy klub w 2018 roku i od tego czasu funkcjonujemy już tutaj właśnie na Parkowej, na dawnym Stadionie Korony. Można powiedzieć, że od tych 7 lat jest to już właściwie bardziej Stadion Kabla, aczkolwiek wiadomo, że nazwa ciągle funkcjonuje stara, tak, czyli związana z Koroną, ale myślę, że to jeszcze parę lat i będzie, można powiedzieć, coraz więcej osób kojarzyło ten stadion właśnie z naszą działalnością.
10: To może trochę właśnie o historii Kabla. Jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest geneza tego klubu?
12: No, klub oczywiście ma rodowód, może być fabryczny. Jest związany był związany z krakowską fabryką kabli, która też przy ulicy Wielickiej funkcjonowała. Wiadomo, że te kluby w Polsce, mamy dużo klubów, które taki rodowód mają, czy to górnicze, czy to właśnie jakieś związane z dużymi fabrykami. Kabel jest tego typu klubem. Natomiast no, historycznie te zakłady kluby wspierały, ale wiadomo, że już w nowej rzeczywistości gospodarczej na takie wsparcie liczyć nie można, więc te kluby muszą sobie radzić już teraz zupełnie same. No i dla Kabla był to ciężki okres, tak jak mówiłem, przestał istnieć i ta historia, można powiedzieć, jest taka trochę gorzkawa. Natomiast no, można powiedzieć, że ta reaktywacja nam się udała. Klub teraz już funkcjonuje na takich, można powiedzieć, samych zasadach jak inne kluby z podobnego szczebla ligowego. Mamy bardzo dużo grup młodzieżowych, mamy drużynę w klasie okręgowej z ambicjami na jakieś tam być może pięcie się w górę. No i bardzo dużo dzieci, młodzieży, osób też dorosłych korzysta, jakby powiedzieć, można z tej oferty klubu, którą tutaj mamy, bo tak jak mówiłem, są ligi amatorskie, mamy nową bieżnię też na stadionie, gdzie bardzo dużo biegaczy sobie z tej bieżni korzysta, więc jest dużo rzeczy się dzieje. No a jeśli chodzi o samą historię, no to tak jak powiedziałem, tutaj dużo osiągnięć w latach 90. Klub był nawet w trzeciej lidze swego czasu i myślę, że sporo ludzi jeszcze z tamtych czasów Kabel kojarzy.
10: Ale aktualnie mamy ligę okręgową i jak to wygląda? Jak skończyły się dla państwa ostatnie rozgrywki? Czy dobrze się czują państwo w piątej lidze, czy jednak mają państwo tą perspektywę, żeby wejść może trochę wyżej?
12: No oczywiście my tak dosyć spokojnie do tego podchodzimy, ale ambicje sportowe wiadomo, że jak to w sporcie mieć trzeba. Cały czas gdzieś tam się rozglądamy troszeczkę wyżej. Pewnie jak się stworzą odpowiednie warunki do tego i drużyna będzie w odpowiedniej formie, to na pewno chłopaki będą chcieli ten awans właśnie do piątej ligi z klasy okręgowej zrobić. No, ale ta liga krakowska, ta grupa krakowska w szczególności jest bardzo wyrównana. Tutaj jest bardzo dużo takich klubów, które też swoje ambicje mają, więc ciężko jest tutaj cokolwiek przewidywać, kto jaką będzie miał kadrę. My oczywiście staramy się tutaj zbudować jak najmocniejszą drużynę, która będzie mogła funkcjonować. Na pewno warunki do treningu

0: 2015 roku i to jest jakby taki wyznacznik tego, że to szkolenie u nas w klubie jest na wysokim poziomie i faktycznie tak staramy się ten klub prowadzić, żeby nawet w naszej drużynie seniorów tych zawodników młodych było dużo. W tym sezonie też już kilku wychowanków z naszej drużyny U17 właśnie do kadry pierwszej drużyny trafiło, więc może powiedzieć, że cały klub jest skoncentrowany na tym, żeby dla tych młodych zawodników stwarzać te warunki jak najlepsze. Nasze drużyny też przebijają się, te młodzieżowe, coraz wyżej, jeśli chodzi o hierarchię ligową. W zeszłym sezonie pierwszy awans do Ligi Wojewódzkiej zaliczyła drużyna Trampkarzy i w tym sezonie też tam będą kontynuować rozgrywki. Na koniec zeszłego sezonu mieliśmy też awans drużyny młodzików do Ligi Wojewódzkiej, więc już dwie kategorie wiekowe mamy na tym szczeblu, takim można powiedzieć całej Małopolski. No i oczywiście to są wyniki jakby patrząc z punktu widzenia tabeli, ale dla nas najważniejszy jest rozwój zawodników i na tym się koncentrujemy, żeby wyniki, które tutaj ewentualnie osiągamy, były efektem pracy całego klubu, drużyny, trenerów, zawodników i te efekty po prostu przychodzą niejako, można powiedzieć, same z racji tego, że po prostu klub jest tak skonfigurowany, żeby po prostu dla tych zawodników tutaj było to fajne miejsce do rozwoju, do podnoszenia swoich umiejętności.
1: Tak jak pan wspomniał, ten klub jest reaktywacją tego starego kabla, który był. Jak się reaktywuje klub w Polsce? Czy to jest dużo pracy, żeby coś takiego postawić na nogi?
0: No myślę, że było sporo wyzwań. Przede wszystkim nam zależało na tym, żeby ta reaktywacja odbyła się w zgodzie z dawnymi zawodnikami czy działaczami i żeby była faktyczną kontynuacją tego, co dawny kabel osiągnął. I tutaj myślę, że fajnie udało się sporo osób z tego dawnego kabla zaangażować, czy to zawodników, czy też działaczy, którzy tutaj na te nasze mecze przychodzili, dalej przychodzą i czują, że to jest faktycznie ten kabel, który oni tam, można powiedzieć, zostawiali w tej czwartej lidze wtedy, kiedy klub był likwidowany. Oczywiście jest to duże wyzwanie też od strony takiej formalnej, tak, żeby właśnie zadbać o te wszystkie rzeczy. Sporo czasu nam też zajęło właśnie nawiązanie kontaktu, tak, czy to z zawodnikami, czy z działaczami. Bardzo mocno też zaangażowaliśmy się w taką jakby stronę marketingową tego przedsięwzięcia, żeby dużo osób usłyszało o tej reaktywacji. No i w tamtym czasie faktycznie było to takie, myślę, wydarzenie tego okresu, że kabel wraca na boiska po tych 18 latach. To faktycznie było coś takiego, co tutaj bardzo duże zainteresowanie generowało. Mieliśmy mecz towarzyski z drużyną KTS Weszło, która przyjechała specjalnie na tą okazję z Warszawy. Mieliśmy duże zainteresowanie mediów, też właśnie różne wywiady. Więc jak na klub, który dopiero powstawał, można powiedzieć, z nicości i występował w B-klasie, no to faktycznie to zainteresowanie było bardzo duże. No i to też się wiązało z dużą ilością pracy, nie mówiąc już o samych formalnościach w związku, żeby zgłosić klub do rozgrywek, wszystkich zawodników. Nie mieliśmy żadnego zawodnika, tak? Więc musieliśmy wszystkie transfery wykonać, budować kadrę, sztab, więc to na pewno było to dużo pracy. No ale z perspektywy czasu uważam, że super na ten projekt reaktywacji wyszedł i to, że kabel dalej może funkcjonować i że został przywrócony na mapę piłkarską Krakowa, to wydaje mi się, że to jest takie fajne osiągnięcie, które mam nadzieję, że już z kablem zostanie na zawsze. No.
1: Jak zbieraliście zawodników po reaktywacji? Jak to wyglądało? Czy zbieraliście wolnych agentów, czy może były jakieś tam małe opłaty transferowe?
0: No nie, opłaty transferowe oczywiście zawsze się zdarzają, w szczególności te związkowe. W przypadku zawodników seniorskich związek oczekuje tam za każdy transfer określonej kwoty, którą trzeba zapłacić, więc to też były jakieś tam wydatki. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy sezon, te kilka lat temu, no to jak wspomniałem na wstępie, reaktywacja odbywała się trochę siłą społeczności futbolowej Ligi Szóstek. Tam występuje na co dzień, myślę, że ponad 1000 zawodników w każdym sezonie, więc to są bardzo duże rozgrywki. I tam się odbywała głównie rekrutacja zawodników tamtym kanałem. Zresztą nie tylko zawodników, bo też trenera, czy osoby do sztabu, czy osoby do marketingu dołączały właśnie głównie z tego klucza. I w ten sposób mieliśmy bodaj 70 czy 80 aplikacji zawodników, którzy chcieli w reaktywowanym kablu zagrać, więc ta rekrutacja po prostu się opiera na zawodnikach właśnie, którzy byli głównie związani z futbolową Ligą Szóstek. Z tego powstała kadra, która w pierwszym sezonie wywalczyła od razu awans do A-klasy.
1: To, co mamy tutaj dookoła nas, jest bardzo urokliwe pod względem widoczków, ale zakładam, że jak państwo tutaj przychodzili, to nie było aż tak ładnie, prawda?
2: Piotr Klimczak, członek zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. No można powiedzieć paradoksalnie, że był obraz nędzy i rozpaczy, natomiast jeszcze chciałbym na wstępie dodać, że znajdujemy się na najwyżej położonym stadionie sportowym w Krakowie, więc jesteśmy w centrum sportu Parkowa, dawny stadion Korony Kraków. No i tak jak powiedziałem, no obraz nędzy i rozpaczy, no nie było nic. Czy obiekt sam jest z 1952 roku, natomiast niestety nie był inwestowany przez ostatnie lata, no i upadał w ruinę. My zajmujemy się stadionem od października 2015 roku, no i od tego czasu udało się naprawdę bardzo dużo zrobić, przywrócić przede wszystkim ten obiekt do żywych, tak żeby tu ludzie chętnie przychodzili i mogli korzystać z dostępnej infrastruktury. No i od tego czasu udało się wybudować 3 boiska z nawierzchnią sztuczną, typu Orlik. 2 boiska do gry, można powiedzieć 6x6, 7x7, a jedno boisko z bandami do gry 3x3, 4x4. Dodatkowo zrewitalizowaliśmy płytę główną boiska i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest efekt, do którego dążyliśmy. Oczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale jakby pierwszy raz możemy się cieszyć z tej płyty, jak ona wygląda, bo tyle czasu zajęło nam doprowadzenie jej do takiego stanu, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. No i udało się też wyremontować budynek historyczny dzięki pomocy zarządowi infrastruktury sportowej.

0: No i takim najmłodszym dzieckiem inwestycyjnym to jest dwutorowa bieżnia ogólnodostępna dla mieszkańców Krakowa o długości 417 metrów, z której bardzo chętnie korzystają grupy biegowe, indywidualni biegacze, zawodnicy chcący przygotować się, czy zawodnicy przygotowujący się motorycznie. No więc cały czas coś się dzieje na obiekcie, no i mamy jeszcze mnóstwo planów, które chcielibyśmy tutaj zrealizować.
1: I jesteśmy, tak jak pan sam powiedział, wysoko. W takim razie ciekawi mnie, jak wygląda tutaj frekwencja na meczach. Czy dużo ludzi przychodzi oglądać, jak gra kabel?
0: No, bardzo dużo. Ja przyznam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. No bo jakby ten obiekt też gdzieś tam łączy się historycznie z piłką nożną. Co prawda Korona w latach 70. zrezygnowała ze swojej sekcji piłkarskiej. Natomiast grali tutaj też Strzelcy Kraków. Gra teraz, odkąd jesteśmy, Kabel Kraków. No i w okolicach 200 osób pojawia się na naszych meczach. Więc to jest już naprawdę taki spory i bardzo fajny wynik.
1: Czyli rozumiem, że jest to zaangażowanie fanów. A czy fani angażują się także pozameczowo? Czy tutaj mamy jakieś, powiedzmy, wsparcie takie od ich strony pozaboiskowe, pozatrybunowe?
0: No bardzo byśmy chcieli, żeby takie wsparcie nastąpiło. Mamy pewien pomysł, żeby zaangażować tych właśnie kibiców i tych naszych fanów. Nie chcielibyśmy jeszcze zdradzać, bo ten pomysł dopiero się zrodził i musimy go odpowiednio przygotować. Natomiast fajnie, że jest ta społeczność, którą możemy zaangażować. No i też, tak jak wspomniałem, przychodzą tutaj ludzie pod kątem piłkarskim, dlatego że jest kabel i na mecze piłkarskie. Natomiast ten obiekt kojarzył się zawsze ze sportem, więc mieszkańcy Starego Podgórza czy starszej daty mieszkańcy pamiętają tutaj mecze też Garbarni, która grała o wejście do pierwszej ligi swojego czasu w 89-90 roku i na trybunach było 10 tysięcy osób, więc z naszą frekwencją mamy do czego jeszcze równać górę. No i mamy pomysł, jak zaangażować tych fanów, ale na szczegóły i konkrety trzeba jeszcze poczekać.
1: Jak widzicie państwo kabel za 5 lat? W jakim on będzie miejscu?
2: No tutaj pewnie trzeba byłoby troszeczkę odróżnić kwestię jakichś tam marzeń czy takich chęci od realnej oceny możliwości. Myślę, że to, co już troszeczkę wcześniej wspomniałem, nie mamy tu jakiegoś wielkiego parcia, czy jakiejś wielkiej presji, tylko staramy się cierpliwie i długoterminowo budować ten klub, więc my jakby nie stawiamy sobie jakiegoś takiego konkretnego celu, że za 5 lat musimy być w jakiejś określonej klasie rozgrywkowej. Myślę, że będziemy zadowoleni, jeżeli uda nam się kontynuować to, co dzieje się teraz i po prostu taką systematyczną, spokojną pracą będziemy, można powiedzieć, przekonywać do siebie kolejne pokolenia zawodników, którzy będą chcieli tutaj w klubie trenować, rozwijać się, i ja jakby wierzę w to, że tego typu praca w perspektywie czasu przyniesie również efekty sportowe. Która to będzie liga, no to ciężko wyrokować. Na pewno chcielibyśmy się troszeczkę ruszyć z tej klasy okręgowej w ciągu tych 5 lat. No i też oczywiście te drużyny młodzieżowe, kolejne roczniki, żeby się pieły w górę. To jest, myślę, taki cel, który przed sobą stawiamy.
3: Z przedstawicielami Kabla Kraków rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Music News.
5: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to naróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: czarnych kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki, promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć, to ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
2: Mój Pierwszy Raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat to było, na Dzień Mamy z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już potem? Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii. No jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej. No to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
4: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
5: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
4: I najważniejsze, nie szkodzi.
3: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
5: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
4: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
3: Zapach słynny.
4: Tak, tak. No to nawet zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
3: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak, dokładnie.
5: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
3: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR?
4: Nie,
3: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
4: Nie, to jest frisson. Czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
5: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
4: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
3: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
4: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
3: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
5: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
4: przebodźcowani,
5: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś był właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
4: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock'n'roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, to teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
5: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów, zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
3: Albo zajadamy stres.
5: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
3: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
5: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
3: Misie słynne.
4: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, to druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
3: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
4: Zaczęło się od tego.
5: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
3: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
5: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
3: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
5: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
4: Byliśmy zamknięci w domach.
3: Lockdown, pandemia, te sprawy.
5: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić. A sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
4: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
5: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym...
4: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
5: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej, więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
4: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
3: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
4: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
3: 10 lat wcześniej.
4: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 30 pierwszego dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000. To nas przerastało.
5: Kiedy mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
4: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
3: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
5: Tak, tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
4: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudimu.
5: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szepta, niesłyszalne. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
3: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
5: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
3: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? Dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
5: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
3: I sprawdzacie, jak to już
4: tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
3: Od mikrofonu.
4: Tak, mówi, super dźwięk. Ja mnie to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
5: Może dostaniemy jako pamiątkę.
4: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
5: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
3: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
6: Ojejku, świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale... Chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie... Chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak, ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
3: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
6: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
3: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
6: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
3: trochę ma mrok.
6: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury, to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
3: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
6: Tak.
3: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
6: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
3: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
6: właśnie
3: to czasami
6: się, że
3: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
6: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować. W bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty. Bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini-albumy.
3: Body, Voice, Mind.
6: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest na, tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
3: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
6: W ogóle
3: czasem
6: centrum.
3: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się

0: najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a A premiera też takie, o, dobra, wszyscy wiedzą.
1: No, ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze. Dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret,
0: to
1: super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład

0: odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, to, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... No tak naprawdę taki intymny, ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy Umrę Kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia Eska. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia Eska. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. 2 minuty po 9:00 Imagine Dragons i Thunder.

Matka i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Eva Jones, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany, i to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
5: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
6: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
5: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
6: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
5: A gdzie go dostanę?
6: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
10: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Fast Cars and Superstars, weste 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, weste mamy dla Was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja, a dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano, no i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK, pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia! Yeah.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
9: I po reklamie.
10: Kraków na czasie.
11: Chcecie poczuć się jak prawdziwi rzemieślnicy? Już 30 maja stadion Juveni przy Błoniach zamieni się w wielki warsztat pod gołym niebem. Podczas czwartej edycji rzemieślniczego pikniku rodzinnego dzieciaki nauczą się stolarki, stworzą własną biżuterię i przypinki. Na fanów technologii czeka wystawa Rzemieślnik XXI wieku, a dla najmłodszych dmuchańce i wata cukrowa. Wstęp całkowicie bezpłatny to okazja, by sprawdzić, czy drzemie w was talent do tradycyjnych zawodów. Od 10 do 14.
12: Eska.
13: Muzyką się żyje.
14: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Gataisia.

0: skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w SC i tylko w SC można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
5: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w Centrum Budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo.

Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

to Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harzy, Zuccaria, tak gramy.

0: to PZ Jauery, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. I do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem się do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
6: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
5: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
6: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
5: A gdzie go dostanę?
6: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Kraków na czasie.
3: Kraków szuka artystów, którzy odmienią ściany w centrum miasta. Ruszyły konkursy na dwa wyjątkowe murale. Pierwszy przy Alei Kijowskiej upamiętni setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, drugi przy ulicy Kościuszki ma przenieść nas w świat mitologii słowiańskiej tuż nad brzegiem Wisły. Jeżeli macie wizję, jak połączyć historię z nowoczesną formą, zgłoście swój projekt do 27 maja. A w Krakowie mamy już blisko 400 murali. Czas na kolejne dzieła, które staną się nową wizytówką naszych ulic.
4: Muzyką się żyje.
5: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu.

A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Przydałoby się takie ochicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio SK. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
12: Wyjdziemy stąd. Razem.
10: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
16: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
19: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: W Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To, wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia,
0: aha,
1: a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz.

0: życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
4: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
3: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę, a jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live & Gun Magazine.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie.
9: Kino pod Baranami otwiera okno na jedno z najciekawszych kin w Europie. Już od 14 maja rusza

0: przegląd nowego kina rumuńskiego. W programie znajdziecie trzymający w napięciu kryminał Boss, przewrotną gangsterską opowieść La Gomera oraz nagrodzony na Berlinale film Na własną rękę. To portret kraju pełnego kontrastów od prowincji za czasów dyktatury po współczesne wyzwania młodych ludzi. Jeśli szukacie emocji, eksperymentu i głębokich historii, koniecznie zajrzyjcie przed wielki ekran. Festiwal do 17 maja.
1: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
2: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
1: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
3: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
1: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
4: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż niejeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Belson Boone w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
7: Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
14: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
13: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
14: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
13: A gdzie go dostanę?
14: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
13: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków, Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
15: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
16: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
15: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
17: Ten zabójca nie popełnia błędów.
15: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
18: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
19: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9, Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
22: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
23: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
22: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
24: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. Promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
10: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
12: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: To zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy razem kontakt. I tak wow. sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalałaś moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy
1: pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia Espoo.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marianne, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: I po reklamie.
18: Eska.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie.
9: Chcecie poczuć się jak prawdziwi rzemieślnicy? Już 30 maja stadion Juveni przy Błoniach zamieni się w wielki warsztat pod gołym niebem. Podczas czwartej edycji rzemieślniczego pikniku rodzinnego dzieciaki nauczą się stolarki, stworzą własną biżuterię i przypinki. Na fanów technologii czeka wystawa Rzemieślnik XXI wieku, a dla najmłodszych dmuchańce i wata cukrowa. Wstęp całkowicie bezpłatny to okazja, by sprawdzić, czy drzemie w was talent do tradycyjnych zawodów. Od 10 do 14.
10: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
11: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
10: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
12: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosów i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z naczęszczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
14: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
15: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
21: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
24: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Media Expert, taniej masz. Nie pas.

0: funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
6: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
5: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
6: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
5: A gdzie go dostanę?
6: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków, Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: I po reklamie.
11: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
12: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
11: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
13: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban Izalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielę fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam meskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w szczole.
0: No, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
12: A w tobie?
11: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
19: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla 2 osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
3: To będzie ostatnia reklama.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: I po reklamie.

Tom, jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes. James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Kraków na czasie.
8: Krakowskie parki zamienią się w mapę skarbów. Miasto szykuje projekt odkrywca krakowskich parków, dzięki któremu zwykły spacer stanie się grą terenową. W zielonych zakątkach Krakowa pojawią się drewniane skrzynki z artystycznymi stemplami. Zasada jest prosta. Odwiedzacie park, znajdujecie skrzynkę i wbijacie tę pieczątkę do swojej książeczki. Pierwsze egzemplarze tych paszportów będziecie mogli zdobyć już 17 maja podczas pikniku w Parku Jordana.
9: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asek Oresowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Music News.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna, energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałam ją po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
2: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
1: albumy.
2: Body,
1: Voice, Mind.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
1: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
2: dużo
1: dają.
2: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
2: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
2: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
2: że to
1: bo
2: jakimś
1: robię
2: cyklem.
1: Coś nowego.
2: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
2: tak,
1: kilkanaście lat temu.
2: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
2: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
2: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
2: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
2: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
2: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
2: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
2: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
2: tak,
1: mediów społecznościowych
2: ja
1: i YouTube'a?
2: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
2: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
2: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
2: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko
2: oddajesz,
1: jest
2: jakieś dziecko
1: światło.
2: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
2: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
2: jest to.
1: I to jest
2: zawsze kosztem. Mhm. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
3: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
0: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
3: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
0: I najważniejsze, nie szkodzi.
1: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
3: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
0: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
1: Zapach słynny.
0: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
1: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
0: Dokładnie tak, dokładnie.
3: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
1: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR?
0: Nie,
1: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
0: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
3: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
0: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
1: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
0: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
1: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
3: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
0: przebodźcowani,
3: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś był właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
0: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock'n'roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
3: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów, zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
1: Albo zajadamy stres.
3: Właśnie. Zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
1: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
3: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się i dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać i biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
1: Misie słynne.
0: Chociażby tak, to od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum i czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
1: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
0: Zaczęło się od tego.
3: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
1: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
3: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
1: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
3: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. Potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
0: byliśmy zamknięci w domach.
1: Tak, lockdown, pandemia, te sprawy.
3: Tak, i wszystko się bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
0: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
3: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę, i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym pytaniem.
0: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
3: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia.
2: Ja.
3: Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać.
2: Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
0: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
1: A czy tak. Wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
0: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
1: 10 lat wcześniej.
0: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
3: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
0: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
3: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
0: Nas wszystkich, nie tylko tutaj,
3: tak.
0: Klaudii.
3: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
1: Tylko na dźwięku,
3: tak.
1: A nie na znaczeniu.
3: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
1: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
3: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli no, dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem, ale więc nie potrzebuje

0: Wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest The Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo

0: jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: W każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunie. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś

0: twój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii. No jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej. No to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
6: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem. Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
5: Nóż agresywny już
0: tak,
5: za bardzo.
0: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
5: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
0: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
5: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
0: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
5: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
0: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
5: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
0: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
5: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. Bardzo istotne.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
5: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no
6: faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
5: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
6: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie pełne fałszu i gdzieś
5: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
6: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
5: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
6: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
5: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
6: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
5: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
6: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
5: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
6: Dokładnie.
5: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można tak, po prostu pokazać.
6: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
5: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
6: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
5: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to Jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
6: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
5: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
6: No niestety
5: tego
6: nie.
5: Backgroundu.
6: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
5: Ale tego w żadnej
6: bolewam.
5: Szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
6: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
5: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
6: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
5: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
6: jak
5: no,
6: najbardziej
5: trochę kalendarza
6: jest.
5: Nie starczy.
6: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
5: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
6: Kiedy płyta?
5: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
6: tak,
5: w twoim przypadku.
6: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
5: parę widelców.
6: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
5: 2027.
6: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
5: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach, se war vivre.
6: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
5: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
6: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
5: Pełna.
6: Tak, pełna.
5: Moim zdaniem pełna.
6: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
5: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
6: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się. Nie
5: czyli trochę
6: to...
5: bez planu, ale
6: tak.
5: Jednak powstało.
6: Tak, dokładnie.
5: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
6: Dokładnie.
5: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły.
6: Na jedzą.
5: Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
6: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
5: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: SK Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: Słuchacie magazynu reporterów SK Kraków. SK Kraków News.
7: Na północy Krakowa w lidze okręgowej gra Klepardia. Nazywana przez fanów Kleosią, ma za sobą długą historię, która zaczęła się w 1909 roku. To jeden z najstarszych klubów w Krakowie. Jego boisko początkowo mieściło się obok szpitala wojskowego przy ulicy Lubelskiej, a później na terenie obecnej jednostki wojskowej przy ulicy Wrocławskiej. Po II wojnie światowej oprócz piłki nożnej w klubie funkcjonowały sekcje piłki ręcznej i koszykówki mężczyzn i kobiet oraz siatkówki kobiet. Piłkarze KS Krowodrza rozgrywali mecze na boisku w Parku Krowoderskim. Najpierw funkcjonował jako KS Krowodrza, potem jako Prądnicki Klub Sportowy, a finalnie od 1967 roku jako Klepardia. Od tego czasu Akademia tego klubu dała polskiej piłce wiele wielkich talentów, w tym zawodników grających w Ekstraklasie, czy nawet reprezentantów Polski.
8: Jesteśmy na Prądniku Białym, Klepardia Kraków. Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Klepardia jako klub.
9: Jarosław Marfiak, zastępca prezesa klubu sportowego Klepardia i generalnie odpowiadam za sprawy administracyjne i ogólnie też za całość klubu. Klepardia zawsze była klubem dzielnicowym i tak też pozostanie, jest i to wszystko, co się dzieje w dzielnicy, tak naprawdę dotyczy również klubu sportowego Klepardia. Ta historia ciągnie się od początku poprzedniego wieku, więc myślę, że będzie dalej trwała i trwa.
8: Jak wygląda ta historia? Jak to się zaczęło w ogóle? Jaka jest geneza?
9: No początki klubu sportowego Klepardia, który tak naprawdę pod tą nazwą zaczął działać w roku 1967, a powstał klub Klepardia, powstał z połączenia dwóch klubów, Prądnickiego i Towarzystwa Sportowego Krowodrza. I w początek Towarzystwa Sportowego Krowodrza, to jest rok 1909, a tak naprawdę też jeszcze była wcześniejsza nazwa Modrzejówka i to wszystko zaczęło się przy ulicy Wrocławskiej. To pierwsze boisko Krowodrzy to było naprzeciw jednostki wojskowej na Wrocławskiej. Tam był jeszcze, wtedy był teren niezabudowany i tam były pierwsze tereny i tak naprawdę do czasu wojny istniał tam ten klub. Potem oczywiście były zmiany. Jednocześnie w roku 1930 powstał Prądnicki. Również wtedy egzystowała taka nazwa jak Prądnik i w wyniku połączenia tych klubów powstał Prądnicki. Tak było do, tak jak wspomniałem, do czasu wojny. Potem była wojna i po wojnie w roku 1944, czyli nie do końca po wojnie, został rekrutowany klub Prądnicki i w roku 1955, to już taka oficjalna data jest, kiedy ten klub w pełni zaczął działać i w 1956 roku teren, na którym w tej chwili się znajdujemy, czyli tutaj Fieldorfa Nila, dawniej to była Prądnicka 74, te tereny zostały przeznaczone pod budowę boiska i kilka lat później, rok później, a to wtedy to były czasy, kiedy boiska to nie były budowane przez przedsiębiorstwa, tylko głównie przez działaczy i działacze tego klubu wcześniej rozpoczęli budowę boiska, porządkowanie terenu i tak rok później, w 1957 powstało boisko, dwa lata później powstała hala, ona została otwarta w 1961, o ile dobrze pamiętam i tak zaczęły się dzieje Klepardii przy ulicy Prądnickiej 74. Kolejną datą ważną to był rok 1967, w którym Prądnicki został połączony z Krowodrzą i powstał, wtedy to był dzielnicowy klub sportowy Klepardia, potem tam on przechodził różnego rodzaju nazwy, bo to były lata komunistyczne, socjalistyczne tak naprawdę i wtedy też klub tam parę razy zmieniał nazwę, bo wtedy pojawiły się zakłady patronackie, które tak powiem utrzymywały działalność poszczególnych klubów. To były takie główne zakłady, oczywiście były też pomniejsze, które wspomagały klub, a wspomaganie klubu polegało głównie na tym, że były osoby, które działały w klubie w sensie po części działacze, czyli gospodarze klubu, czyli odpowiedzialne za utrzymanie bieżące obiektów. To byli pracownicy tych poszczególnych, zatrudniani w poszczególnych zakładach, ale one generalnie pracowały na terenie klubu. Oczywiście to z czasem się zmieniało i doszliśmy do sytuacji czasów obecnych, gdzie tak naprawdę kluby same już się utrzymują w sensie pracowników, zarazem jeżeli chodzi o zarządzanie klubem. W naszym przypadku są to głównie działacze społeczni, jeżeli chodzi natomiast o tych, którzy na bieżąco utrzymują klub w sensie gospodarczym, czyli tam zadbanie o boiska, o porządek w klubie i utrzymanie terenów zewnętrznych, no to oczywiście są pracownicy zatrudnieni przez klub, natomiast działacze jako takowy, czyli zarząd, to są na ogół i tak u nas do tej pory to trwa, to są działacze nieetatowi, społeczni, czyli wolontariusze, tak to się w obecnych czasach nazywa.
8: To może teraz trochę więcej o samej grze. Jakie były największe sukcesy w historii klubu?
9: Tak naprawdę najwyżej byli graliśmy na poziomie trzeciej ligi. To był tylko jeden sezon, to był taki epizod dla naszego klubu. Oczywiście ta hierarchia i przez ten długi okres czasu się zmieniała, no bo dawniej to wiadomo było ABC klasa, potem już była bezpośrednio trzecia liga, druga, pierwsza. W tej chwili jakbyśmy popatrzyli na ten szczebel, to ta A klasa to jest ósmy albo już nawet dziewiąty poziom, no nie rozrywkowy, więc to jest zupełnie inaczej. I wtedy tak naprawdę Klepardia grała regularnie grała na poziomie czwartym, że tak powiem, rozgrywek ogólnopolskich. Potem to się wszystko zmieniało w latach 70., 80. Ten poziom, że tak powiem, nazewnictwa zmieniał się z różnych przyczyn. Ta klasa już to już nie jest ta klasa. Na chwilę obecną gramy w lidze okręgowej i to jest Zbyszek, który poziom? Szósty? No, szósty poziom od góry, więc to nie jest już tak jak było dawniej.
8: No to może teraz właśnie o tym, jak się gra na szóstym poziomie rozgrywkowym. Jakby pan podsumował ostatni sezon w wykonaniu Klepardii?
10: Zbigniew Wajda, prezes klubu sportowego Klepardia. No, ostatni sezon był bardzo dobry. W krakowskiej grupie okręgowej drugiej zajęliśmy drugie miejsce. Braliśmy udział w barażach. Niestety pierwszy mecz przegraliśmy ze Śledziewicami 4-0, no i odpadliśmy, no, ale zajęliśmy drugie miejsce na nasze możliwości obecne, bo po pierwsza drużyna opiera się w większości na wychowankach zawodników młodych. W sumie starszych zawodników mamy 4, które tu są od lat, ale dążymy do tego, żeby pierwsza drużyna właśnie opierała się na naszych wychowankach, żeby nie korzystać z zawodników czy studentów, którzy tu przyjeżdżają do Krakowa w pierwszej drużynie, no bo gdzieś te dzieci kończące wiek juniora muszą iść. No, oczywiście nie wszystkie nadają się do gry w pierwszej drużynie, ale staramy się je wypożyczać do innych klubów. Obecnie w klubie mamy 11 grup młodzieżowych, ponad 250 dzieci. Także no, borykamy się też akurat teraz z trudnościami z boiskami, no bo boisko, które mieliśmy na Mackiewicza, tam gdzie jest basen, no obecnie musieliśmy oddać, bo tam budujemy duży obiekt sportowy. No i bazujemy teraz na boiskach Prądniczanki, SMS-a, no, które musimy niestety wypożyczać, płacąc za to, no bo takie są realia życia. Nikt nam za darmo po prostu boiska nie da. Tym bardziej, że są rozgrywki. Te kluby też trenują, mają swoje zajęcia. No ale liczymy na to, że jak to powiedziano w pierwszym kwartale 2027 obiekt zostanie na Mackiewicza oddany i tam będziemy mieli to swoje pierwotne boisko, które no, zostało oddane, no bo pod teren budowy.
8: Jak u Państwa wygląda ten trening młodych zawodników? Na co Państwo stawiają?
10: Stawiamy przede wszystkim pierwsze na trenerów, którzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do trenowania dzieci i nie wszyscy oczywiście się do tego nadają, no bo młodzież jest różna, no. Dzieci są różne, także jedni respektują zajęcia z trenerów, drudzy nie respektują, tak, ale staramy się tak wiekowo dobrać, żeby to jakoś tym dzieciom się podobało, no i organizują im różne zajęcia, no. Jak to okres letni jest, to półkolonie organizujemy dla tych dzieci po prostu, no, które nigdzie nie wyjechały, chodzimy na basen też, do kina, no, mają tu dzieci zajęcia na miejscu też, tak. Po prostu staramy się odciągnąć od smartfonów i komputerów, no, bo to, co przebywają tu w klubie, no, to jakoś na pewno na rozwój fizyczny ich wpływa, nie siedzenie przed telewizorem, czy przed komputerem przez pół dnia.
8: Już rozmawiałem z kilkoma klubami, które też pracują z dziećmi i pojawiała się jedna taka kwestia, że teraz, kiedy dzieci przychodzą już do klubów, to one są gorsze fizycznie niż kiedyś, że to wygląda znacznie słabiej i trzeba dużo nadrabiać.
10: To znaczy, no mówiłem, że staramy się odciągnąć od tego, ale to wie pan, to powinno już w szkole być przeprowadzone na lekcjach WF-u, nie na zasadzie, że nauczyciel przychodzi, rzuca dzieciom piłkę i grajcie, no bo to się odbywa tak. Doszło do tego, no, że dziecko nie umie zrobić przewrotu do przodu, a do tyłu to już w ogóle dla niego to jest coś, czym się bardzo często rzadko spotykał w szkole, także tutaj staramy się w jakiś sposób pomóc.
8: Jeszcze wróćmy na chwilkę do drużyny seniorskiej. To drugie miejsce odczuwają pewnie Państwo niedosyt.
10: Odczuwamy, zawsze się gra o najwyższe cele, no ale czasami to nie wychodzi, także, ale wie pan, następny sezon, następne mecze, także może akurat w roku się udaje. Zobaczymy, życie pokaże. Wszystko zależy od zawodników.
8: Czy są jakieś postacie, które wywodzą się z Klepardii, albo które może są związane z Klepardią, o których powinniśmy wiedzieć albo pamiętać?
9: Ja może jeszcze wrócę tylko odnośnie tego stopnia sprawności fizycznej. Generalnie staramy się trenerów też prosić o to, żeby nie tylko kładli nacisk na piłkę, no bo to ma być taka ostateczna wersja, tylko generalnie na rozwój fizyczny i staramy się, żeby trenerzy sprowadzali dużo takich zajęć. Prosimy ich o to generalnie, bo oni są fachowcami, o to, żeby prowadzali dużo zajęć takich nad usprawnieniem dzieci, no nie? Czyli sposobu biegania, nauki sposobu biegania, poruszania się i tak dalej, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście te tendencje są generalnie już zauważone w rozwoju sportu w Polsce, no bo mamy z tym kłopot. I my tutaj trenerów też zawsze o to prosimy, że jak pojawiają się u nas młodzi ludzie, żeby zaczynać od tego, żeby najpierw nauczyli się biegać, poprawnie poruszać, a te sprawy taktyczne, rozgrywek i te już prawdziwej zabawy w piłkę, no to żeby później do tego. I tak też u nas to działa i generalnie to upowszechnianie kultury fizycznej jest takim podstawowym elementem u nas. A potem już idziemy w te dalsze, kiedy dzieci naprawdę nie robią sobie, ja może powiem tak nieładnie, krzywdy biegając, więc potem to jest kolejny etap. A wracając do zawodników takich najbardziej znanych, jeżeli chodzi o nasz klub wychowanków, no to najbardziej chyba znanym jest Piotr Skrobowski, który później wylądował w Wiśle, to jest reprezentant Polski, potem również i jeden z prezesów Wisły, takich, którzy budowali Wisłę po okresie przemian. No i on się u nas często pojawia na boisku, spotykamy się, więc dobrze się znamy i dalej kontakt z klubem utrzymuje. Drugim takim zawodnikiem, który też był znanym, a już niestety nie żyje, to jest Wiesław Dybczak, to jest zawodnik, który grał w Garbarni, grał w Krakowie i w Hutniku, także jest to też postać znana w krakowskim środowisku i nie tylko w krakowskim. Kolejnym takim zawodnikiem to jest Zbigniew Gręda, który tutaj też jest wychowankiem naszego klubu i on przeszedł od nas do Wisły. Kolejnym jego klubem było Zagłębie Sosnowiec, no i potem grał już tam po mniejszych klubach zagranicznych i to też jest zawodnik, którym utrzymujemy na bieżąco kontakt, czasem odwiedza, mieszka poza Krakowem, więc jest to trochę utrudnione, ale niemniej jednak jest to też wychowanek naszego klubu. Są też i tacy, którzy są mniej znani, mianowicie Dawid Bułka, to jest bramkarz taki, który też zaczął grę w Klepardii, potem przeszedł przez Świt Krzeszowice, przez Wisłę Kraków. To jest też taki zawodnik, który gdzieś tam wyszedł na wyższe szczeble. Podobnie był taki Paweł Chmiel, który poszedł do różnych śląskich drużyn i też poprzez chyba Chrzanów, z tego co pamiętam, również grał na poziomie drugiej i nawet nie drugiej ligi, chyba nawet to był najwyższy jego poziom. Mnóstwo zawodników żeśmy wychowali, takich, którzy grali na poziomie trzeciej ligi, czwartej ligi i to w obecnych czasach, więc to tutaj to na bieżąco od nas tacy zawodnicy odchodzą i gdzieś tam się pojawiają.
10: Jarek zapomniał o Sebastianie Leszczaku, obecnym reprezentacie Polski w futsalu.
8: Jak będzie wyglądać Klepardia za 5 lat? W którym będzie miejscu?
10: Za 5 lat? No na pewno staramy się być, będziemy starali się być w piątej lidze, wyższej. No na pewno będziemy tu zresztą co roku staramy się jakieś te budynki, remonty przeprowadzać, także zapewnić tej młodzieży jakieś godne warunki, żeby przychodził do ładnych obiektów, dobrym wyposażeniem, dobrą murawą. Staramy się tak robić, no miejmy nadzieję, że nam się to uda, no ale w dużej mierze to zależy oczywiście od zawodników, nie od nas.
8: Bo wszystko się dzieje na boisku.
10: Wszystko się dzieje na boisku. Czasami nie w nogach, a w głowach zawodników.
9: Tak naprawdę Klepardia oprócz tego obiektu, na którym się znajdujemy tutaj w tej chwili Fieldorfa Nila 5, dawniej Toporyńska 74, tak jak mówiłem, to tu mamy boisko z pełnym zapleczem administracyjno-treningowo-socjalnym, tak to nazwijmy, z małą halą sportową. Oprócz tego mamy drugie obiekty na ulicy Mackiewicza 14, no i tam był słynny basen otwarty Klepardii. W tej chwili on jest w remoncie, przebudowie. Ma tam powstać zespół basenów krytych, do tego baseny otwarte i tam też zawsze od paru dziesięciu lat mieliśmy boisko ze sztuczną murawą, tak naprawdę, gdzie tam mogły w bieżących treningach uczestniczyć wszystkie drużyny młodzieżowe i tak też to się działo. I teraz, ponieważ dwa lata, że tak powiem, mamy tamten obiekt w budowie, więc nie możemy z tamtych obiektów korzystać. Myślimy, że tam, mamy nadzieję, że tam wrócimy i dalej będziemy mogli kontynuować na tych dwóch obiektach naszą działalność i myślę, że to się będzie wiązało z zupełnie już innym klubem, który w innej rzeczywistości pojawi się za dwa lata i to będzie w tamtym czasie, czyli w 2027, to będzie okrągła rocznica 67-27, to będzie taka okrągła data, która myślę, że zepnie te dwa ważne elementy. Podobnie jak było to w latach 70., kiedy dla potrzeb klubu został uruchomiony basen otwarty. No nie, to były lata 70., początek lat 70. i to też była wielka feta w całej dzielnicy, bo to też są, trzeba podkreślić, takie ważne wydarzenia dla całej dzielnicy. Nie tylko to boisko, które tu jest, które się rozbudowało,

0: Ale też byli zawodnicy Wisły Kraków, Zbigniew Gręda czy Kamil Kuczak, no i bramkarz Białej Gwiazdy Dawid Bułka.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków. O tym się mówi w Krakowie. Eska Kraków.

0: News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Odbitki, negatywy, klisze oraz sprzęt fotograficzny. Ponad 1000 eksponatów możecie podziwiać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Główna stała wystawa pod hasłem Co robi zdjęcie znajduje się w oddziale przy ulicy Rakowickiej. Poznacie na niej historię fotografii i tworzących ją artystów od XIX wieku do współczesności.
2: Dominik Kuryłek, główny kurator Muzeum Fotografii w Krakowie. Nasza instytucja wydaje się instytucją młodą, bo mamy nowy budynek już od kilku lat przy ulicy Rakowickiej, ale samo Muzeum Fotografii powstało formalnie jako instytucja w 1987 roku w Sylwestra, zostało właśnie jako instytucja miejska powołane, ale historia muzeum jest związana z działalnością Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które właściwie działa od dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. już powstała idea muzeum jeszcze taka nieformalna, więc nasze muzeum można powiedzieć jest jednak już dosyć wiekowe i mamy bardzo ciekawą i rozbudowaną kolekcję, jedną z ciekawszych kolekcji fotografii w Polsce, jak nie w całej Europie.
3: Sam temat fotografii jest dość oryginalny, bo w tych różnych instytucjach kulturalnych, jakie mamy w mieście, no to jednak wyróżniacie się tym, że stricte fotografią się zajmujecie i to nie tylko w tych przestrzeniach ekspozycyjnych, nie tylko pokazujecie fotografię, ale też zajmujecie się digitalizowaniem, badaniem

0: fotografii.
1: Tak, w Krakowie jest sporo instytucji, które zajmują się fotografią, ale są to instytucje, dla których fotografia jest jedną z dziedzin w kolekcji. No, dla nas jest to medium kluczowe i rzeczywiście prowadzimy badania nad fotografią historyczną, nad fotografią amatorską, nad fotografią artystyczną. Interesuje nas to medium jako taki, powiedzmy, kluczowy element współczesnej kultury wizualnej i w ten sposób na to patrzymy, w odróżnieniu od innych instytucji, które patrzą tylko i wyłącznie historycznie albo estetycznie. Dla nas właśnie to szerokie spektrum spojrzenia na fotografię jest bardzo ważne i te historyczne aspekty są istotne, ale właśnie to spojrzenie na fotografię jako na to bardzo ważne medium współcześnie, które zmienia wszystko, jak mówimy często w naszej instytucji, całą naszą rzeczywistość, to jest dla nas bardzo ważne.
0: I macie kilka oddziałów w Krakowie, my dziś jesteśmy w siedzibie głównej. Czym się charakteryzują te wasze oddziały? Bo rozumiem, że tutaj na Rakowickiej to ta główna wystawa, ta przestrzeń wystawiennicza jest dość spora. W innych waszych oddziałach już troszeczkę mniejsza, ale jednak jest. Macie jakąś charakterystykę tych waszych oddziałów?
1: Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o Rakowickiej, to jest oczywiście prezentacja czy wystawa główna. Tutaj organizujemy również wystawy czasowe. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, również we współpracy organizowanych z innymi instytucjami. Tutaj na wystawie głównej prezentujemy naszą kolekcję, ale sama kolekcja czy zbiory muzealne znajdują się w budynku przy ulicy Józefitów 16 i to jest, można powiedzieć, takie serce muzeum, gdzie, tak jak powiedziałem, są zbiory, czyli kilkaset tysięcy obiektów zamkniętych w magazynach dedykowanych fotografii i to centrum czy serce muzeum zawiera w sobie również pracownie konserwatorskie, pracownie inwentaryzatorskie, dział fotografii i pracownię fotograficzną, gdzie obiekty są digitalizowane. W budynku przy ulicy Józefitów koncentrujemy właśnie się na badaniu fotografii, na dzieleniu się tym, co uda nam się odkryć w tej fotografii. To zresztą można też zobaczyć w naszym katalogu online, gdzie mamy zdigitalizowaną prawie całą naszą kolekcję, więc zachęcam do zobaczenia. A jeśli chodzi o digitalizację fotografii, to nasza pracownia fotograficzna jest ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie digitalizacji muzealnej, więc też zapraszamy wszystkie inne instytucje do współpracy.
0: Dziś mówimy o waszej głównej wystawie. Jest to wystawa stała u was w muzeum. Wystawa o tytule Co robi zdjęcie? Co to jest za ekspozycja?
1: Przede wszystkim jest to ekspozycja naszej kolekcji, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przygotowując tę wystawę, musieliśmy się zdecydować, na jakim materiale będziemy pracować i stwierdziliśmy, że nasza kolekcja jest na tyle bogata, na tyle interesująca, że warto się nią chwalić, biorąc pod uwagę fakt, że też znajduje się w niej dużo skarbów fotograficznych w skali krajowej i międzynarodowej. Zdecydowaliśmy, że nasza wystawa nie będzie wystawą historyczną. Główną narracją na wystawie nie jest opowiedzenie o historii fotografii w Polsce, ale jeżeli ktoś chce przyjść i poznać historię fotografii w Polsce, to wybór obiektów jest bardzo precyzyjny i można znaleźć najważniejsze nazwiska na tej wystawie. Aczkolwiek my zdecydowaliśmy się spojrzeć na fotografię jako bardzo ważne zjawisko w kulturze wizualnej. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasza publiczność po wyjściu z wystawy świadomie przyglądała się fotografii, na przykład w centrach handlowych, kiedy fotografia reklamuje różne produkty, żeby świadomie na to spojrzeć. A żeby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka pytań, spoglądając na fotografię. To są proste pytania. Co zostało sfotografowane? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Dlaczego coś sfotografował? I jakie możliwości ma fotografia? I właściwie te pytania, które sobie postawiliśmy jako zespół kuratorski i stwierdziliśmy, że one są bardzo ważne w kontekście medium fotograficznego, świadomego jego odbioru. Te pytania ustrukturyzowały naszą wystawę i stąd też pojawił się ten główny tytuł Co robi zdjęcie? Czyli pytanie zachęcające widzów do wspólnej podróży, wspólnego zadawania sobie pytań w obliczu fotografii.
0: A przecież w dzisiejszym świecie ta fotografia nam towarzyszy w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas może wziąć do ręki smartfon, no i tą przysłowiową fotkę cyknąć.
1: Tak, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy, w jaki sposób, a przede wszystkim taka drobna rzecz, na pewno nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób technologicznie w tym małym telefonie aparat działa. Co my tak naprawdę robimy i co my tak naprawdę produkujemy, no a później jeszcze dochodzi rozpowszechnianie fotografii, świadomość tego, jak nasza fotografia później później działa. Warto jednak pamiętać, co się robi, zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo poważna sprawa.
0: Przejdźmy sobie może troszkę przez tą wystawę, bo tutaj mamy kilka takich działów tematycznych, które pokazujecie na tej fotografii.
1: Tak, jesteśmy obecnie w dziale, który zatytułowaliśmy Technologia, który właśnie zachęca do zadawania sobie pytań o tym, jak się fotografuje, czyli w jaki sposób wykonuje się fotografię. I stoimy na przykład teraz przed pierwszym obiektem na wystawie. Najstarszą fotografią w naszej kolekcji, można powiedzieć, jest to daguerreotyp Karola Beyera, jednego z pionierów fotografii w Polsce. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które powstało około 1860 roku. Jest to fotografia, tak jak powiedziałem, najstarsza i ona prezentuje technologię tą pierwszą, publiczną, masową. Fotografię, która powstawała tylko w jednym egzemplarzu na srebrnej płytce. I była to bardzo pracochłonna technologia, bardzo niebezpieczna, bo między innymi wywoływanie fotografii następowało przy wykorzystaniu rtęci jej oparów, więc fotografowie wówczas się truli po prostu. I to zdjęcie jest niesamowite, bo ono też nawiązuje do współczesnego malarstwa, do miniatur, które sobie między innymi panie zamykały w medalionach i zawieszały na szyi. I ta fotografia właśnie nawiązując do malarstwa odtwarza tą estetykę, ale jednocześnie wprowadza coś zupełnie nowego, w czym no dzisiaj uczestniczymy. I na naszej wystawie przechodzimy powiedzmy przez ten daguerreotyp, ale przechodzimy do kolejnych technologii. I one są bardzo, że tak powiem, skomplikowane, jeśli chodzi o nazwy. Ja kilka przytoczę. Fotografia kolodionowa, ambrotypia, ferotypia, izohelia, pseudosolaryzacja. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i już tak na początku się usztywniamy, ale właśnie nasza wystawa jest po to, żeby zachęcić nas do poznawania tej fotografii. Naprawdę w prosty sposób wyjaśniamy, jak fotografowano od początku, tylko czyli od 1839 roku do czasów współczesnych i mamy naprawdę różne formy opowieści o tych technologiach, które myślę po wyjściu z naszej wystawy nie są już takie usztywniające.
0: Technologie to jedno, ale też możemy zobaczyć sprzęty, którymi kiedyś fotografowano.
1: Tak, między innymi na naszej wystawie oczywiście prezentowane są te aparaty wykorzystywane w XIX wieku, między innymi przez naszego patrona Walerego Żywuskiego, pioniera fotografii kolodionowej, ale na naszej wystawie prezentujemy nie tylko ten jeden aparat, ale 300 aparatów, wyobraźcie sobie Państwo. Spełniamy marzenie kustosza kolekcji technologii fotograficznej pana Marka Maszczaka, który zamarzył sobie, żeby 300 aparatów fotograficznych pokazać w jednym miejscu na naszej wystawie. Jest to możliwe w części przyszłość. Prezentujemy tam aparaty XIX-wieczne atelierowe, ale kończymy przechodząc przez różne aparaty z XX wieku. Kończymy na 12 modelu iPhone'a. A w części przyszłość prezentujemy te aparaty dlatego, że każdy kiedyś był niesamowitą technologią.
0: No to chodźmy sobie może dalej, bo tak zaczynamy chyba od tych najstarszych eksponatów i tak powoli przechodzimy sobie do tej rzeczywistości, którą znamy.
1: Tak, myślę, że dobrym takim momentem przechodzenia do tej rzeczywistości jest przejście części technologia do części fotografujący. Przechodzimy przez taką bardzo ciekawą instalację, można powiedzieć artystyczną, z wizerunkami osób fotografujących. To są osoby, których prace znajdują się w naszej kolekcji, ale w tej instalacji również są lustra. One sugerują, że my również jesteśmy w tym gronie albo możemy potencjalnie być w tym gronie. Kiedyś nasze fotografie mogą trafić do jakichś zbiorów kolekcji muzealnych i to jest rzeczywiście ta współczesność. To, że wszyscy teraz fotografują, to nie było takie oczywiste właśnie na początku fotografii. Dopiero pod koniec XIX wieku wynaleziono aparat, którym każdy mógł fotografować. To był słynny Kodak wynaleziony przez George'a Eastmana w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku dotarły oczywiście również do Europy, rozpowszechniły się na całym świecie i dzięki nim właściwie obecnie my też fotografujemy. Więc teraz możemy przejść jako również fotografujący do tej części przedstawiającej kilka sylwetek fotografujących z naszej kolekcji.
0: Jeszcze wrócę do technik Polaroid, który teraz w dzisiejszym świecie się odradza trochę. Ta moda na styl retro jest widoczna.
1: Tak, możemy właśnie powiedzieć o Polaroidzie, który właśnie wzrusza nas z taką estetyką gdzieś z lat 70. czy 80. i późniejszych. Aplikacje, które znajdują się w naszych telefonach, które trochę tak uszkadzają zdjęcia, prawda? One właśnie też odnoszą się do tej estetyki, która kiedyś była osiągana właśnie takimi formalnymi zabiegami, takimi manualnymi praktykami. artystycznymi. Więc też jest takie również sentyment, jeśli chodzi w ogóle o fotografię czarno-białą, fotografię w sepii, prawda? No to są te estetyki, które gdzieś po prostu zostały wynalezione już dawno. No Polaroid oczywiście nas ujmuje tym, że podobnie jak współczesna fotografia jest fotografią natychmiastową, od razu widzimy to zdjęcie. Polaroid właściwie otwiera tą historię, że ktoś kiedyś fotografując wpadł na pomysł taki, żeby to zdjęcie jak najszybciej było widoczne. Ale Polaroid, który właśnie w latach 70. się pojawia, on odpowiada na takie zapotrzebowanie, które już było wcześniej. I takie fotografie jak ambrotypia, na przykład późno XIX-wieczna, również były takim Polaroidem ówczesnym. No trochę wolniej, dłużej się czekało na fotografię, no ale również no, to doprowadziło do Polaroida, a Polaroid doprowadziło ostatecznie do fotografii cyfrowej w naszych aparatach telefonicznych.
0: No to przejdźmy sobie do tej właśnie drugiej części. Technologia, fotografujący, to wszystkie te elementy fotografii, które tak naprawdę do zrobienia zdjęcia nam są potrzebne, no bo technologia musi być i człowiek, który robi to zdjęcie, też musi być.
1: Tak, oczywiście. Chociaż współczesność nam pokazuje, że tego człowieka tak naprawdę też nie do końca trzeba. Są różne aparaty, które same robią zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ich, albo sztuczna inteligencja współcześnie sama robi taki obraz, który bardzo przypomina zdjęcie, a jeśli chodzi o autorstwo, no to albo nie ma tego autora, albo jest kilkadziesiąt tysięcy, albo setek tysięcy autorów, którzy zostali wykorzystani przez sztuczną inteligencję. Więc jakby to autorstwo rzeczywiście jest takim tematem, jeśli chodzi o fotografię, ważnym od samego początku, kiedy patrzymy na fotografię przez pryzmat biografii osoby fotografującej, trochę inaczej ją interpretujemy. No a już idąc tak, że tak powiem, jeszcze wyżej, no to tutaj się pojawia w ogóle cała ontologia obrazu generalnie. Jak do tego podejść na przykład w momencie, kiedy trudno nam ustalić autorstwo, kto tak naprawdę generuje te obrazy, co te obrazy z nami robią i tak dalej, kto tak naprawdę nami steruje. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne. I wracając do naszej wystawy, do tej części biograficznej, tutaj prezentujemy 6 sylwetek osób fotografujących. Wśród nich jest artysta, amator z początku XX wieku, specjalista z lat 60., tak zwany fotografik, ale również jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, o której chciałbym tutaj specjalnie powiedzieć. Jest to fotografka z początku XX wieku, która właśnie chwyciła za ten aparat, który umożliwił proste fotografowanie i tak rozpoczęła się jej pasja do fotografowania. Była niesamowitą postacią, która fotografowała, wywoływała sama fotografię, retuszowała fotografię. Ona była, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, córką burmistrza Limanowej. Była nowoczesną dziewczyną, która jeździła na rowerze, na motorze, podróżowała. Razem ze swoimi siostrami bawiła się w teatr i fotografowanie. I bardzo ciekawa historia była taka, że kilkanaście lat temu ktoś zadzwonił do Muzeum Fotografii i powiedział, że babcia coś zostawiła na strychu w Limanowej. No i nasi kustosze pojechali i odkryliśmy ten skarb. I stwierdziliśmy, że na naszej wystawie Klementyna będzie zawsze, bo ona pokazuje, ile jeszcze jest do odnalezienia, przede wszystkim jeśli chodzi o fotografie kobiet, które były często pomijane w historii fotografii czy historii sztuki. Ile jeszcze takich Klementyn Zubrzyckich, Bączkowskich jest na świecie, które zasługują na odkrycie. Tutaj właśnie apel, zwracajmy uwagę na nasze archiwa, na zdjęcia naszych babć, ciotek, mam i tak dalej. Dbajmy o nie i pytajmy się Muzeum Fotografii, czy to jest coś interesującego.
0: No to tutaj myślę, że ważny apel do naszych słuchaczy. Kto wie, kto ma jakie skarby na strychu. A kolejnym takim działem jest informacja.
1: Tak, no tutaj już w tej części wystawy robi się trochę trudniej, trochę poważniej, bo te pytania o to jak, kto, co, to są dosyć proste, ale tutaj już się pojawia pytanie, dlaczego fotografujemy. Właściwie od samego początku istnienia fotografii fotografujemy dlatego, że chcemy przekazać jakąś informację, informację o świecie, informację o dalekich krajach, informację o życiu prywatnym, o życiu publicznym, o ważnych zdarzeniach i tak dalej. Aparat to umożliwia. No ale od samego początku, kiedy pojawiła się ta możliwość przekazywania pewnych informacji przy pomocy fotografii, następowały manipulacje. Można było pokazać kawałek fotografii, kogoś można było wyretuszować, można było dodać odpowiedni opis, żeby zmienić to pierwotne znaczenie fotografii. Tutaj w tej części kuratorka wystawy, Marta Miskowiec, wybrała obiekty z kolekcji dokumentu i reportażu, między innymi fotografii też takiej historycznej, które są bardzo mocne historycznie, społecznie, politycznie i opatrzyła je komentarzami, które zwracają uwagę między innymi na takie pierwotne znaczenie fotografii i jak to zmieniało się w czasie. Więc tutaj naprawdę takie różne wydarzenia polityczne są brane pod uwagę, pochody pierwszomajowe, okupacja, powstanie warszawskie, stan wojenny w Polsce, ale też są takie interesujące fotografie, które przedstawiają otwarcie pierwszego supermarketu w Krakowie. Więc też warto tutaj przyjść i to zobaczyć. W tej części również prezentujemy początki fotografii, która o świecie informowała. Jest tutaj taki skarb z naszej kolekcji, mianowicie fotografię Konrada Brandla, który wykonał w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I to jest właściwie początek momentu, kiedy przy pomocy fotografii można komuś na przykład w Krakowie pokazać, jak wygląda w Warszawie. Wcześniej można było to zobaczyć tylko i wyłącznie na obrazie, do którego trzeba było się dostać. On był w jednym egzemplarzu, gdzieś zwykle u jakiegoś arystokraty albo ewentualnie w muzeum i wtedy można było sobie zrobić wyobrażenie o jakiejś dalekiej krainie typu Warszawa. A fotografia, która jest już od XIX wieku multiplikowana, tańsza, łatwiejsza w podróżowaniu, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
0: No to chodźmy w takim razie do kolejnych działów. Aż żałuję, że nie mamy kamery, drodzy Państwo, ale no, myślę, że ta sala może robić wrażenie.
1: Tak, na naszej wystawie właśnie jest kilka takich miejsc, które stawiają właśnie na to wrażenie, na odczucie zmysłowe. Jesteśmy w sali, gdzie znajduje się 300 aparatów fotograficznych z naszej kolekcji. I są to aparaty atelierowe, XIX-wieczne, ale też są oczywiście aparaty analogowe, aparaty na płyty szklane, aparaty na płyty zwojowe. Są tutaj też aparaty cyfrowe, polaroidy, czyli aparaty do fotografii natychmiastowej. Bardzo ciekawe są aparaty do fotografii stereoskopowej, takie dwuobiektywowe, które tak na nas patrzą, tak się przynajmniej wydaje. No i znajdują się tutaj też blisko tych aparatów XIX-wiecznych aparaty w telefonach komórkowych, żeby pokazać, że również te XIX-wieczne kiedyś były takie nowoczesne, zachwycające i nieco magiczne. I dlatego właśnie w tej części przyszłość również te stare aparaty pokazujemy, bo one też kiedyś reprezentowały tą przyszłość, były bardzo, bardzo futurystyczne. W części przyszłość pokazujemy generalnie możliwości fotografii, które są różnie przez ludzi wykorzystywane, no współcześnie między innymi przez sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów łudząco przypominających rzeczywistość. Wcześniej o czymś takim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
0: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię, czy jest to dla nas no jakieś pewne zafałszowanie rzeczywistości?
1: Zawsze jak pojawia się nowy wynalazek, to się obawiamy. To samo dotyczyło w ogóle fotografii, później dotyczyło filmu, telewizji, radia i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz świat runie. Mi wydaje się, czy nam w muzeum wydaje się, że to jest kolejny po prostu wynalazek, który pokazuje możliwości fotografii. Nie ma co się tego obawiać. Jeśli chodzi o fałszowanie rzeczywistości, to właściwie fotografia partycypuje w tym od samego początku swojego powstania. Przykłady właśnie takiego fałszowania przy pomocy obrazu istniały, więc właściwie sztuczna inteligencja w tej kwestii nie robi nic nowego, fotografia już była pierwsza, więc ja bym się tego nie obawiał, należy to obserwować, należy to rozumieć, jeżeli coś lepiej rozumiemy, to mniej się tego obawiamy.
2: Wystawę możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli. A teraz o nieco bardziej niszowej dyscyplinie, która przyciąga coraz więcej chętnych. Po latach znów słychać odgłosy szarż i okrzyki z boiska, to próba powrotu seniorskiego rugby. Drużyna Krokodyle Kraków pod wodzą Wojciecha Urynowicza celuje coraz wyżej.
3: Kamil Przyłucki. Przygotowany do sezonu może jeszcze nie, bo tak naprawdę zaczęliśmy 2 tygodnie temu. No ale myślę, że jeszcze tak z miesiąc czasu przygotowani będziemy w stanie już startować. Wcześniej trenowaliśmy w NHR-ka Kraków. Tam tak naprawdę zaczęła się tak naprawdę nas wszystkich przygoda z rugby. No ale no niestety sprawy się potoczyły w klubie, że klub się rozpadł tak naprawdę. No i trener założył swój klub i no i my poszliśmy za trenerem. Trenuję już 9. rok, no i można powiedzieć, że tak naprawdę to jest moje hobby. Też wracam po długiej, pół roku przerwy ponad miałem, no ale nie da się jednak tak odejść całkowicie od tego sportu i no i bardzo chciałem wrócić.
4: Tomasz Hojda, nie jestem jeszcze do końca przygotowany do sezonu, ale wydaje mi się, że jeżeli się przyłożymy i dalej będziemy w większości uszczęszczać na treningi, będziemy gotowi, ponieważ no, wcześniej udawało nam się osiągać duże sukcesy i tak naprawdę tego się nie zapomina, no nie jest to coś, z czego można wyjść, wystarczy, że przypomni się to i owo i wrócimy do starej formy, przez co wydaje mi się, że znowu będziemy mogli grać na starym poziomie. Z kolegami z drużyny trenujemy od praktycznie od samego początku. Ja w tym klubie byłem tak naprawdę jedną z pierwszych osób, po mnie zaczęli dochodzić, więc wydaje mi się, że znam ich styl gry na wylot. Ale dzisiaj na treningu mamy paru nowych zawodników. Wydają się obiecujący, więc mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie, a nie przyjdą na jeden trening i sobie odpuszczą. Ponieważ faktycznie jeden z nich wydaje się bardzo dobrym zawodnikiem ciężkim, a drugi wydaje się dość wybiegany, przez co byli bardzo dobrym uzupełnieniem do naszego zespołu.
5: Czy można powiedzieć, że to wielki powrót seniorskiego rugby do Nowej Huty?
6: Wojciech Urynowicz, jestem trenerem, prezesem Krakodyli Kraków. Po cichu mamy taką nadzieję. Doczekaliśmy się, że tutaj nasza młodzież już weszła w wiek seniora. No i pomalutku budujemy drużynę. Na razie plany w startach w rugby siedmioosobowym, czyli w tej odmianie olimpijskiej. Planujemy również startować w rugby league, czyli takiej kuzynki rugby union. I tutaj w rozgrywkach zarówno w Pucharze Polski dziewiątek, jak i również chcemy wystartować w planowanym turnieju w Oświęcimiu w piąteczki. Także też tutaj mamy chęć zagrać jak najwięcej. No tak, żeby ta drużyna też przetarła się, zobaczyła, za czym tęskni, bo tutaj część zawodników to są zawodnicy, którzy już trenowali, grali w Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Kadetów. Mamy wśród zawodników również kadrowicza rugby union. Mamy też kadrowicza rugby league, także no jesteśmy tutaj klubem, który specjalizuje się w obu odmianach rugby. Jeżeli tutaj chodzi o zawodników, no to tak jak wspominaliśmy, no są zawodnicy, którzy trenują ze mną tak naprawdę od kategorii miniżaka, także znamy się dosyć długo i tutaj przeszli cały ten system szkoleniowy. Zaczynaliśmy w innym klubie, po założeniu własnego klubu. Zawodnicy no wiernie z trenerem kontynuują tutaj swoją przygodę. No ale teraz mamy na treningu chociażby kolegę jednego z zawodników, który przyszedł na pierwszy trening, także uderzamy w młody zespół, dlatego że wiemy, że potrzebujemy trochę czasu, żeby zbudować ten zespół, tak? Stąd tutaj pomysł i adresowanie do tych młodszych trochę seniorów, no bo potrzebujemy kilku lat, żeby ten zespół, mamy nadzieję, pokazał tutaj swój poziom i swoją dominację w rozgrywkach.
5: Krakodyle Kraków to stosunkowo nowy klub. Co pana tak naprawdę skłoniło do założenia go i trenowania akurat tutaj chłopaków z Nowej Huty?
6: Przede wszystkim sam jestem byłym zawodnikiem rugby, jestem trenerem, pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 103. I w związku z tym, że dzieci w szkole gdzieś tam na zajęciach dodatkowych mają te elementy rugby, potem chciały się mierzyć i grać w uproszczonym kontakcie na turniejach regionalnych, stąd za namową rodziców pomysł założenia własnego klubu, no, na własnych zasadach, tak jak każdy sobie wymarzył, więc w związku z tym za namową rodziców założyliśmy tutaj wspólnie klub Krakodyle Kraków.
5: Przejdźmy już do samych treningów. Seniorzy trenują od niedawna. Jak wyglądają obecnie te treningi? Jak zawodnicy są przygotowani?
6: Ponieważ są to początki, tak jak tutaj zaznaczamy, zawodnicy mieli przerwę po jesieni. Mieli też przemyśleć, zastanowić się, czy chcą kontynuować, no bo to jednak jest przeskok między rozgrywkami juniorskimi a seniorskimi. Po przerwie jesienno-zimowej, gdzie zawodnicy oczywiście samodzielnie wykonywali treningi, aby podtrzymać swój dotychczasowy poziom. W związku z tym siłownia i treningi skupiające się również na cardio, na ćwiczeniach interwałowych. Natomiast no teraz już wracamy z treningami typowo rugbowymi. Taki trening mamy raz w tygodniu, w poniedziałki. Natomiast no wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom zawodników, no pozostałe treningi oni indywidualnie według planu treningowego wykonują w czasie wolnym, tak? Także każdy, kiedy ma czas, idzie na tą siłownię, korzysta właśnie też z tych bieżni, czy też infrastruktury. Teraz mamy coraz lepszą tą infrastrukturę sportową i tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Że tutaj wspólnie mamy ten jeden trening, tak żeby szlifować już stricte elementy rugbowe.
5: Ciężko jest się przestawić zawodnikom na ten poziom seniorski, czy widać to w treningach?
6: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o treningi, to już jest kwestia mentalu, tak? Że musimy zdawać sobie sprawę, że robią to już dla siebie, tak? Nikt tu nie jest na siłę, nikogo tutaj rodzic nie przyprowadza. Przychodzą w czasie swoim wolnym, więc też staramy się po prostu zrobić intensywnie swoją pracę, szanując innych zawodników, tak? Szanując ich czas wolny, więc nie wygłupiamy się, tylko wykonujemy swoją robotę i po treningu każdy wraca w swoje strony i, no i musi nadrabiać, tak? Bo tutaj jest, tak jak mówię, no zespół młody, więc jeszcze szkoła, nauka, także w ten sposób.
5: Za wami już pierwszy sprawdzian możliwości w Oświęcimiu.
6: Tak, aczkolwiek zawody zostały przesunięte. Dla nas jest to akurat dobra informacja, bo będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na przygotowanie, bo będzie te zawody będą w czerwcu, ale wcześniej planujemy start 24 lub 25, bo tutaj jeszcze precyzyjnej daty nie ma, w Pucharze pucharze Polski Rugby League w dziewiątki. Także tutaj już taki pierwszy sprawdzian chcemy zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani w tej odmianie rugby do rywalizacji. No już w zeszłym roku, taka ciekawostka, wystartowaliśmy w Pucharze Polski dziewiątek. Wtedy zawodnicy byli w wieku juniorskim. Miałem okazję też wspomóc jako grający trener drużynę i zajęliśmy trzecie miejsce. Także liczymy tutaj, że w tym roku również uda się nam powalczyć o trofeum.
5: No to może właśnie porozmawiamy teraz o tych trofeach, o tym pucharze. W co tak naprawdę celujecie w tym roku? Co chcecie osiągnąć? Co zdobyć?
6: Chcemy utrzymać drużynę, tak? To jest najważniejszy cel, jaki sobie stawiamy, czyli utrzymać drużynę tutaj w Hucie, zbudować coś nowego, pokazać, że Nowa Huta ma potencjał do tego, żeby posiadać własną drużynę, pokazać, że mamy charakter, że mamy serce do walki i to jest najważniejszy cel. A jeżeli przy okazji uda się pokazać to również poprzez wyniki sportowe, no to będziemy zadowoleni, jeżeli tutaj przełoży się to też na sukcesy zarówno w Rugby League, jak i w Rugby Union.
5: A jak z rekrutacją ogólnie do drużyny? Czy często przychodzą tutaj jacyś nowi zawodnicy próbujący swoich sił w rugby? Czy macie jakiś duży odzew?
6: Jeżeli o to chodzi, no to mamy cały czas nabór otwarty, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę, może przyjść na trening. Dobrze jest się zapowiedzieć ze względu na to, że czasami mogą być po jakimś meczu sparingowym i wtedy przekładamy treningi, no tutaj też mam obowiązki zawodowe własne, więc rady pedagogiczne, czy zebrania z rodzicami, więc wiadomo, tutaj też warto po prostu dopytać. Natomiast spotykamy się zawsze w poniedziałki 18:15 i generalnie przychodzą nowi zawodnicy. Często są to zawodnicy, którzy kiedyś grali w rugby, też byli moi wychowankowie, którzy chcą wrócić do tego, bo miło wspominają przygodę rugbową. Są też zawodnicy, którzy grali w innych klubach i też gdzieś im tutaj bliżej na treningi i chcą spróbować z drużyną. No i tak samo tutaj przychodzą koledzy, tak, obecnych zawodników, którzy chcą spróbować, są namawiani przez nich. Wiadomo, czym więcej zawodników na treningu, tym lepiej. Poza tym chcielibyśmy mieć szeroką ławkę, no żeby można było też tutaj celować w zawody i mieć pewny skład, tak, do grania, żeby nas nie ograniczała ilość zawodników, czy wystartujemy, czy też nie.
5: No na boisku widzimy obecnie trenujących 7 zawodników. Czy to jest cała skompletowana kadra, czy nie ma tutaj kogoś, albo jeszcze szukacie po prostu, tak jak już pan mówił, osób na ławkę?
6: Znaczy tak, no jeżeli tutaj jest 7, to tak naprawdę w rugby 7-osobowym możemy wybiec takim składem, tak? Generalnie brakuje tutaj zawodników, którzy są nieobecni z różnego rodzaju powodów, natomiast no myślę, że tak szacując, no jest nas około 12 zawodników, więc myślę, że jeżeli chodzi o zespół taki siódemkowy, czy też na dziewiątki, to jest dobrze, natomiast no też trzeba pilnować tego, żeby ta frekwencja na treningach była cały czas wysoka, no bo to też nie chodzi o to, żeby zawodnik opuszczał trening, tylko był cały czas w tym rygorze treningowym. Także tutaj też będziemy na to patrzeć, no bo wiadomo, że no chcemy mieć tą podstawową grupę, która rzetelnie trenuje. Wiadomo, że my też to trochę traktujemy jako zabawę i tutaj rugby w Polsce no jest jednak takim sportem jeszcze mało popularnym i w związku z tym no każdy to robi w czasie wolnym, tak? Także tutaj nie robi tego zarobkowo. W związku z tym też troszeczkę inaczej rozmawiamy, tak, z zawodnikami w momencie, kiedy opuszczają treningi.
5: No to skoro kadra skompletowana, to kiedy będzie można was zobaczyć na jakimś meczu? Kiedy kibice będą mogli przyjść coś pooglądać?
6: Myślę, że jeżeli tylko nasz projekt seniorski przetrwa, tak jak mówię, bo to jest dla nas najważniejszy cel, żeby tą drużynę utrzymać, to będziemy planowali organizowanie turnieju prawdopodobnie w przyszłym sezonie albo jesiennym, albo wiosennym. To wszystko czas pokaże, to też zapał zawodników pokaże, czy zawodnicy wytrzymają w tym reżimie treningowym, czy nie zrażą się po pierwszych startach, jak to będzie wyglądało.
5: Czyli na razie skupiamy się na treningu i jeszcze raz treningu.
6: Dokładnie, na razie budujemy drużynę i patrzymy, co dalej.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
7: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
7: SK Kraków.
2: Pomoc Indianom, codzienne przemierzanie lasów Amazonii, ciągła obawa przed kartelami narkotykowymi. To codzienność misjonarzy świeckich, którzy posługują w Peru. Jedną z nich jest krakowianka Dominika Szkatuła. W rozmowie z Maciejem Uszko zdradziła, jak wygląda życie i praca w Ameryce Południowej, jak bardzo różni się kultura Polski i Peru oraz jak krakowianie mogą pomóc tamtejszej społeczności.
8: Dominika Szkatuła, jestem krakowianką. No i zakopałam się w dżungli amazońskiej w Peru, gdzie mieszkam i pracuję od 43 lat.
9: Jak wygląda posługa świeckich misjonarzy w Peru?
8: Pracuję dokładnie w wikariacie świętego Józefa z nad Amazonki. Pracujemy w ekipach, wciąż jest mało, tak naprawdę mamy 10, na taki wikariat, który zajmuje połowę terytorium Polski i 16 parafii, gdzie 6 jest obsługiwanych przez kobiety i też misjonarki świeckie, takie jak ja. Mamy dużo obowiązków, bo ponieważ nie ma księży, nam jest pozwolono na udzielanie chrztów, na asystę przy ślubach. Nasze społeczeństwo, które obsługujemy, to mieszanka, czyli metisi i Indianie, których jest mniej więcej 150 tysięcy. To jest mało, dlatego że tereny są praktycznie niezamieszkałe. Wszystkie wioski znajdują się nad rzekami, Amazonką i dorzeczami. Więc nasza praca polega na wypływaniu, bo nie ma dróg, do tych małych wiosek, czyli pracują w oparciu o te centra misyjne, których jest 16 i każda z tych parafii ma do obsługi w zależności 90, 60. Ja pracuję w Angoteros wśród Indian Kichwas i obsługuję 33 wioski. Ja tam właśnie dopływam, chrzczę i udzielam też ślubów. Oczywiście to jest jedno z wielu zadań, ponieważ zawsze, kiedy dopływamy, tam mamy najpierw taki temat przewodni. Ostatnim była woda.
9: Jakie są największe wyzwania, jeżeli chodzi o posługę misjonarzy świeckich właśnie w Peru, w Ameryce Południowej?
8: Powiedziałabym to, co dzieje się w Amazonii, bo znam ją najbardziej, tylko tam byłam od początku, do 1982 roku posługuję tam. Amazonia, może nam się to wydawać dalekie, bo nie jest to kultura nam bliska. Amazonia jest niszczona systematycznie. To jest wydobywanie złota przy użyciu rtęci. To jest cała działalność przemytników narkotyków, którzy nie tylko stanowią jakieś niebezpieczeństwo, ale oczywiście wszystko to, co dzieje się po produkcji pasty w laboratoriach ukrytych w dżungli, ląduje w rzekach. To są koncerny naftowe, które rozsiadają się tam przy wielkim poparciu rządu. To im się udziela przede wszystkim preferencyjnie praw i ulg, a nie ludności tubylczej, czyli znowu wody słone po produkcji lądują w wodzie. No i jeszcze wycinka drzew przez drwali nielegalnych przy użyciu pił spalinowych powoduje następne zanieczyszczenie. Czyli Indianie tak naprawdę nie mają gdzie żyć, bo las i woda to jest ich dom. Las to nie tylko źródło utrzymania czy rośliny potrzebne do leczenia, to jest też apteka. Tam zdobywają wszystko, ale to też jest dom Boga. My nie mamy kościołów, mówię o tej dżungli głębokiej. To nie kościoły, kaplice, Najświętszy Sakrament. Wierzą inaczej. To jest religia serca, to jest Bóg obecny w lesie. Boga kontemplują, gdy płyną przy pięknym zachodzie słońca, więc oni o nią walczą i my mamy im w tym pomóc.
9: A jak ważne jest wsparcie stąd, przykładowo z Polski, z Krakowa, właśnie dla posługi misjonarzy świeckich, jak również dla tej ludności, dla Indian?
8: Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jednym z największych podstawowych zadań Kościoła jest formacja ludzka, formacja chrześcijańska, też polityczna. My dedykujemy dużo sił właśnie pod tym względem. Formujemy animatorów, czyli tych, przede wszystkim to są mężczyźni, bo jest dużo dzieci i matka jest z nimi. Panowie to wybrani ludzie z wioski, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie życia religijnego, życia wiary w wiosce. Więc to jest taka nasza podstawowa rola, ale nie przygotowujemy ich tylko do prowadzenia liturgii. Tam w tych wioskach, gdzie nikt nie dopłynie ksiądz, nie dopływa siostra, nie dopływam ja, bo robimy to tylko dwa razy w roku. Są to wypady bardzo drogie i kosztowne i wymagające. Więc formujemy ich też w zakresie duszpasterstwa, w zakresie politycznym i jako liderów społecznych. To są oni i też pomagamy innym, którzy na przykład niekoniecznie są członkami aktywnymi Kościoła, ale mamy im pomóc. Oni na to liczą, uznają, że Kościół może być aliansem z nimi. Wiedzą, że mamy taką moc, aby przygotować ludzi, pomóc im w zorganizowaniu się, bo to są oni, którzy są protagonistami, autorami obrony swojego domu i swojej świątyni.
9: A jak my tutaj w Polsce możemy pomóc misjonarzom, ale przede wszystkim tej ludności? W jaki sposób możemy zaangażować się w to dzieło?
8: Możemy się poczuć współodpowiedzialni za tą obronę dżungli, która w sumie nie tylko służy tym, którzy w jakiś sposób są wybrani przez Boga jako strażników, no, bezpośrednich. Amazonia tworzy podstawowy system ekologiczny, żeby działała nasza ziemia, funkcjonowała nasza planeta. Więc na przykład wspomóc nasze zebrania formacyjne. Aby zorganizować takie zebrania, potrzebujemy zwieść animatorów czy liderów z tych pobliskich wiosek, ale to nie jest pobliskich, mówię pobliskich, ale to są duże odległości. Trzeba pokonać łódką, która ma silnik i do tego silnika trzeba doładować benzyny i oleju. I to jest dosyć kosztowne. Więc można się dołożyć, żeby dotrzeć do tych ludzi. Można ich zebrać, przygotować. Oczywiście nie wszystko robię ja. Ja nie jestem ani żaden ksiądz, ani zakonnica. Jesteśmy zbawicielami i ekspertami we wszystkim. Więc mamy ludzi godnych zaufania, którzy są prawnikami na przykład, czy antropologami i mogą nam dać pomoc taką specjalistyczną, co jest fantastyczne, ale też trzeba go sprowadzić, prawda? Czy z Limy, czy z Iquitos. Iquitos jest stolicą dżungli peruwiańskiej, a odległa od mojej wioski o 2 dni drogi motorówką, czyli to jest dosyć daleko. Więc tutaj się można dołożyć i mieć satysfakcję, że ludzie mają świadomość, bo coraz więcej mamy takich ludzi, którzy uformowani mają taką moc, mandat, żeby zorganizować wioskę, prawda? Bo tylko wspólnie mogą coś zrobić. I też w połączeniu z innymi bliskimi, bo rzeka niesie zakażenie spod koncernu aż do Oceanu Atlantyckiego. To jest bardzo ważne. Formacja ludzi. I też mamy piękne akcje tutaj w Krakowie, Kuria. Ludzie indywidualni wspomagają nauczanie młodych. Trzeba wiedzieć, że Peru, wstyd mi to powiedzieć, ale jest ostatnim krajem w Ameryce Południowej pod względem jakości nauczania, edukacji. I Amazonia wewnątrz Peru jest na ostatnim miejscu, czyli można powiedzieć śmiało, że edukacja w Amazonii jest tragiczna. Nauczyciel nie jest kontrolowany, tam nikt nie dopływa, tylko my, ale my nie mamy takiego zadania kontrolowania go. Możemy poradzić, możemy skorygować, ale i tak nie zawsze postępują lepiej. Nauczyciel twierdzi, że ma prawo do polowania, idzie na to polowanie, bo to są nauczyciele stamtąd, dwujęzyczni, i nie wraca 2 tygodnie, bo jednak zwierzyna przez huk maszyn, które już działają od dawna, ucieka w głąb dżungli. Nauczyciel jedzie, żeby odebrać pensję aż do Iquitos. 2 dni tam, 2 dni z powrotem, ale jeszcze i tak musi zostać, bo tej pensji nie dostaje od razu. A jeszcze może być bal po drodze, więc miesiąc nie ma nauczyciela. To jest tragedia. Więc jeśli możemy pomóc młodzieży, która może zdobyć ciut lepsze wykształcenie, na przykład internata, które prowadzimy. 4 internaty mamy na terenie wikariatu w umowie z rządem i tam normalnie zarządzają tymi internatami siostry zakonne Meksykanki, które bardzo się troszczą o to, żeby miały dobre warunki, żeby miały te dzieci dobre wykształcenie, ale też dobrą formację duchową. To idzie w parze. Więc liczymy na to, że ludzie młodzi wykształceni z wartościami mogą być dobrym znakiem na przyszłość, na lepszą przyszłość.
2: Peru jest 3. co do wielkości krajem Ameryki Południowej. Mieszka w nim ponad 33 miliony osób.
7: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków.
2: Jest jednym z najstarszych obiektów twierdzy Kraków. W eskowym cyklu poświęconym krakowskim fortyfikacjom przyjrzymy się jedynemu krakowskiemu fortowi wieżowemu, fortowi numer 31 Święty Benedykt. Nasz przewodnik Marcin Paradysz z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie opowie o zaskakujących dziejach fortyfikacji i przybliży tajniki wyniki procesu restauracji takich obiektów.
10: Było to jedno z pierwszych umocnień tak zwanego przyczółka podgórskiego. Jest to jeden z dwóch zrealizowanych, a jedyny zachowany fort wieżowy w twierdzy Kraków. Powstał on w latach 50. XIX wieku, ale dość szybko stracił swoje znaczenie militarne z uwagi na rozwój artylerii. Twierdza się rozrastała, powstał nowy pierścień fortów oddalonych od centrum miasta i fort Święty Benedykt de facto stracił swoje znaczenie militarne w bardzo krótkim czasie od budowy. Zaczął pełnić funkcje bardziej zaplecza magazynowe, pomocnicze względem twierdzy Kraków. Fort Benedykt jest wyjątkowym obiektem. Jest to jedyny fort wieżowy, który nam pozostał w Krakowie. Jego bliźniak stał w miejscu, w którym teraz ma siedzibę Telewizja Kraków, a został wyburzony. No i samo położenie fortu Święty Benedykt na wzgórzu Lasoty, w miejscu niezwykle urokliwym, niedaleko od kopca Krakusa, to wszystko sprawia, że jest to obiekt niezwykle interesujący.
11: Czym charakteryzują się forty wieżowe i dlaczego jest ich tak mało?
10: Charakteryzują się swoją budową właśnie zbliżoną do wieży. Były często stosowane w terenach górskich, właśnie w Linzu, w Austrii, z uwagi na to, że wynosiły tą artylerię ponad poziom otaczającego terenu i pozwalały kontrolować ogniem teren wokół.
11: Fort już w momencie swojego ukończenia był w pewien sposób przestarzały. To wiąże się z rozwojem artyleryjskim, ale jakie elementy tak naprawdę sprawiły, że on nie był użyteczny do faktycznej funkcji obronnej?
10: Rozwój artylerii spowodował, że twierdza musiała się rozrastać. Powstał nowy pierścień fortu, który był wysunięty już 8, 9, 10 kilometrów od płyty rynku głównego. I w związku z tym funkcje te obronne względem twierdzy Kraków przejęły inne obiekty, te bardziej wysunięte na zewnątrz pierścienia twierdzy Kraków. A fort Święty Benedykt zaczął pełnić funkcje pomocnicze, magazynowe i inne, a od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku pełnił funkcje mieszkalne, były tam mieszkania po prostu. Forty się buduje dosyć długo. Rozwój artylerii, szczególnie w przypadku, gdy były konflikty zbrojne, jak chociażby wojna krymska, znacznie przyspieszył. I to nie jest odosobniony przypadek. No mamy kilkadziesiąt fortów artyleryjskich w Krakowie, które również w momencie, kiedy je zaczynano budować, już były dosyć przestarzałą konstrukcją, a jak już zostały wybudowane, to praktycznie były już przestarzałe mocno. To był okres zaledwie kilku lat. Natomiast te obiekty nie były wycofywane ze służby, tylko starano się je adaptować, modernizować albo obudowywać nowszymi fortami, tak aby no już wydane ogromne sumy pieniędzy nie poszły na marne.
11: Jak doszło do tego, że budowla, która początkowo jest umocnieniem wojskowym, kończy jako budynek mieszkalny?
10: Pomysł wziął się z potrzeby oczywiście, skoro dana funkcja nie była już potrzebna w danym miejscu, a były duże niedobory mieszkań, no to tą substancję wykorzystywano na ten cel. Cesja funkcji jest zjawiskiem powszechnym w architekturze. Spójrzmy chociaż na dawne fabryki w Łodzi, które teraz pełnią funkcję galerii handlowych albo loftowych apartamentów. Także jest to coś naturalnego. Funkcja mieszkalna była w tym obiekcie dosyć łatwo do adaptacji z uwagi na jego budowę. We wnętrzu tego obiektu jest on podzielony na takich 16 pomieszczeń na parterze i na pierwszym piętrze, a więc można było to stosunkowo łatwo zaadaptować.
11: Przybiegała rewitalizacja fortu. Jaką funkcję sprawuje on dzisiaj?
10: My tak naprawdę jesteśmy teraz na początku tego procesu. Do lat 80. obiekt pełni funkcje mieszkalne. Później na początku lat 90. były podjęte próby remontu tego obiektu, ale one zostały rozpoczęte, nigdy nie zakończone. W późniejszym okresie obiekt był we władaniu Instytutu Sztuki, który miał bardzo kontrowersyjne pomysły dotyczące jego adaptacji, które spotkały się ze stanowczym protestem społecznym i nie doszły do skutku. Były to pomysły, które zakładały m.in. nadbudowę fortu i zabudowę jego stropodachu taką szklaną kopułą, która by no, diametralnie zmieniła wygląd tego obiektu, który jest unikatowy. Były też pomysły, aby drążyć tunel w skalę, na której stoi fort, aby na dole robić parking i w tej skale drążyć windę, którą by się wyjeżdżało do tego fortu. No, były to pomysły, które w ogóle nie brały pod uwagę charakteru obiektu, jego chłonności adaptacyjnej. Przedkładały tą funkcję nad sam obiekt, jego strukturę, jego wartość zabytkową. Prace, które my teraz realizujemy, wychodzą z zupełnie innego założenia. Określiliśmy, jaka jest chłonność obiektu i do tego dobraliśmy odpowiednią funkcję. Obecnie obiekt jest poddawany procesowi remontu i rewitalizacji prowadzonemu przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Chcemy zaadaptować ten obiekt na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają mieć tam swoje miejsce zarówno wystawy, jak i taka część edukacyjna poświęcona naukom ścisłym, aby te nauki ścisłe przybliżać dzieciom i młodzieży. A więc fizyka, chemia, geometria. No sam obiekt jest eksponatem inżynierii, geometrii i na samym obiekcie można kilka zjawisk nauk ścisłych wytłumaczyć. My jesteśmy w tej chwili na początkowym etapie tego procesu. W ostatnim roku wykonaliśmy remont elewacji fortu, natomiast we wrześniu rozpoczął się drugi etap prac, ten zasadniczy dotyczący adaptacji wnętrza na potrzeby nowych funkcji. Uważam, że projekt, który został opracowany i który realizujemy, będzie jednym z lepszych projektów w zakresie adaptacji obiektów fortecznych w Polsce. Twierdza Kraków była jedną z największych twierdz pierścieniowych Europy i monarchii austro-węgierskiej. No, powstały całe książki zresztą o tym, jak się wpisała w rozwój miasta, czy bardziej była impulsem rozwojowym, czy bardziej była hamulcem, który ten rozwój blokował. Jest to bardzo złożony problem. Niewątpliwie to, co nam zostało po twierdzy dzisiaj, to jest kilkadziesiąt obiektów fortecznych, militarnych, ale również kilkadziesiąt obiektów zaplecza. Na przykład dawne koszary, dzisiaj wykorzystywane jako chociażby Biblioteka przy ulicy Rajskiej, Politechnika Krakowska, areszt na Montelupich, to też obiekt twierdzowy. A więc cały zespół obiektów, które się wpisały w tkankę miasta, są dzisiaj przez nas wykorzystywane do innych celów, oraz obiekty forteczne, które stanowią przede wszystkim ogromny rezerwuar zieleni dla miasta, które są naturalnym terenem do tworzenia tam parku. A obiekty forteczne do zagospodarowania, tak, chociażby Fort Borek na cele kultury, czy Fort Jugowice na cele muzealne.
11: A jak wygląda taka historyczna rekonstrukcja dziejów budowli?
10: Możemy korzystać z osób w Archiwum Narodowego w Krakowie. Niestety z uwagi na zawirowania wojenne i inne, no, część dokumentów się nie zachowała. Jeżeli chodzi stricte o fortyfikację, to dużo materiału znajduje się w KRIKS Archiw w Wiedniu i z tych materiałów również korzystamy. Są to przede wszystkim takie plany raportowe właśnie związane i z samą budową, jak i później poszczególnymi modyfikacjami. Również Centralne Archiwum Wojskowe, w którym znajduje się też duża część materiałów na temat twierdzy Kraków. Są to zarówno materiały przejęte po austriackie, jak i materiały tworzone przez Wojsko Polskie w latach 20., na przykład inwentaryzacja tych obiektów z lat 20.
11: Gdyby miał pan powiedzieć mieszkańcom Krakowa, czy może turystom, dlaczego warto wybrać się na szlak twierdzy Kraków, ale przede wszystkim dzisiaj do Fortu Benedykt, co by to było?
10: To myślę, że trzeba inaczej mówić dla turystów, inaczej dla mieszkańców. Dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że jest możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc w naszej najbliższym sąsiedztwie, miejsc w otoczeniu zieleni, gdzie można odpocząć, ale też poznać historię. Historię często nieznaną przez mieszkańców Krakowa. Dla turystów, jeżeli ktoś już widział Wawel, Rynek Główny, Sukiennice i wszystkie te obowiązkowe punkty na mapie ma zaliczone, że warto się również wybrać w inne miejsca. Również ciekawe, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest i nigdy nie będzie tak popularny temat jak Wawel czy Sukiennice, ale myślę, że znajdzie również swoje grono odbiorców i osób, których te obiekty będą w stanie urzec.
2: Szlakiem fortów twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Wędrując przez Park Bednarskiego w Podgórzu, możemy trafić do Centrum Sportu Parkowa. Pośród drzew, między wielkimi kamiennymi trybunami, leży boisko, na którym swoje mecze rozgrywa Kabel Kraków. Reaktywowany w 2018 roku klub zaliczył kilka awansów i gra aktualnie w lidze okręgowej. Jak mówią działacze, chociaż trzeba mierzyć siły na zamiary, to po cichu marzą o powtórzeniu sukcesu Piasta Gliwice i awansowaniu w przyszłości do wyższych lig piłkarskich w Polsce.
12: Jesteśmy w wyjątkowo pięknej scenerii, drzewka jest sympatycznie zielono. Kabel Kraków. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Kabel Kraków, jakbyśmy mieli określić ten klub.
13: Maciej Zięba, prezes zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. No cóż, jesteśmy klubem, który przede wszystkim, myślę, koncentruje się na pracy z młodzieżą. To jest taka kwestia, którą my tutaj w klubie bardzo poważnie traktujemy i staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju młodych zawodników. No ale też mamy szereg innych takich działalności, powiedzmy, nie stricte związanych już z całą sekcją piłki nożnej. No, zajmujemy się też reaktywacją czy rekultywacją terenu dawnego Stadionu Korony. To jest taki obiekt, który przejęliśmy 7 lat temu i staramy się cały czas go troszeczkę odbudowywać i przywracać do życia. No i też w naszym klubie funkcjonują dwie ligi amatorskie, Liga Koszykówki MBA i Liga Futbolowa Liga Szóstek, czyli taka liga amatorska też dla chętnych, którzy wieczorami chcą sobie po prostu pograć z kolegami czy tam ze znajomymi.
12: Czemu Kabel? Jesteśmy na Koronie, tak jak pan powiedział. Kabel jest w trochę innym miejscu w Krakowie.
13: No był. Historycznie faktycznie Kabel wywodzi się z Woli Duchackiej, można powiedzieć, czy z rejonu Płaszczyzny. Płaszowa, dworca Kraków-Płaszów. Natomiast no, koleje losu klubu były takie, że w ramach przekształceń gospodarczych klub został zlikwidowany w 2000-2001 roku. No i zaprzestał swojej działalności z racji tego, że stracił możliwość korzystania ze stadionu przy ulicy Wielickiej, który był domem klubu przez wiele lat. My wspólnie właśnie ze społecznością futbolowej Ligi Szóstek reaktywowaliśmy klub w 2018 roku i od tego czasu funkcjonujemy już tutaj właśnie na Parkowej, na dawnym stadionie Korony. Można powiedzieć, że od tych 7 lat jest to już właściwie bardziej stadion Kabla, aczkolwiek wiadomo, że nazwa ciągle funkcjonuje stara, tak, czyli związana z Koroną, ale myślę, że to jeszcze parę lat i będzie, można powiedzieć, coraz więcej osób kojarzyło ten stadion właśnie z naszą działalnością.
12: To może trochę właśnie o historii Kabla. Jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest geneza tego klubu?
13: No, klub oczywiście ma rodowód, można powiedzieć, fabryczny. Jest związany z, czy był związany z krakowską fabryką kabli, która też przy ulicy Wielickiej funkcjonowała. Wiadomo, że te kluby w Polsce, mamy dużo klubów, które taki rodowód mają, czy to górnicze, czy to właśnie jakieś związane z dużymi fabrykami. Kabel jest tego typu klubem. Natomiast no, historycznie te zakłady kluby wspierały, ale wiadomo, że już w nowej rzeczywistości gospodarczej na takie wsparcie liczyć nie można, więc te kluby muszą sobie radzić już teraz zupełnie same. No i dla Kabla był to ciężki okres, tak jak mówiłem, przestał istnieć i ta historia, można powiedzieć, jest taka trochę gorzkawa. Natomiast no, można powiedzieć, że ta reaktywacja nam się udała. Klub teraz już funkcjonuje na takich, można powiedzieć, samych zasadach jak inne kluby z podobnego szczebla ligowego. Mamy bardzo dużo grup młodzieżowych, mamy drużynę w klasie okręgowej z ambicjami na jakieś tam być może pięcie się w górę. No i bardzo dużo dzieci, młodzieży, osób też dorosłych korzysta, jakby powiedzieć, można z tej oferty klubu, którą tutaj mamy, bo tak jak mówiłem, są ligi amatorskie, mamy nową bieżnię też na stadionie, gdzie bardzo dużo biegaczy sobie z tej bieżni korzysta, więc jest dużo rzeczy się dzieje. No a jeśli chodzi o samą historię, no to tak jak powiedziałem, tutaj dużo osiągnięć w latach 90. Klub był nawet w trzeciej lidze swego czasu i myślę, że sporo ludzi jeszcze z tamtych czasów Kabel kojarzy.
12: Ale aktualnie mamy ligę okręgową i jak to wygląda? Jak skończyły się dla Państwa ostatnie rozgrywki? Czy dobrze się czują Państwo w piątej lidze, czy jednak mają Państwo tą perspektywę, żeby wejść może trochę wyżej?
13: No oczywiście my tak dosyć spokojnie do tego podchodzimy, ale ambicje sportowe wiadomo, że jak to w sporcie mieć trzeba. Cały czas gdzieś tam się rozglądamy troszeczkę wyżej. Pewnie jak się stworzą odpowiednie warunki do tego i drużyna będzie w odpowiedniej formie, to na pewno chłopaki będą chcieli ten awans właśnie do piątej ligi z klasy okręgowej zrobić. No, ale ta liga krakowska, ta grupa krakowska w szczególności jest bardzo wyrównana. Tutaj jest bardzo dużo takich klubów, które też swoje ambicje mają, więc ciężko jest tutaj cokolwiek przewidywać, kto jaką będzie miał kadrę. My oczywiście staramy się tutaj zbudować jak najmocniejszą drużynę, która będzie mogła funkcjonować. Na pewno warunki do treningu, do pracy, sztab i zawodnicy mają bardzo dobre, jeśli chodzi właśnie o infrastrukturę sportową, jeśli chodzi o sztab i to, jak ten sztab jest przygotowany do pracy z tymi zawodnikami, no to myślę, że na warunki klasy okręgowej jesteśmy na pewno w ścisłej czołówce. Czy to się przełoży na wynik sportowy i miejsce w tabeli, to życie pokaże. W zeszłym sezonie skończyliśmy rozgrywki w górnej połówce tabeli, no i na pewno tutaj zawodnicy i trener będą chcieli powalczyć o najwyższe cele.
12: Żeby zbudować coś fajnego, potrzeba mieć zawodników, których Państwo szkolą. I jak wygląda to szkolenie z Państwa strony? Czym się ono charakteryzuje?
13: Tak, no my jesteśmy klubem, który posiada certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to złoty certyfikat, czyli najwyższy, jaki jest dostępny. Ten certyfikat posiadamy od 2019 roku i to jest jakby taki wyznacznik tego, że to szkolenie u nas w klubie jest na wysokim poziomie i faktycznie tak staramy się ten klub prowadzić, żeby nawet w naszej drużynie seniorów tych zawodników młodych było dużo. W tym sezonie też już kilku wychowanków z naszej drużyny U17 właśnie do kadry pierwszej drużyny trafiło, więc można powiedzieć, że cały klub jest skoncentrowany na tym, żeby dla tych młodych zawodników stwarzać te warunki jak najlepsze. Nasze drużyny też przebijają się, te młodzieżowe, coraz wyżej, jeśli chodzi o hierarchię ligową. W zeszłym sezonie pierwszy awans do Ligi Wojewódzkiej zaliczyła drużyna trampkarzy i w tym sezonie też tam będą kontynuować rozgrywki. Na koniec zeszłego sezonu mieliśmy też awans drużyny młodzików do Ligi Wojewódzkiej, więc już dwie kategorie wiekowe mamy na tym szczeblu, takim można powiedzieć całej Małopolski. No i oczywiście to są wyniki jakby patrząc z punktu widzenia tabeli, ale dla nas najważniejszy jest rozwój zawodników i na tym się koncentrujemy, żeby wyniki, które tutaj ewentualnie osiągamy, były efektem pracy całego klubu, drużyny, trenerów, zawodników i te efekty po prostu przychodzą niejako, można powiedzieć, same z racji tego, że po prostu no, klub jest tak skonfigurowany, żeby po prostu dla tych zawodników tutaj było to fajne miejsce do rozwoju, do podnoszenia swoich umiejętności.
12: Tak jak pan wspomniał, ten klub jest reaktywacją tego starego Kabla, który był. Jak się reaktywuje klub w Polsce? Czy to jest dużo pracy, żeby coś takiego postawić na nogi?
13: No myślę, że było sporo wyzwań. Przede wszystkim nam zależało na tym, żeby ta reaktywacja odbyła się w zgodzie z dawnymi zawodnikami czy działaczami i żeby była faktyczną kontynuacją tego, co dawny Kabel osiągnął. I tutaj myślę, że fajnie udało się sporo osób z tego dawnego Kabla zaangażować, czy to zawodników, czy też działaczy, którzy tutaj na te nasze mecze przychodzili, dalej przychodzą i czują, że to jest faktycznie ten Kabel, który oni tam, można powiedzieć, zostawiali w tej czwartej lidze wtedy, kiedy klub był likwidowany. Oczywiście jest to duże wyzwanie też od strony takiej formalnej, tak, żeby właśnie zadbać o te wszystkie rzeczy. Sporo czasu nam też zajęło właśnie nawiązanie kontaktu, tak, czy to zawodnik pracownikami czy z działaczami. Bardzo mocno też zaangażowaliśmy się w taką jakby stronę marketingową tego przedsięwzięcia, żeby dużo osób usłyszało o tej reaktywacji. No i w tamtym czasie faktycznie było to takie, myślę, wydarzenie tego okresu, że kabel wraca na boiska po tych 18 latach. To faktycznie było coś takiego, co tutaj bardzo duże zainteresowanie generowało. Mieliśmy mecz towarzyski z drużyną KTS Weszło, która przyjechała specjalnie na tą okazję z Warszawy. Mieliśmy duże zainteresowanie mediów, też właśnie różne wywiady, więc jak na klub, który dopiero powstawał, można powiedzieć, z nicości i występował w B-klasie, no to faktycznie to zainteresowanie było bardzo duże. No i to też się wiązało z dużą ilością pracy, nie mówiąc już o samych formalnościach w związku, żeby zgłosić klub do rozgrywek, wszystkich zawodników. Nie mieliśmy żadnego zawodnika, tak, więc musieliśmy wszystkie transfery wykonać, zbudować kadrę, sztab, więc to na pewno było to dużo pracy. No ale z perspektywy czasu uważam, że super na ten projekt reaktywacji wyszedł i to, że kabel dalej może funkcjonować i że został przywrócony na mapę piłkarską Krakowa, to wydaje mi się, że to jest takie fajne osiągnięcie, które mam nadzieję, że już z kablem zostanie na zawsze. No.
12: Jak zbieraliście zawodników po reaktywacji? Jak to wyglądało? Czy zbieraliście wolnych agentów, czy może były jakieś tam małe opłaty transferowe?
13: No nie, opłaty transferowe oczywiście zawsze się zdarzają, w szczególności te związkowe. W przypadku zawodników seniorskich związek oczekuje tam za każdy transfer określonej kwoty, którą trzeba zapłacić, więc to też były jakieś tam wydatki. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy sezon, te kilka lat temu, no to jak wspomniałem na wstępie, reaktywacja odbywała się trochę siłą społeczności futbolowej Ligi Szóstek. Tam występuje na co dzień, myślę, że ponad 1000 zawodników w każdym sezonie, więc to są bardzo duże rozgrywki. I tam się odbywała głównie rekrutacja zawodników tamtym kanałem. Zresztą nie tylko zawodników, bo też trenera, czy osoby do sztabu, czy osoby do marketingu dołączały właśnie głównie z tego klucza. I w ten sposób mieliśmy bodaj 70 czy 80 aplikacji zawodników, którzy chcieli w reaktywowanym kablu zagrać, więc ta rekrutacja po prostu się opiera na zawodnikach właśnie, którzy byli głównie związani z futbolową Ligą Szóstek. Z tego powstała kadra, która w pierwszym sezonie wywalczyła od razu awans do A-klasy.
12: To, co mamy tutaj dookoła nas, jest bardzo urokliwe pod względem widoczków, ale zakładam, że jak Państwo tutaj przychodzili, to nie było aż tak ładnie, prawda?
14: Piotr Klimczak, członek zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. No można powiedzieć paradoksalnie, że był obraz nędzy i rozpaczy, natomiast jeszcze chciałbym na wstępie dodać, że znajdujemy się na najwyżej położonym stadionie sportowym w Krakowie, więc jesteśmy w centrum sportu Parkowa, dawny stadion Korony Kraków. No i tak jak powiedziałem, no obraz nędzy i rozpaczy, no nie było nic. Czy obiekt sam jest z 1952 roku, natomiast niestety nie był inwestowany przez ostatnie lata, no i upadał w ruiny. My zajmujemy się stadionem od października 2015 roku, no i od tego czasu udało się naprawdę bardzo dużo zrobić, przywrócić przede wszystkim ten obiekt do żywych, tak żeby tu ludzie chętnie przychodzili i mogli korzystać z dostępnej infrastruktury. No i od tego czasu udało się wybudować trzy boiska z nawierzchnią sztuczną typu Orlik,

0: ogólnodostępna dla mieszkańców Krakowa o długości 417 metrów, z której bardzo chętnie korzystają grupy biegowe, indywidualni biegacze, zawodnicy chcący przygotować się, czy zawodnicy przygotowujący się motorycznie. No więc cały czas coś się dzieje na obiekcie, no i mamy jeszcze mnóstwo planów, które chcielibyśmy tutaj zrealizować.
1: Jesteśmy, tak jak pan sam powiedział, wysoko. W takim razie ciekawi mnie, jak wygląda tutaj frekwencja na meczach. Czy dużo ludzi przychodzi oglądać, jak gra kabel?
0: No, bardzo dużo. Jesteśmy, ja przyznam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, no bo jakby ten obiekt też gdzieś tam łączy się historycznie z piłką nożną. Co prawda Korona w latach 70. zrezygnowała ze swojej sekcji piłkarskiej, natomiast grali tutaj też Strzelcy Kraków, gra teraz, odkąd jesteśmy, Kabel Kraków. No i w okolicach 200 osób pojawia się na naszych meczach, więc to jest już naprawdę, no, taki spory i bardzo fajny wynik.
1: Czyli rozumiem, że jest to zaangażowanie fanów. A czy fani angażują się także pozameczowo, czy tutaj mamy jakieś, powiedzmy, wsparcie takie od ich strony pozaboiskowe, pozatrybunowe?
0: No bardzo byśmy chcieli, żeby takie wsparcie nastąpiło. Mamy pewien pomysł, żeby zaangażować tych właśnie kibiców i tych naszych fanów. Nie chcielibyśmy jeszcze zdradzać, bo ten pomysł dopiero się zrodził i musimy go odpowiednio przygotować. Natomiast fajnie, że jest ta społeczność, którą możemy zaangażować. No i też, tak jak wspomniałem, przychodzą tutaj ludzie pod kątem piłkarskim, dlatego że jest kabel i na mecze piłkarskie. Natomiast ten obiekt kojarzył się zawsze ze sportem, więc mieszkańcy Starego Podgórza czy starszej daty mieszkańcy pamiętają tutaj mecze też Garbarni, która grała o wejście do pierwszej ligi swojego czasu w 89-90 roku i na trybunach było 10 tysięcy osób, więc z naszą frekwencją mamy do czego jeszcze równać górę. No i mamy pomysł, jak zaangażować tych fanów, ale na szczegóły i konkrety trzeba jeszcze poczekać.
1: Jak widzicie państwo kabel za 5 lat? W jakim on będzie miejscu?
2: No tutaj pewnie trzeba byłoby troszeczkę odróżnić kwestię jakichś tam marzeń czy takich chęci od realnej oceny możliwości. Myślę, że to, co już troszeczkę wcześniej wspomniałem, nie mamy tu jakiegoś wielkiego parcia czy jakiejś wielkiej presji, tylko staramy się cierpliwie i długoterminowo budować ten klub, więc my jakby nie stawiamy sobie jakiegoś takiego konkretnego celu, że za 5 lat musimy być w jakiejś określonej klasie rozgrywkowej. Myślę, że będziemy zadowoleni, jeżeli uda nam się kontynuować to, co dzieje się teraz i po prostu taką systematyczną, spokojną pracą będziemy, można powiedzieć, przekonywać do siebie kolejne pokolenia zawodników, którzy będą chcieli tutaj w klubie trenować, rozwijać się i ja jakby wierzę w to, że tego typu praca w perspektywie czasu przyniesie również efekty sportowe. Która to będzie liga, no to ciężko wyrokować. Na pewno chcielibyśmy się troszeczkę ruszyć z tej klasy okręgowej w ciągu tych 5 lat. No i też oczywiście te drużyny młodzieżowe, kolejne roczniki, żeby się pieły w górę. To jest, myślę, taki cel, który przed sobą stawiamy.
3: Z przedstawicielami Kabla Kraków rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: Fake newsy i sztuczna inteligencja. Eksperci ostrzegają przed manipulacjami w trakcie zbliżającej się kampanii referendalnej. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się 24 maja. Zdaniem specjalistów deepfake i fake newsy na pewno będą grały rolę w najbliższych tygodniach.
5: Na pewno wszystko, co oddziaływuje na emocje, szczególnie na te emocje negatywne, jest dużo bardziej zasięgowe. Agnieszka Całek, Instytut Dziennikarstwa Mediów Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, medioznawczyni. To znaczy ludzie chętniej w to klikają, chętniej takie rzeczy udostępniają, więc jeśli coś powoduje, że natychmiast nasz mózg się odpala, że coś jest straszliwym skandalem, że ktoś zrobił coś, co wydaje nam się bardzo niewłaściwe albo jest po prostu przestępstwem, naruszeniem prawa, zasad, norm społecznych, no to warto sobie zadać pytanie, czy to, na co patrzymy, jest prawdziwe, bo na tych emocjach takich negatywnych i na takich najniższych odruchach rzeczywiście bardzo dobrze bazują te grupy, którym zależy na tym, żeby nas polaryzować i żebyśmy raczej się spierali i nie uzyskiwali konsensusu, czy też właściwego poziomu dyskusji w sferze publicznej.
6: Tomasz Synowiec, politolog, Klub Jagielloński. Strategię oczywiście poznaliśmy. Z jednej strony będziemy mieli zwolenników referendum, którzy będą wskazywali często, być może nawet z lekką przesadą, na negatywne strony prezydentury Aleksandra Miszalskiego i będą bardzo mocno agitowali, żeby ludzie w jak największej ilości na referendum poszli. Z drugiej strony będziemy mieli obóz prezydenta Miszalskiego, który będzie przekonywał, że na referendum nie ma sensu i że jest to marnotrawienie pieniędzy oraz, co już widzimy w tej chwili, sugestie, że jest to jakiś układ, sugerowanie, że jest to jakiś spisek być może skrajnej prawicy, że za referendum stoją Grzegorz Braun, Konfederacja. Łączony oczywiście z tym będzie Łukasz Gibała jako potencjalnie główny konkurent kandydata Platformy Obywatelskiej w drugiej turze wyborów, gdyby doszło do odwołania

0: prezydenta Miszalskiego.
1: Na pewno będzie tak, że będą stosowane różne metody, może nie przez bezpośrednich oponentów, ale grupy z tymi oponentami związane. To jest naturalna rzecz też w kampanii, która się pojawia, że ta gra im bliżej finału, tym bardziej staje się emocjonalna, tym bardziej też bywa brudna, więc pewnie trzeba się spodziewać tego, że będą się w przestrzeni mediów społecznościowych pojawiać takie treści, które będą dla nas zaskakujące i będą przekraczały rozmaite granice, zwłaszcza, że dzisiaj generowanie takich treści jest nieporównywanie łatwiejsze ze względu na różne narzędzia AI, które pomagają stworzyć deepfake'i i też takie materiały, na których no możemy mieć nawet materiał wideo wykreowany przez AI, czy materiał fotograficzny, którym mogłoby nam się wydawać, że coś zaszło, a tak naprawdę zostało to wygenerowane przy pomocy na przykład czata GPT.
2: Mieliśmy już parę takich przykładów w social mediach, kiedy to wykorzystywano AI do tworzenia treści, które miały oczerniać kandydatów z różnych stron. Czy może to zaważyć o wyborach w Krakowie?
0: To ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy one będą odgrywały kluczową rolę. Natomiast no, z pewnością będą użyte i będą użyte no, w sposób nieuczciwy. Oczywiście takie rzeczy już się wcześniej zdarzały, tylko że wcześniej one być może nie zyskiwały takiego rozgłosu, bo nie były zrobione z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji. Czas tutaj pokaże. No, z pewnością w przyszłości takich przypadków będzie więcej. Wydaje mi się, że tutaj będzie to po prostu część tej kampanii i będzie to taki dodatek, który na pewno będzie głośny ze względu na to narzędzie, bo wszystko, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przykuwa większą uwagę mediów, więc to będzie być może takim elementem tutaj zmienionym, że będziemy bardziej zwracali na to uwagę. Natomiast no, liczba osób, która jest przekonana takimi deepfake'ami, wydaje się, że na razie nie jest jeszcze duża.
3: A tematem zajął się Oleg Ruszkowski. Mgła wreszcie przestanie być problemem na krakowskim lotnisku. 1 października w Kraków Airport zacznie działać nowy system ILS. Według prezesa portu w praktyce oznacza to aż 80% mniej zakłóceń powodowanych przez mgłę. Decyzję umożliwiającą wymianę systemów wydał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
4: Znaczenie strategiczne. Nie boję się tego słowa, ponieważ to, co dziś najbardziej daje się nam we znaki wobec bardzo dynamicznego rozwoju, wobec stałego wzrostu ilości pasażerów, których obsługuje lotnisko w krakowskich Balicach. Problemy pogodowe, problemy z tym, że ta pogoda jest tu kapryśna, że często mgły, warunki atmosferyczne nie pozwalają lądować i startować. System, który zostanie zainstalowany, w znacznym stopniu zredukuje te niedogodności. W związku z powyższym rozwój lotniska będzie mógł być jeszcze bardziej dynamiczny.
5: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. Decyzja, ona rozpoczyna proces, pozwala po prostu wystartować z pracami. Zakładamy, że one się zakończą do 1 października. To rekordowy okres. Nasi partnerzy z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stanęli naprawdę na głowie, żeby tylko spróbować ten okres skrócić, więc ze standardowych 7 miesięcy mamy 5 miesięcy trwania tego etapu prac, ale to nie koniec, dlatego że po 1 października ruszamy z kolejnym etapem tej inwestycji. Będą trwały zmiany już i proceduralne, i które dostosują nasze lotnisko do drugiej kategorii operacyjnej. To pozwoli, żeby ten temat mgieł, który w Krakowie był od lat bardzo dotkliwy. Mamy świadomość, jak wielu pasażerów się zmagało z tym problemem, zostanie no, nie rozwiązany w 100%, ale w blisku 100%, bo my szacujemy ostrożnie, że to będzie ponad 80% mniej zakłóceń, ale też wiemy, że piloci czasami bardzo długo czekali nad Krakowem, żeby wylądować właśnie w Krakowie, więc może być to nawet znacznie więcej. Oczywiście czekamy na nową drogę startową, jeżeli chodzi o tą inwestycję docelową, to już będzie trzecia kategoria, natomiast robimy to, co możemy robić tu i teraz, żeby ten komfort pasażerów poprawić i to jest, myślę, bardzo ważny krok w tym kierunku, żeby po prostu te nasze zdolności operacyjne powiększać. W październiku będzie mniej więcej tak jak dotychczas, czyli wracamy do tego urządzenia w pierwszej kategorii, ale urządzenia nowego, które już nie stwarza ryzyk, że może się coś popsuć albo ten okres eksploatacji będzie negatywnie wpływał po prostu na jakieś ryzyka związane z jego sprawnym funkcjonowaniem. Jest nowe urządzenie, dalej w pierwszej kategorii, a od października intensywne prace już takie, powiedziałbym, kończące, bo my już teraz przygotowujemy lotnisko po drugą kategorię, trwają już zamówienia, jeżeli chodzi o kwestie oświetlenia. Proceduralnie w tle dzieje się bardzo dużo, bo to jest w kilku obszarach dla nas też pewne wyzwanie i inwestycyjne, i proceduralne, ale robimy to, te prace idą zgodnie z harmonogramami. Na razie Bogu dzięki się nie materializują ryzyka, które dziś sygnalizowaliśmy, więc zakładam, że pierwszy kwartał przyszłego roku wchodzimy już z nową kategorią, wyższą kategorią operacyjną.
6: To bardzo realnie zmieni sytuację. Inwestycja nowego ILS-a jest de facto dwuetapowa, ponieważ w pierwszym etapie wymieniamy stare urządzenie na nowe i to jest ten 1 października tego roku, kiedy nowe urządzenie będzie pracowało operacyjnie i tutaj będziemy mieli sytuację 1:1, jeżeli chodzi o minima i o latanie. Natomiast natomiast równolegle, a może nawet inaczej troszkę, bo już teraz rozpoczęliśmy przygotowania do wdrożenia drugiej kategorii, która ruszy w pierwszym kwartale roku przyszłego i to będzie kamień milowy potężny, bo to będzie zmiana warunków, kiedy można będzie startować i lądować na lotnisku w Balicach przy znacznie gorszych warunkach pogodowych. Czyli ten pierwszy kwartał przyszłego roku to jest ten klucz i ta najważniejsza informacja, do której my się szykujemy, ale tak jak powiedziałem, to są dwa etapy. Druga kategoria zależy od tego, jak jest lotnisko położone, jakie są warunki na lotnisku, jak jest wyposażone lotnisko, jak jest wyposażony paszt, oczywiście tak samo i efektem tego wszystkiego jest ta druga kategoria, to jest efekt współpracy i synergii tego wszystkiego, co musimy osiągnąć.
3: Mówił Rafał Marczewski, zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W zeszłym roku z lotniska w Krakowie skorzystało ponad 13 milionów pasażerów. 30 czerwca mamy pojechać nowym tramwajem do Mistrzejowic. Już w maju otwierane będą kolejne fragmenty ulic i chodników leżących na i przy trasie torowiska. 13 maja otwarte zostanie rondo Polsadu, a 23 maja rondo Młyńskie i ulica Młyńska Boczna.
7: Wojciech Janosz, kierownik budowy KST4, firma Gullermach. Za nami niecałe 3 lata realizacji, dokładnie 1 lipca minie 3 lata od przyjęcia placu budowy i rozpoczęcia prac. Przed nami ostatnie 2 miesiące realizacji robót. W tym takim najciekawszym odcinku, czyli w zakresie tunelowym, mamy zakończone prace żelbetowe, montaż torowiska. W tym momencie prace trwają przy montażu elementów służących bezpieczeństwu pasażerów. Mowa tutaj o oświetleniach dróg ewakuacyjnych, wszystkich czujnikach, wentylatorach. Również wykonywany jest montaż okładzin, zarówno ściennych, jak i okładzin podłogowych. Montujemy schody, montujemy windy, wykonujemy te roboty już, można powiedzieć, wykończeniowe. Jeśli chodzi o zakres drogowy, to w zasadzie wszystko na północ od ronda Barei jest na etapie warstw wiążących. W miesiącu maju i czerwcu będą wykonywane warstwy ścieralne i ostatnie roboty brukarskie. Jeśli chodzi o odcinek od Alei Jana Pawła II i ulicy Mogilskiej w kierunku ronda Barei, tam po większości odcinka poruszamy się po jezdni zachodniej tego ciągu. W najbliższych tygodniach, mowa tutaj o drugiej połowie i ostatnim tygodniu właśnie maja, udostępnimy jezdnię wschodnią ulicy Meissnera z rondem Młyńskim już w ruchu kołowym po jednym pasie ruchu, ale w pełnym okręgu.
8: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Co ważniejsze rzeczy, które się wydarzą w najbliższym czasie, no to przede wszystkim Rondo Polsadu. Tutaj Rondo Polsadu 13 maja zostanie otwarte w ruchu okrężnym, natomiast 20 czerwca to będzie docelowy układ ruchu dla samochodów, dla komunikacji miejskiej, w sensie autobusów, które tamtędy przejeżdżają. 20 maja z kolei zostanie otwarta droga dla rowerów na ulicy Meissnera, więc to jest dobra wiadomość dla tych, którzy rowerami tam jeżdżą. 23 maja Młyńska Boczna, 20 czerwca otwarcie drogi dla rowerów na jezdni wschodniej na ulicy Lublańskiej. 28 czerwca otwarcie ulicy Lublańskiej, jezdnia tutaj razem z chodnikiem od strony wschodniej. Trwa, bo rozpoczął się rzeczywiście również remont fragmentu ulicy Dobrego Pasterza na tym odcinku po zachodniej stronie ronda Barei, no i ten remont potrwa do 11 maja, więc rzeczywiście wszystko to nabiera kształtów, trwają prace związane z układaniem asfaltów, już tych wierzchnich warstw ścieralnych, trwają prace z układaniem chodników, tam gdzie one jeszcze nie są układane. Cały czas na miejsce tej budowy przyjeżdżają również drzewa do zasadzenia, więc no z każdym dniem rzeczywiście te okolice, czy to ulicy Meissnera, czy Lublańskiej, czy Dobrego Pasterza, one już rzeczywiście będą wyglądać zupełnie inaczej.
3: A materiał przygotował nasz reporter Oleg Ruszkowski. Remonty budynków, festiwale, wydarzenia w plenerze. Przed nami intensywny czas na Wesołej w Krakowie. 50 milionów złotych z unijnego programu Phoenix przeznaczonych zostanie na remonty poszpitalnych budynków. Powstanie tam tak zwany kwartał kultury.
9: Katarzyna Olesiak, prezeska Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Rozpoczynamy sukcesywnie remonty przede wszystkim 3 obiektów w ramach kwartału kultury. Kopernika 15 pod Dom Literatury i Języka, Kopernika 15a pod siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Kopernika 15b, gdzie prowadzi działalność kulturalną Krakowskie Biuro Festiwalowe. Oprócz tego remontujemy klasztor, praktycznie każdą kondygnację klasztoru, pod Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej, a także z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i Centrum Dialogu i Konsultacji Społecznych.
10: A pomagają Wam w tym pieniądze unijne?
9: Tak, absolutnie. Pozyskaliśmy na to 50 milionów złotych na kwartał kultury, a do tego też sięgamy po pożyczki i dotacje, które są udzielane na przykład przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po to, żeby ten teren został został infrastrukturalnie przygotowany pod przyszłe funkcje. Realizujemy też działania związane z sieciami ciepłowniczymi, sieciami kanalizacyjnymi, po to, aby ciepło, woda, prąd do każdego budynku był doprowadzony. Cały czas realizujemy też projekty i wydarzenia, a te remonty, o których mówimy, będą realizowane etapowo, po to, żeby można było połączyć tą tkankę miękką z tą tkanką infrastrukturalną, która będzie nam służyć przez najbliższe lata.
11: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dom Literatury i Języka jest domem, którym zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami, po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku, po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. Tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania. To są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej.
12: Słowa jest procesem, który się tworzy i Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa, to tworzenie się jest oddolne. Znaczy, tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej.
13: Czy dzięki temu, że będą te inwestycje na Wesołej, to czy ona troszeczkę straci ten szpitalny anturaż i będzie bardziej kolorowa dla mieszkańców? Bo słyszymy też takie głosy i czytamy w internecie, że to jest na razie taka wymarła dzielnica. Czy ona się otworzy?
12: Znaczy, ona nie jest wymarła, bo jak Państwo widzicie, tutaj już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Immersji czy w Fablabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury czy w Fabryce Designu, tam te przestrzenie żyją. Ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia. Ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że pozostałe są, zobaczycie Państwo, 100 knajp i 1000 leżaków, bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna.
3: Wesoła to ponad 9 hektarów terenu między ulicami Kopernika i Grzegórzecką w Krakowie. Jest mnóstwo glonów i śmieci, podnoszą mieszkańcy Krakowa wypoczywający na Zakrzówku. W sieci krążą zdjęcia i nagrania butelek i wodorostów, które w miniony weekend można było dostrzec na kąpielisku. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uspokaja, że proces pozimowego sprzątania jeszcze potrwa. W pierwszy weekend maja dużo pracy miały służby.
14: Bardzo dużo pracy mieli strażnicy miejscy. Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, bo ujawnili ponad 200 wykroczeń, z czego około 140 stanowiły te dotyczące nieprawidłowego parkowania, a więc te z zakresu poprawności w ruchu drogowym, a więc tutaj to dotyczyło tych osób, które przyjeżdżając na Zakrzówek zostawiały samochody w jakimkolwiek miejscu, byle byłoby jak najbliżej do kąpieliska.
15: W majówkę nie obyło się też bez interwencji policji i straży pożarnej, ponieważ jeden ze śmiałków postanowił wskoczyć do wody w niebezpiecznym miejscu. Powiedzmy, co się wydarzyło.
16: Komisarz Piotr Szpiegowcer, prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. Pierwszy 1 maja po godzinie 19 krakowscy policjanci odebrali zgłoszenie o osobie, która miała wskoczyć do wody na zalewie Zakrzówek. Zgłaszający nie był pewny, czy osoba ta wypłynęła, czy też wydostała się z wody. W związku z tym zgłoszeniem oprócz policji interweniowała też Straż Pożarna oraz załoga pogotowia ratunkowego. Na miejscu po drugiej stronie zalewu zlokalizowano siedzącego w rejonie strefy dla nurków mężczyznę. Jak się okazało, po skoku do wody doznał on niegroźnego urazu. Finalnie mężczyzna w stanie niezagrażającym życiu został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali.
15: Jak ocenić to, co się na Zakrzówku dzieje? Bo trochę brudno tam było i to niekoniecznie już chodzi o same glony, które tam zawsze gdzieś są na dnie kąpielisk, ale no zwyczajnie po prostu ludzie śmiecą.
17: Dzień dobry, witam serdecznie, Marcin Jastrzębski z tej strony. Nurkuję w tym Zakrzówku, śmiecą niestety i nawet mam zdjęcia, gdzie po spotkaniu się pewnych osób tam, oczywiście wypoczywających podczas pięknej pogody, no zostało to wszystko na tych pomostach. Urzędnicy sobie trochę nie radzą z tym. My tutaj właśnie wychodzimy z taką społeczną, oddolną inicjatywą, żeby też pomóc, podpowiedzieć, co można poprawić, żeby to lepiej wyglądało. Ja już od lat nie mogę się doprosić, żeby wywozili te glony, które niestety z uwagi na złą konstrukcję tych basenów są dosłownie takimi rozsadnikami glonów, jak też mówi pan profesor Czop, czyli to jest ekspert merytoryczny strony społecznej AGH, także tak na razie tego nie widać, co jest na powierzchni, ale niestety dno jest w fatalnym stanie przez tę ogromną ilość glonów, które nawet sam profesor nie widział na takiej dużej głębokości. Między innymi chodzi o tą płytę denną, która powinna być w formie siatki ażurowej. Ja byłem oczywiście w 2023 roku u pana KMFA i prosiłem go, żeby zainstalowali choćby jakieś filtry, które by też wstępnie przefiltrowywały tą zawartość. Niestety, jak cytuję, powiedział, nie będzie żadnych filtrów, no i wręczył mi zaproszenie na otwarcie parku Zakrzówek w czerwcu 2023. Trzeba to robić nie w takiej formie, jaką widać, jaką mi grupowicze przesłali zdjęcie, jaką mają tutaj. Ja myślałem, że to jest jakiś odkurzacz denny faktycznie, który powinni kupić zamiast tego drona. No jest to taka samoróbka w postaci połączeniu 5 końcówek od miotły do zamiatania liści.
18: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tutaj warto wyjaśnić mieszkańcom, że obecnie trwa sprzątanie, powiedzmy pozimowe, niecek basenowych, ponieważ przygotowujemy się już do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego, który jest zaplanowany na 1 czerwca. Biorąc poprawkę na to, jak to było rozwiązane do tej pory, zdecydowaliśmy się sprzątanie rozpocząć wcześniej, aby odpowiednio przygotować niecki. Właśnie to, co teraz obserwują mieszkańcy, nie jest nic innego jak właśnie przygotowywanie niecek do sezonu kąpieliskowego. Niecki są mechanicznie sprzątane z glonów, które osadzają się właśnie na dnie. Glony są wyciągane na zewnątrz, następnie wywożone. Są też wykorzystywane jako naturalny nawóz, bo no, trzeba by mieć na uwadze, że glony są naturalnie występujące, więc mieszkańcy muszą mieć na uwadze, że proces jest czasochłonny, dlatego no, to będzie trwać, postępuje. Teren jest też wymagający. Prace porządkowe będą chwilę trwać, no ale to wszystko po to, aby przygotować się i być gotowym na 1 czerwca, aby mieszkańcy, turyści mogli korzystać z kąpieliska w komfortowy sposób, w czystych nieckach, aby wszystko było przygotowane jak najlepiej już na lato, na wakacje.
17: No ludzie też te biogeny wnoszą, tak? Bo każdy przy takiej pięknej pogodzie, jak dzisiaj, jak nagrywamy, każdy się gdzieś upoci, te biogeny wnosi, tak? Ludzie używają różnych kremów, filtrów. Może też by trzeba by wprowadzić jakieś kosmetyki, które byłyby neutralne dla tego środowiska. Tam są dosłownie tysiące osób dziennie. No i prosimy od tego, żeby zacząć od tego poprawnego czyszczenia basenów, żeby ich nie przerzucać. No i żeby też tutaj ludzi zachęcić do tego, żeby tam stosowali tą higienę osobistą.
15: Wiemy, że na Zakrzówku jest specjalna strefa, w której możemy na przykład rozpalić grilla, natomiast wiemy, że osoby, które smażą kiełbasy czy karkówki, no niestety pojawiają się w miejscach do tego niewyznaczonych, czym robią to nielegalnie, to też stanowi pewien problem tego miejsca.
18: Obserwujemy niestety, że takie grille się odbywają, staramy się reagować, jest na to wyczulona nasza firma ochroniarska. Wiemy, że interwencje były już podejmowane do tej pory, ale apelujemy, aby przestrzegać regulaminu Parku Zakrzówek, który zakazuje grillowania w tych miejscach niewytyczonych przez regulamin, czyli tylko grillowanie w tej dozwolonej strefie.
3: A materiał przygotował Brian Bednarczyk. Przypomnę, że sezon na Zakrzówku rozpocznie się 1 czerwca. Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy złotych. Zarząd Transportu Publicznego notuje wielomilionowe straty przez gapowiczów, którzy nie płacą wystawionych mandatów. W całej Małopolsce, biorąc pod uwagę także komunikację kolejową, dłużników jest ponad 20 tysięcy.
19: Dłużników, ale nie tylko komunikacji miejskiej, bo to jest też komunikacja kolejowa. Mamy takich dłużników w Małopolsce 21,5 tysiąca. Dzień dobry, Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz pośredników i komunikacji w Krajowym Rejestrze Długów. Winni są przewoźnikom ponad 30 milionów złotych, a jeżeli chodzi o lokalizację tychże, czy miejsce zamieszkania tychże dłużników, no to generalnie to jest przede wszystkim Kraków oraz powiat krakowski. To tutaj jest prawie 70% tych dłużników i długów. W przypadku Krakowa to jest 13 424 osoby, które są winne 20,5 miliona, a w przypadku powiatu krakowskiego 2487 osób z długiem 3 257 tysięcy.
20: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli popatrzymy z perspektywy ostatnich 4 lat, to łącznie mamy tutaj około 18 milionów rocznie, co daje około 70 milionów łącznie, tak, za wszystkie tutaj te opłaty dodatkowe, czy spowodowane z tytułu braku biletu, czy spowodowane tym, że kupiliśmy bilet ulgowy, ale nie przysługiwała nam ta ulga, to również wtedy jest nakładana opłata dodatkowa za zatrzymanie pojazdu umyślne, bądź też po prostu niedostosowanie się do innych zapisów regulaminu, bo również z tego tytułu możemy nakładać opłaty dodatkowe. W przypadku 2025 roku mamy tutaj 20,5 miliona złotych, w 2024 17 milionów, w 2023 17 milionów, no i w 2022 roku 19 milionów. Średnia mniej więcej jest. W 2025 roku faktycznie no, przebiliśmy tą kwotę 20 milionów złotych.
21: Jeżeli chodzi o pojedyncze osoby, są tacy, którzy zadłużyli się u Was nawet na ponad 100 tysięcy.
20: Osoba, która ma najwięcej zadłużenia, tylko że to nie są tylko i wyłącznie opłaty dodatkowe, to już są, że tak powiem, sukcesywnie nabijane te opłaty dodatkowe od lat, które również, no one po prostu wzrastają, tak? Opłaty mają swoje odsetki i one po prostu rosną. No i łącznie tutaj mamy już 133 tysiące złotych, druga osoba to ma 112 tysięcy złotych, a trzecia osoba chyba niedawno temu przebiła 100 tysięcy złotych.
21: Porównując z innymi województwami, to jak Małopolska wypada? Małopolska jest liderem w dłużnikach, czy jak to nazwać?
19: Małopolska na szczęście liderem nie jest. To jeszcze ważne zastrzeżenie, że to wysoka lub niska pozycja niekoniecznie świadczy o mniejszej lub większej uczciwości mieszkańców danego województwa, tylko często jest też pochodną większej lub mniejszej aktywności przewoźników, którzy albo dopisują, albo nie dopisują do dłużników. Wydaje mi się, że akurat w przypadku Małopolski ta niska liczba osób, które zostały złapane i wpisane za przejazd bez biletu oraz ta niska kwota nie pasuje jakby do liczby ludności, która w województwie małopolskim mieszka. Być może to wynika z mniejszej aktywności wierzycieli. Natomiast no, pod względem kwoty tutaj liderem jest zdecydowanie województwo łódzkie. Tam ten dług wynosi prawie 124 miliony złotych. Potem mamy Wielkopolskę 75 milionów złotych i województwo mazowieckie 45 milionów.
21: Jaka jest możliwość dochodzenia należności?
20: Praktycznie od osób, które są w kryzysie bezdomności, które po prostu no, nie ułożyło im się w życiu. Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
21: Ale rozumiem, że to nie są wyłącznie takie osoby. Też przeciętni kowalscy po prostu czasami zapomną biletu albo wydarzy się coś, za co ta opłata dodatkowa, co my ładnie nazywamy mandatem, jest naliczana.
20: Tak, no więc to jest ta jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, o której pan redaktor powiedział, że faktycznie są osoby, które no, się zagapią, po prostu zapomniały zakupić tego biletu, no i dostały opłatę dodatkową. I one mają bardzo proste rozwiązanie. Albo chcą to jak najszybciej odbębnić, zapomnieć o tym, że tej sytuacji nie było, czyli po prostu w przeciągu tygodnia płacą wtedy jeszcze ze zniżką 200 zł opłaty dodatkowej plus należność za bilet i rozstajemy się w zgodzie, bądź też no, mogą to w późniejszym terminie zapłacić, nie wiem, w drugim, trzecim tygodniu, no ale już będą płacić bez zniżki 400 zł plus należność za bilet. Trzeci filar, który po prostu no, z premedytacją nie kupuje bilety, korzysta z usług transportu zbiorowego, no i liczy się z tym, że będzie ponosił konsekwencje. No w rezultacie, jeżeli będą to zbierać, to im po prostu, no tak jak w przypadku tego pierwszego filaru, będzie po prostu rosły te odsetki, no a w momencie, w którym będą chciały zabrać jakikolwiek kredyt, jakikolwiek podpisać abonament, czy to na telefon, czy na internet, czy na telewizję, to już będą miały problem, ponieważ będą występowały w krajowych rejestrach dłużników. Pierwsze, co będą musieli wtedy zrobić, to po prostu spłacić swoje wszystkie zaległości, żeby móc zacząć funkcjonować jak większość społeczeństwa.
3: A materiał przygotował Brian Bednarczyk.
22: SK Kraków.
3: Koniec łączenia stanowisk w samorządzie z pracą w administracji publicznej. Tego domagają się krakowskie radne. Aleksandra Owca i Agnieszka Łętocha z partii Razem złożyły projekt rezolucji, który ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa na następnej sesji. Nowe zasady miałyby dotyczyć radnych na wszystkich szczeblach terytorialnych, od powiatów aż po dzielnice.
1: Aleksandra Owca, jestem radną Miasta Krakowa i współprzewodniczącą partii Razem. To jest rezolucja w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do rozdzielenia stanowisk polskich samorządowców. W dużym skrócie, w tym momencie żyjemy w smutnej samorządowej rzeczywistości, gdzie zwycięzcy wyborów samorządowych rozdają nie tylko karty polityczne, ale również stanowiska w administracji. W zamian za polityczną lojalność, za odpowiednie głosowania, za odpowiednie zachowania polityczne i wsparcie dla organów, radni bardzo często dostają miejsca w spółkach samorządowych czy spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych, w instytucjach kultury, w szpitalach, w bardzo różnych jednostkach, które powinny być obsadzone przez po prostu pracowników, przez ludzi, którzy swój czas wykorzystują do pracy w administracji publicznej, do tego, żeby te instytucje, spółki działały jak najlepiej, bo po prostu nie tylko dysponują publicznym majątkiem, ale również one właśnie sprawiają, że nasze miasta, gminy funkcjonują w odpowiedni sposób. Wiemy, że są w naszej Radzie Miasta ludzie, których może ona personalnie dotykać i zdaje sobie sprawę z tego, że no niestety rzeczywistość jest taka, że bez tego ustawowego zakazu najwyraźniej jest bardzo ciężko zrezygnować z tej praktyki w bardzo wielu gminach, jeśli nie wszystkich. Natomiast takie zakazy łączenia funkcji obowiązują w stosunku do posłów i senatorów. To są konkretne zakazy łączenia stanowisk w ustawie o pełnieniu mandatu posła i senatora. Postulujemy, aby podobne zakazy łączenia dotyczyły wszystkich samorządowców, radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
2: Nie sposób nie dostrzec symetrii dzisiaj, zwłaszcza jak się wchodzi na mównicę w Radzie Miasta, kiedy po prawej stronie mam grupę dyrektorską z PiS-u, a po lewej stronie grupę dyrektorską z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji. Ten system rozdawania przywilejów w zamian za dyscyplinę w głosowaniu stoi w jawnej sprzeczności z interesem publicznym, bo my jako radni, to jest rodzaj misji dla mnie. My jako radni przede wszystkim mamy reprezentować mieszkańców. Czy głosowało na nas 1000, czy 10 tysięcy osób, my jesteśmy tą synapsą łączącą człowieka, szarego mieszkańca, obywatela z władzą. I musimy kierować się pryncypium niezawisłości. Kierowanie radą jak maszynką do głosowania nie leży w interesie społecznym. I to poparcie społeczne utraciliśmy. Utraciliśmy, czego przejawem, symptomem jest referendum. Nieważne, czy w 1%, czy w 10, czy w 100. Jeżeli jesteśmy narażeni, my jako politycy, jako samorządowcy na utratę zaufania, musimy podać wszelkie możliwe prawne działania, aby temu zapobiec.
1: W naszej rezolucji zawarliśmy radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Nie mamy w tym momencie jednostek pomocniczych, natomiast mogę też powiedzieć, szczególnie, że spędziłam parę godzin na Radzie Dzielnicy Grzegórzki, uważam, że jest to problem, który również dotyka Rad Dzielnic. Uważam, że jako Rada Miasta tutaj w tym przypadku my mamy kompetencje i możemy się również tym zainteresować na szczeblu jednostek pomocniczych.
2: Do końca kwietnia będziemy publikować nasze oświadczenia dochodowe i tam Państwo zobaczycie, jaka to jest skala. Do tej pory dowiadywałam się, że moi koledzy mają kolejną posadę z mediów, z Facebooka. To było dla mnie takim samym zaskoczeniem i napawało mnie, powiem szczerze, obrzydzeniem.
3: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
22: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
22: SK Kraków.
3: Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody. Łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Znajdują się one na wystawie stałej pod hasłem Miasto Technoczułość. To podróż przez historię rozwoju techniki, komunikacji i elektroniki od starożytności do czasów współczesnych.
23: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem w dziale zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023. Praca nad nią trwały oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii i Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie, autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Może najbardziej je zauważamy, jak się psują. Natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli. Natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
13: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
23: Tak, zdecydowanie i ten element też został zaakcentowany na wystawie. Już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się właśnie diagnozować, czy próbować przyjrzeć się tym procesom, które nas teraz dotyczą, które możemy obserwować aktualnie, jak one mogą wpływać potencjalnie na naszą przyszłość. No tutaj oczywiście mamy bardzo ważne tematy ekologiczne, emisyjne, tematy związane ze zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami i to też jest właśnie akcentowane, żeby pokazać, jak człowiek funkcjonuje w mieście, jak to miasto wpływa na nas i jak my z tym miastem wpływamy na nasze otoczenie, na środowisko.
13: To jakie to są dziedziny?
23: Dziedziny, które tutaj mamy, wokół których się poruszamy, to architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
13: Macie jakieś takie perełki, z których jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w krakowskim muzeum?
23: No dużo jest, myślę, takich obiektów, takich perełek. Tutaj może nie będę bardzo obiektywny, no, bo z mojego punktu widzenia najbardziej przyciągającym elementem są te zagadnienia związane z mobilnością, z pojazdami. Mamy w muzeum bardzo bogatą kolekcję pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to jest głównie PRL i pojazdy produkowane w Warszawie, czy w Tychach, czy w Bielsku-Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze sprzed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół, CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony jest skomplikowana, a z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
13: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
23: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej, natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni Grecy miejscowości Rzymianie. I tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były te starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy, no takie zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda, i tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
13: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
23: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jaki one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami oddalonymi od siebie. To demotywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
13: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
23: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary, przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja, odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji, maszyny parowe pozwalają na rozwój już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
13: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe jak na tamte czasy.
23: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak już wspominałem o tym przyspieszeniu. No i ta siła pary powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędza koło pasowe, to koło mogło napędzać maszyny, na przykład młockarnie, to lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc ta rewolucja ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna, ona z czasem staje się powszechna.
13: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
23: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji i tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwała około 22 godzin. Kolej ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tą drogę, musimy pokonać granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę. Więc widać, jak to wszystko się, jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się. Tak, już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem. Wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
13: No i mamy też maszyny do pisania.
23: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier. Szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda? To są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, ale także dzielenie, mnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu. A poza tym nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
13: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
23: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie, w ilu jest urządzeniach. Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną. Natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czy rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przy zakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast Podgórze już wcześniej miało taką swoją elektrownię. To pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobne dla teatru, osobne dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
13: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty muzyczno-techniczne.
23: Tak, ta rejestracja dźwięku aktualnie cyfrowa, no wcześniej odbywała się czy to na płytach, czy na bębnach specjalnych i one były, no, to była technologia trochę mechaniczna, prawda, że te dźwięki były zapisywane na tych bębnach. I to też pokazuje, jak zmienia się ta technologia, która się rozwija. Ona staje się też tak, jak mówię, kompaktowa, prawda, to się wszystko minimalizuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt do odtwarzania, no to był mebel, prawda, też było wyposażenie takie poważne. I tutaj też taki aspekt, na który możemy zwrócić uwagę, że te sprzęty, one były już od projektu, one miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną. Więc ten design, to wzornictwo też odgrywało bardzo ważną rolę w naszym życiu. I to też na przestrzeni wieku widać, w jaki sposób do tego przykładano wagę, większą, mniejszą. Wspominam o modernizmie, prawda, gdzie zrezygnowano ze zdobień. Natomiast no teraz też widzimy, że troszeczkę to wszystko jest... gusta się trochę zmieniają, prawda? Każdy ma swój, prawda? Każdemu się podobają różne rzeczy. Natomiast na podstawie tych sprzętów można prześledzić, jak to wzornictwo się zmienia.
13: No to chodźmy dalej, bo ja już tutaj widzę zalążki tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli coś dla fanów motoryzacji.
23: Tak, tutaj przechodzimy wspomniany Fiat 508. No pojazd z lat 30. Licencja niestety włoska, no, Polska odbudowująca się z ruin po I wojnie światowej, w ogóle zyskująca swoją państwowość, borykała się z różnymi problemami, w tym komunikacyjnymi. To zmotoryzowanie polskiego społeczeństwa było bardzo niewielkie, natomiast świat nie czekał i trzeba było temu zaradzić, trzeba było tam działać, żeby się rozwijać. No i tutaj mamy właśnie tego efekt w postaci licencji. Był to samochód dość powszechny, natomiast nie zmotoryzował on Polski, nie zdążył. No, zmiany, oczywiście tutaj II wojna światowa nam przeszkodziła, też infrastruktura drogowa. Tutaj ten pojazd Fiaty 508, to też taka ciekawostka, w swojej podstawowej wersji włoskiej miały jedno koło zapasowe, natomiast w Polsce montowano dwa koła zapasowe. Tych dróg bitych było niewiele, więc one musiały się po prostu poruszać po zwykłych gruntowych. Często grzęzły niestety, co też często było wytkane pojazdom mechanicznym, że no, koń przejdzie, a ten pojazd utknie. I co też ciekawe, infrastruktura związana z zaopatrzeniem w benzynę, no, ona się dopiero rozwijała. No, w XX międzywojennym chyba częściej można było kupić benzynę w aptece niż na stacjach dedykowanych, prawda? Oczywiście to się bardzo szybko zmienia, natomiast to paliwo też jeszcze nie było aż tak dostępne.
13: Pierwszą komunikację miejską też mamy, bo tu już też widzimy zalążki pierwszych tramwajów chociażby.
23: Tak, no tramwaje, znaczy w ogóle komunikacja miejska w Krakowie, no w tym roku obchodzimy 150 lat. Zaczynało się od konnych omnibusów, czy później tramwaju konnego. Natomiast w roku 1900 zelektryfikowano przynajmniej część, rozpoczęto proces elektryfikacji tramwaju i to też duża, no duża rewolucja, prawda, bo już ten transport staje się szybszy, sprawniejszy. Te linie się rozrastają, bo i miasto się rozrasta. Chociaż Kraków, trzeba pamiętać, że ten jego rozwój był trochę ograniczany przez twierdzę Kraków, przez fakt tego, że byliśmy miastem granicznym przy granicy z Rosją, więc cesarstwo austro-węgierskie tutaj postanowiło się bronić. No i pierścień tych fortów otaczających miasto skutecznie blokował ten rozrost. Tramwaj elektryczny, to też do niego nawiążę, ponieważ początkowo tramwaj elektryczny w Krakowie był wąskotorowy, roztowszyn 900 mm i dopiero przed pierwszą wojną światową krótko zaczęto budować nowe linie i zmieniać linie wąskotorowe na normalnotorowe, ponieważ ten wąski tramwaj, on miał troszeczkę ograniczenia, prawda, to pudło było mniejsze, potrzeby komunikacyjne coraz większe, no i też to determinowało, prawda, ten rozwój i przez pewien czas w Krakowie funkcjonowały równolegle obok siebie tramwaje wąskotorowe i normalnotorowe i tak ciekawostka, to jesteśmy w podziemiach hali zajezdni tramwaju właśnie wąskotorowego.
13: Tu się muszę zatrzymać, idąc z radiowym mikrofonem. Oczywiście odbiorniki radiowe, czyli znowuż pojawiają nam się media i ten rozwój komunikacji.
23: Tutaj, jeśli chodzi o odbiorniki radiowe, to mamy bardzo bogatą kolekcję. Oczywiście ona jest tylko w fragmencie eksponowana. Natomiast ta potrzeba komunikacji człowiekowi towarzyszy od zawsze. Ta wymiana informacji jest kluczowa na każdym etapie naszego życia. I początkowo, prawda, list wysyłany później się to rozwija, mamy telegraf. No a fala radiowa to już jest zupełnie inna, znaczy kolejny krok rozwoju. Oczywiście te radioodbiorniki pierwsze, one były dość spore, to były radioodbiorniki lampowe, z czasem one się zmieniały, miniaturyzowały.
13: No i tutaj właśnie współczesność, coraz bardziej już patrzenie sieciowe, coraz bardziej ta integracja wszelkich miejsc w naszym mieście, rozwój komunikacji, technologii, bo to też nowe rozwiązania, nowe urządzenia technologiczne, ekologiczne. Tam widzę jakąś pralkę, czyli tutaj myślę, że urządzenia właśnie z czasów PRL-u i nie tylko. No i w końcu te współczesne problemy, o których mówimy dzisiaj tak naprawdę przy każdej okazji, czyli ekologia, efekt cieplarniany, klimat, środowisko, to są takie hasła, nie chcę mówić, że wytrychy, no ale zawsze się pojawiają przy każdej inwestycji, przy każdej budowie, prawda?
23: Tak, bo to są problemy bardzo istotne dla nas, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wodę w kranie, w zimie mamy ogrzewanie, więc nie dostrzegamy tego, że któregoś z tych elementów może nam zabraknąć. Natomiast problemy hydrologiczne, no z każdym rokiem słyszymy coraz więcej o regionach, gdzie albo mamy suszę, albo mamy powodzie. Więc mamy tutaj ekstremalne zjawiska, które no, degradują nasze życie, niszczą infrastrukturę i sprawiają potężne problemy przy takim normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, do pewnego komfortu i trudno jest nam z pewnych rozwiązań rezygnować. Też rozwój techniki to dobrze pokazuje, jak człowiek dąży do swojej wygody. Tylko, że też to dążenie do naszej wygody, nie możemy zatracić się tylko na naszej wygodzie, ale też musimy patrzeć szerzej, że ten świat musi to wszystko udźwignąć.
13: Dokąd my teraz zmierzamy i dokąd powinniśmy zmierzać, żeby to wszystko było takie dość jeszcze stonowane i żeby technika nie zawładnęła człowiekiem do końca?
23: Kwestia sztucznej inteligencji to jest temat, powiedziałbym, stosunkowo nowy i dlatego też budzi nasze pewne obawy, lęki, bo dopiero ją oswajamy. Też nie wiemy do końca, na co ją stać, bo widzimy, że ona w wielu aspektach nas przerasta. W sensie nasze możliwości, naszego mózgu przekracza. Ta technologia, która ułatwia nam życie, sprawia, że my coraz więcej rzeczy mamy w świecie wirtualnym, mamy w naszych urządzeniach i coraz mniej czynności robimy własnymi rękami. Ta nasza przewaga, czyli ta koordynacja mózgu z naszymi kończynami, wydaje mi się, że jak będziemy dalej w to brnęli, może poważnie zachwiać nie nami, ale naszymi dziećmi i kolejnymi pokoleniami.
3: A Muzeum Inżynierii i Techniki to nie tylko zajezdnia przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Są także inne oddziały w Krakowie, takie jak hangar czy Żyny oraz ogród doświadczeń imienia Stanisława Lema. Po więcej odsyłam Was na meet.krakow.pl. Swoją historią sięga XIII wieku. Mimo upływu lat nadal jest miejscem kontemplacji, zieleni, a nawet uprawy warzyw. Ogród klasztorny przy opactwie cystersów w Mogile to jedno z najbardziej historycznych miejsc w Nowej Hucie. Na co dzień ogród jest przestrzenią rekreacji dla mieszkających obok zakonników. Podczas polowych nabożeństw mogą wejść do niego także mieszkańcy i turyści.
0: Ojciec Mateusz Kawa, ekonom, kustosz muzeum. Znajdujemy się na terenie opactwa cystersów w Krakowie Mogile. Kilka lat temu obchodziliśmy 800-lecie naszego opactwa. Obiekt, wiadomo, ma za sobą pewną historię, pewne przemiany zewnętrzne i wewnętrzne, remonty, no, wprowadzenie nowych elementów, czy pozbywanie się innych, czy dopasowywanie do ducha czasu, obszaru, tak jak mamy na przykład teraz ogród klasztorny, który zupełnie inne funkcje pełni niż przed laty.
4: Jak ta zielona przestrzeń zmieniała się na przestrzeni tych ostatnich lat?
0: To wszystko w znacznej mierze zaczęło się zmieniać końcem lat 70., 80. i tak naprawdę te przemiany trwały aż, możemy powiedzieć, po dzień dzisiejszy. Wiadomo, ogród, zieleń kiedyś może stanowiło bardzo duże znaczenie i w architekturze, i też ze względów takich praktycznych i również symbolicznych. U nas wewnątrz opactwa jest tak zwany wirydarz, ogród, który ma nawiązywać, który ma symbolizować tą przestrzeń taką rajską. U nas niestety studnia się nie zachowała, a normalną rzeczą było, bo to też ma znaczenie symboliczne, że była studnia w wirydarzu. Najczęściej na samym środku, ale czasami w bocznej części, bo pełniła podwójną funkcję i tą symboliczną tego źródła życia, ale też taką funkcję praktyczną, jeśli zakonnicy szli do refektarza na posiłek, czyli do jadalni, no to mogli sobie skorzystać i obmyć dłonie, ręce.
4: A teraz jak wygląda ten wewnętrzny ogród? Studni nie ma, a co jest?
0: Jest zieleń, są kwiaty skomponowane przez współczesnych kompozytorów zieleni, architektów, no i pełni raczej tak funkcję, funkcję symboliczną. Natomiast ten ogród, o którym wspomniałem, kiedyś pełnił funkcję ogrodu takiego gospodarczego, gdzie były drzewa owocowe, różnego rodzaju warzywa. Zmienił zupełnie charakter w latach 70., kiedy został zmieniony i pełni teraz bardziej funkcję rekreacyjną i funkcję kultu, bo w centrum tego ogrodu jest duży ołtarz, który jest okolony drzewami, w większości tujami. Wokół prowadzą alejki. No, znajdują się też takie różne małe, drobniejsze zakamarki, takie miejsca wycieszenia, gdzie też można sobie posiedzieć trochę tak w odosobnieniu. Tak jak wspomniałem, on zmienił swój charakter i pewnie taki charakter jak do tej pory jest, będzie kontynuowany. Natomiast jest taka chęć, taki plan, żeby może starać się wrócić do tego pierwotnego charakteru, bo wiadomo, tu nie są rodzimymi tutaj drzewami, też już są dość mocno podniszczone. Może się kiedyś uda trochę tak wrócić z tą zielenią do wcześniejszej historii.
4: Ten ogród jest podzielony na kilka mniejszych. Ogród pielgrzymowy, ogród warzywno-kwiatowy.
0: Bo tych małych, drobnych ogrodów trochę do klasztoru przylegało i oprócz tego dużego, zasadniczego ogrodu, który miał tutaj miejsce taką bardziej gospodarczą, były mniejsze ogrody. Ogród, który był ogrodem takim bardziej ozdobnym, ogród opacki, ogród, w którym uprawiano więcej kwiatów i warzyw, no był podzielony też ze względów może i praktycznych trochę i też estetycznych, bo trudno, żeby w ogrodzie opata uprawiano cebulę.
4: A ojcowie nadal uprawiają jakieś warzywa bądź owoce?
0: Jeden z naszych braci, brat Wojciech, uprawia pomidory, ogórki, cebule, no takie drobne rzeczy, nawet na taką skalę, że na nasze potrzeby swobodnie wystarcza.
4: Czyli ta pierwotna wersja i ten pierwszy cel ogrodu nadal jest zachowywany.
0: Jest zachowany, ale w takim bardzo minimalnym charakterze.
4: Mogiła to bardzo obszerne miejsce i cały kompleks tutaj klasztorny. Wspomnieliśmy, wiadomo, o centrum, czyli o bazylice. Jest też sklepik klasztorny, jest także muzeum. Wszystko to łączy się w całość i wszystko to mówi o zakonie cystersów.
0: Tak, wszystko się łączy w całość. Te poszczególne elementy, budynki, które pełnią swoje różne funkcje, tworzą jakąś spójną jedność, bo wiadomo, bazylika, gdzie gromadzą się wierni i pielgrzymi, później część mieszkalna z tym wirydarzem, o którym wspomniałem, gdzie mieszkają zakonnicy i dalej przechodzimy do muzeum, które opowiada nie tylko o tym miejscu, ale o całej historii

0: żeby inni mogli również korzystać z tych dóbr, które tutaj przez wieki zostały nagromadzone.
1: Waldemar Cyganik, przewodnik na szlaku architektury drewnianej.
2: Odwiedzając mogiłę, nie sposób nie przejść na drugą stronę ulicy Klasztornej do kościoła świętego Bartłomieja. Co to jest za miejsce, też otoczone niezwykłą zielenią?
1: Jest to kościół przeznaczony dla lokalnej społeczności. Istniał od samego początku tutaj obok klasztoru, w związku z tym, że do klasztoru w wiekach średnich zwykli ludzie wstępu nie mieli. Była surowa reguła, zabraniała po prostu wstępu. Tam był kościół objęty, klasztorny kościół był objęty klauzurą.
2: To jest niezwykły drewniany obiekt. Tak. Co on w sobie kryje? Dlaczego jest tak niezwykły?
1: Kościół świętego Bartłomieja jest niezwykły z kilku powodów. Oczywiście jego wiek, w tym roku jest 550-lecie jego konsekracji. Wcześniej istniał tutaj kościół z fundacji rodziny Odrowążów, więc jakby kontynuacja. Natomiast cechy charakterystyczne, które powodują, że jest wymieniany we wszystkich podręcznikach historii sztuki, są następujące. Portal wykonany przez cieśle Macieja Mączkę z dedykacją, z datą. I druga rzecz, konstrukcja średniowieczna, trójnawowa, która zachowała się do naszych czasów. Słupy nośne, które trzymały i do tej pory trzymają cały dach, też mają ponad lat 550, można powiedzieć, dużo więcej niż 550. Także to są dwie najważniejsze cechy. No i oczywiście został przebudowany w XVIII wieku, powiększony ściany boczne, tutaj przecięto, zrobiono kaplice boczne, przybywało już parafian, a powstały wówczas malowidła barokowe i rokokowe. W związku z panującą wówczas modą. Malowidła też są jedyne w swoim rodzaju i też niezwykle cenne, ponieważ przekazują nam historię miejsca, mogiły, parafii, całą historię związaną z XV wiekiem, kiedy tutaj biskupi krakowscy postanowili przyznać cystersom pełną opiekę nad kościołem parafialnym razem z możliwością udzielania sakramentów świętych.
3: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio S.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: emocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na esk.pl. Autopro.